0: bebelu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny.

Wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę, życzenia urodzinowe.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.
4: SK Koszalin News.
5: Poznaliśmy wyniki konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji Centrum Przesiadkowego Jamno. Do konkursu wpłynęło 19 prac z całej Polski. Sąd konkursowy wybrał 3 najlepsze koncepcje. Pierwszą nagrodę zdobyła pracownia z Poznania. O tym, co powstanie i czym kierował się sąd konkursowy, mówili prezydent Koszalina Tomasz Sobieraj i Marek Perepeczo, prezes koszalińskiego oddziału SARP.
6: Otrzymaliśmy z Feniksa dotację bezzwrotną w wysokości 37 milionów złotych plus wkład własny. To daje kwotę około 46 milionów złotych, tą, którą chcemy zainwestować w stację przesiadkową przy jeziorze Jamno. Żeby ten cel zrealizować, podpisaliśmy umowę z SARP-em, został ogłoszony konkurs architektoniczny. Do finału zakwalifikowało się spośród 19 prac, które wpłynęły, 6.
7: Praca numer 1 to była praca Gąska Wojcieszak z Poznania. Praca numer 2, uczestnik był indywidualny, architekt z Berlina, który jest członkiem naszej zachodniopomorskiej izby. I trzecia nagroda, firma Tło z Warszawy. Sąd konkursowy obradował przez 2 dni i żeśmy dosyć długo dyskutowali na temat wyboru tych prac, bo po pierwsze charakterystyczne, po drugie bardzo łatwo odczytywalne, a po trzecie po prostu interesujące. Mam nadzieję, że sąd konkursowy stanął na wysokości zadania i wybrał właściwe prace właśnie do tych pierwszych 2 nagród, które spełniają te wszystkie warunki. Ważny jest taki aspekt tego znaku i tej odbieralności społecznej tej pracy zwycięskiej. Konkurs był na konkretne zadanie. Tym konkretnym zadaniem było Centrum Przesiadkowe w Jamnie o określonym programie. Ten program składał się z kilku elementów, ale podstawowe to jest takie jak poczekalnia, hala przesiadkowa, czyli ta hala podróżnych, w której jest informacja turystyczna, informacja transportowa, kasy biletowe i poczekalnia. I to jest ten podstawowy program. Ale do tego dochodzi restauracja, do tego są elementy poboczne, ale równie ważne, jak na przykład wszystkie elementy sanitarne związane z podróżnymi, bo tutaj ważnym punktem jest również miejsce węzłowe dla rowerów. No i ta przesiadka z rowerów na stateczek, żeby pojechać do Mielna, czy popłynąć raczej do Mielna i z Mielna robić dalsze objazdy. Więc to jest ważny punkt dla tych wszystkich komunikacji, ale jeżeli mamy tych rowerzystów, to musimy mieć oczywiście takie zaplecze przesiadkowe dla rowerzystów, sanitariaty, ewentualne prysznice i tak dalej, i tak dalej. Do tego dochodzi jeszcze taka funkcja dodatkowa, że jeżeli mamy takie miejsce, to warto byłoby, żeby w tym miejscu było jeszcze coś jeszcze i jest to taki zespół edukacyjny, możliwość realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć edukacyjnych, szkoleniowych dla młodzieży, związanych i z komunikacją, i z turystyką, i z regionem, i ze wszystkimi tymi sprawami, także takie miejsce, które jeszcze dodatkowo kumuluje. Do tego jeszcze całą tę obsługę rowerów, wiaty na rowery, miejsce napraw i serwisowania i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko było programem tego konkursu i wszystkie prace, podstawowym elementem tych prac jest to, że się miały wpisać w ten program i ten program powinien być zrealizowany. Ona się wyróżnia w sposób innych prac jego przedstawieniem, jego realizacją. I ta praca właśnie spełnia te wszystkie wymogi. Ona doskonale zorganizowała ten program, który tutaj był przewidziany. Zrobiła to w formie takiego jednego zespołu spiętego tarasem na wysokości pierwszego piętra, który spełnia role wszystkie widokowe, pobytowe, jest wyjściem dla tych strefy edukacyjnej, może pełnić funkcje również gastronomiczne, także doskonale będzie widoczny dla podróżnych, którzy dopływają statkami.
5: Nowe Centrum Przesiadkowe. parkowe w Jamnie ma powstać do końca 2029 roku. Całość ma się zamknąć w kwocie 46 milionów złotych.
4: SK Koszalin.
5: Za nami konferencja Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. Wydarzenie było podsumowaniem projektu More Life Future. Dziś rozmowa z kolejnym ambasadorem tej akcji.
0: Z tej strony Krzysztof Baziuniak. Dzisiaj w naszym studiu mamy przyjemność gościć Robina Rogalskiego.
8: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Jesteś jednym z najbardziej obiecujących polskich kierowców wyścigowych młodego pokolenia. Mam nadzieję, że też tak o sobie myślisz. Zaraz do tego przejdziemy. I dodatkowo jesteś jednym z ambasadorów kampanii zatytułowanej Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. To się na razie wszystko zgadza.
8: Mam taką nadzieję, wiesz, zależy kto słucha, prawda? Ale no, śmieję się, natomiast no, robię wszystko, żeby tak było.
0: Świetnie. No, bardzo się cieszymy, że dojechałeś do nas i dosłownie, i w przenośni.
8: Tak.
0: Zaczniemy od takiego pytania. Czy pamiętasz, jak wyglądał moment, w którym zrozumiałeś, że droga, którą wybrałeś, to nie jest tylko hobby, a droga życiowa?
8: Wiesz co, kilka takich momentów było, natomiast no, na pewno pamiętam moment, kiedy stwierdziłem, że chcę to robić tak na poważnie, ponieważ no, ja nie podchodziłem do motosportu z założeniem, że chcę być mistrzem świata i kurczę, wiesz, żyć tym na pełen
0: etat. Czyli było to hobby po prostu takie?
8: Zacząłem raczej właśnie jako, tak, zacząłem to jako formę takiego spędzania fajną czasu sobie, wiesz, tak regularnie trenując, no bo ja na przykład wcześniej też ćwiczyłem inny sport, w którym osiągałem jakieś sukcesy, natomiast nigdy nie planowałem w nim życia zawodowego, powiedzmy.
0: Okej. Okay. A jaki to był sport, że tak ci przerwę?
8: To był breakdance.
0: O, świetnie.
8: To był breakdance i breakdance ćwiczyłem no tak ostro, regularnie i startowałem, wiesz, w wielu zawodach takich międzynarodowych. Mhm. Potem jak się przerzuciłem już na wyścigi, to były na początku go-karty, potem samochody, bo na go-kartach jeździłem bardzo krótko. No to też to na samym początku to była frajda, forma spędzania czasu, a dopiero później no, zrozumiałem, pamiętam, jak zapytałeś o moment, to był mój drugi wyścig w samochodach, że realnie chciałbym to robić, że nie mogę się doczekać już kolejnego razu, a dopiero taki później moment kulminacyjny, kiedy stwierdziłem, że kurczę, to może mieć ręce i nogi, no to było zdobycie takiego pierwszego poważnego mistrzostwa, które nadeszło dosyć szybko, bo po 2 latach. Od zera.
0: A to jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo w breakdance, tak jak powiedziałeś, miałeś już sukcesy na koncie,
8: tak.
0: Więc mógłbyś to dalej kontynuować i jeszcze, a wybrałeś inną drogę. To też, już widzę, że to troszeczkę nawiązuje do tej kampanii. Możesz wszystko, że w każdej chwili można sobie wszystko zmienić. Nie trzeba być obowiązanym do jednej dyscypliny, ale myślałeś o tym, próbowałeś na początku połączyć, pogodzić dwie dyscypliny, czy to już musiało być, że jedno albo drugie?
8: Nie, od samego początku wiedziałem, że jedno albo drugie, ponieważ jakby wyścigi normalnie powinno się zaczynać w wieku 5-6 lat, więc
0: też właśnie
8: w momencie, kiedy dzieci nie są dosyć świadome swoich decyzji. Ja to zaczynałem w wieku 17 lat, więc to było stosunkowo późno, ale byłem już na tyle, powiedzmy, kumaty, że wiedziałem, że albo jedno, albo drugie, no bo to jest też bardzo drogi sport, więc musiałem się temu poświęcić, żeby to móc realizować. I nie mogłem sobie pozwolić na to, że wiesz, że zrobię sobie salto na treningu breakdance'a i nie będę mógł startować.
0: Tak, i miałbyś kontuzję i faktycznie, i nie wsiadłbyś do samochodu wtedy.
8: Tak, więc jakby no świadomie z tego zrezygnowałem, ale na to, że nie identyfikowałem się jeszcze jako kierowca przez długi czas, no bo wiesz, ja byłem tam kompletnie świeżakiem i jeździłem przeciwko osobom, które no, ścigały się całe życie, których to była pasja od samego początku. One nie ćwiczyły nigdy breakdance'u.
0: Mm-hmm, rozumiem, ale faktycznie mówisz, że powinno się zaczynać w wieku 5-6 lat, a 17 lat faktycznie jest spora różnica. I zacząłeś no, od go-kartów.
8: Tak.
0: Podejrzewam, że tak pewnie najczęściej się to zaczyna. Mhm. No i jak to było następnym krokiem? Musiałeś trafić pod czyjeś oko, pod jakiegoś trenera? Jestem ciekaw, jak to ten taki stricte początek po go-kartach wyglądał.
8: Nie ma, jakby w naszym kraju nie ma kultury ścigań, więc wszystko, co się działo w moim wypadku, no było kierowane decyzjami osób, które kiedyś coś gdzieś tam zasłyszały o na takiej zasadzie, wiesz. Natomiast to potoczyło się całkiem nieźle, jak na taki przypadek, no bo ja nie wiedziałem, czy ja mam jeździć w go-kartach, czy mam nie jeździć w go-kartach, czy mam tam zostać, czy nie zostać. To bardziej było tak, że ojciec mojego trenera polecił mojemu tacie świętej pamięci, że po prostu mam iść do samochodów klasyki i pick-up. Mhm. I on stwierdził, że to jest świetna decyzja i po prostu mnie tam wysłał. Natomiast, no wiesz, z perspektywy, gdybym miał wiedzę tą, którą mam teraz, to chyba nie postąpiłbym jakoś zgoła inaczej, prawda? Mhm. No bo to było stosunkowo, powiedzmy, tanie wyjście i dosyć dostępne. Można było dużo trenować, dużo jeździć, więc nie sądzę, żeby to była jakaś zła decyzja. Gdybym chciał szybciej wejść na profesjonalny poziom, no oczywiście, no to wtedy bym to zrobił troszkę inaczej. Natomiast to wiesz, wyścig to jest wszystko, rozchodzi się też o kasę, prawda? No, jeżeli masz nielimitowany budżet, no to możesz iść do bolidu Formuły 4 i się rozwijać.
0: Jasne, jasne, jasne. No. No dobrze, no troszeczkę już wiemy o twoich początkach, to teraz zrobimy taki przeskok. Zostałeś oficjalnie wybrany do programu prowadzonego przez dział marki Lamborghini. No to jest rzecz ogromna.
8: Tak, no wiesz, to była fajna rzecz, ponieważ już z Lamborghini aktualnie nie jestem związany, jestem związany z marką Audi Sport, ale to miało miejsce w zeszłym roku, ponieważ jeździłem w takich europejskich mistrzostwach, one się nazywały GT Open. I nasz zespół składał się z czterech zawodników, w sensie Lamborghini, które było wystawiane w europejskich mistrzostwach. I z naszej czwórki zawodników no zostałem wybrany tylko ja, więc to było dla mnie super wyróżnienie, że Lamborghini tam stwierdziło, że ja jestem, powiedzmy, tam wystarczająco perspektywiczny, żeby w tym programie uczestniczyć. I w ogóle zostało wybranych do tego programu 5 zawodników z całego świata.
0: Wow.
8: Więc bardzo mało.
0: Czy to nie jest właśnie ten jeden z tych momentów, gdzie utwierdza się w tym, że to jest właśnie ta droga?
8: Akurat z Lamborghini to było takie 50-50, bo to Włosi są, więc...
0: Znaczy, bo to fajnie brzmi oczywiście, tak?
8: To super brzmi, tylko na przykład dużo ważniejszym dla mnie momentem było wygranie takich mistrzostw właśnie w 2019 roku, gdzie byłem na takich testach w serii DTM. To jest taka legendarna seria wyścigowa, coś takiego jak odpowiednik Formuły 1 wyściga GT. No i tam rzeczywiście to było dla mnie takie super wyróżnienie, wiesz, niesamowite przeżycie. Z Lamborghini też to było bardzo fajne, ponieważ wiesz, oni mnie tam wzięli na taki zamknięty tor, gdzie fotografowie nie mogli wejść, wiesz, wszystko było turbo tajne, zabierali nam telefony, wow, że nie mogliśmy robić żadnych zdjęć, my tam testowaliśmy różnego rodzaju samochody, sprawdzali nasze, w sensie właśnie, jaki był cel tego programu Lamborghini, to było to, żeby nas sprawdzać w różnego rodzaju sytuacjach wyścigowych. I
0: takie testy, tak?
8: Takie testy, tak, troszkę tak. Na początku były to testy fizyczne, potem na torze, potem spotkania z psychologiem, po każdym naszym wyścigu w serii wyścigowej, ponieważ każdy z zawodników realizował troszkę inny program, ponieważ no, ja byłem wybrany jako osoba startująca w europejskich mistrzostwach, był gość, który startował w brytyjskich, był gość, który startował we włoskich, no i ktoś tam jeszcze był. Był jeszcze jeden gość w ogóle od czapy wzięty, nie z naszej kategorii, tylko z kategorii niższej, ale był bardzo perspektywiczny, dlatego też go tam wybrali. I każdy z nas po każdym swoim wyścigu, tam się ścigaliśmy w różnych miejscach właśnie, tak jak wspominałem, musiał takie raporty wypełniać, jak się samochód zachowywał, powiedzmy, na treningach, czy był podsterowny, nadsterowny, czy był neutralny na wejściu w środku, na wyjściu z zakrętu, więc tych danych zbieraliśmy bardzo dużo. Jaka była temperatura, jakie ustawienia dawaliśmy samochodów, więc to było fajne przeżycie, ponieważ bardzo mnie kształciło jako zawodnika, bo budowało taką świadomość, jak należy pracować z dużym koncernem, jak przekazywać te dane inżynierom, wiesz, bardzo fajna robota, która może nie przekuła się jakoś turbo, nie wiadomo jak, na rozwój mojej kariery, ponieważ nie sądzę, żeby się przekuła jakoś diametralnie. Ani nie zapłacimy jakichś horrendalnych pieniędzy za ten program, tylko bardziej chodzi o to, że wiesz, ja nabyłem jakieś takie super doświadczenie, coś jak taki staż, prawda, że możesz dzięki temu wejść dużo głębiej do różnych struktur.
0: Jasne. No wspomniałeś, że teraz jesteś związany z marką Audi. Możesz powiedzieć coś więcej na ten temat?
8: Tak, no z marką Audi jeździmy głównie aktualnie w Niemczech. Mieliśmy teraz taki bardzo duży też program przygotowawczy do tego sezonu. No wygląda to całkiem fajnie, tylko Audi jest o tyle specyficznym producentem, że on po jakimś czasie w przeszłości, właśnie bo ja byłem już długo związany z marką Audi, wycofał się z fabrycznego wsparcia, jeżeli chodzi o wyścigi GT, ponieważ Audi weszło do Formuły 1, więc tam przekuło swoje wszystkie siły i zasoby, żeby tam ten program rozwijać. I w tym roku na nasze potrzeby troszkę to wznowili, ponieważ no, tam się dogadaliśmy z jednym zespołem, stwierdziliśmy, że zrobimy super line-up i będziemy startowali właśnie z marką Audi w takiej serii ADAC GT Masters i właśnie i w DTM-ie też. No i nie, oni to wznowili, więc bardzo fajnie, ponieważ mamy bezpośrednie wsparcie z, właśnie z fabryki Audi. Mamy ich inżynierów, z którymi właśnie pracujemy troszkę jak z Lamborghini. I tyle, no wiesz, my jesteśmy dopiero na początku sezonu, więc więcej będę mógł powiedzieć zapewne jakoś w październiku, ale no wygląda to fajnie, no bo mamy dosyć dużo treningów, dobre przygotowanie, więc jestem mega zadowolony. No teraz tylko pytanie, jak to się potoczy na przestrzeni całego sezonu, prawda?
0: Jasne. Teraz wrócimy troszeczkę, no może nawet nie do początku, chciałem o taki ogół zapytać, bo kariera sportowa to na pewno jest szereg jakichś wyrzeczeń. No myślę, że w każdej drodze, w każdym sporcie, z jakimi ty musiałeś sobie wyrzeczeniami poradzić, albo z jakimi musisz sobie radzić? Bo to jest na pewno też no, dyscyplina na pierwszym miejscu, chyba że się mylę.
8: Nie, no jasne, jakby... To wszystko zależy, jakim jesteś człowiekiem też, prawda? No bo są ludzie, którzy sobie radzą lepiej z dyscypliną, są ludzie, którzy sobie radzą gorzej. Ja jestem akurat typem człowieka, który na przykład nie lubi rano wstawać, ale może siedzieć do późna w nocy.
0: Okej.
8: I nie sądzę, żeby to było na przykład złe. Po prostu mam troszkę inny tryb pracy. Ja mam na przykład kolegów w zespole, którzy, wiesz, kładą się o 20.30, 21.00
0: i wstają skoro świt.
8: Tak, i wstają o 5.00, 4.30 i idą biegać przez godzinę. Mhm. Ja nie jestem akurat tego typu osobą. Mhm. Z jakimi wyrzeczeniami? Wiesz co, no na pewno musiałem bardzo szybko dorosnąć, żeby móc realizować ten sport. Ponieważ, no tak jak wspominałem, no on wymagał dosyć dużego zaplecza, o które samodzielnie musiałem zadbać. I to chyba mnie troszkę tak, wiesz, odróżniło od moich rówieśników, ponieważ musiałem no, zaprzestać studiowania. Ja byłem jakby na uczelni, musiałem to przerwać, no bo po prostu dosyć...
0: Nie dało się tego pogodzić.
8: No próbowałem, ale uczelnia była dosyć przeciwna temu, więc nasza szczecińska de facto, więc niestety musiałem z tego zrezygnować. To było jedno z takich wyrzeczeń, że wiesz, że próbowałem jakoś, ale to było naprawdę ciężkie do pogodzenia, bo fizycznie po prostu mnie nie ma na miejscu, więc ciężko jest, więc jest to pogodzić. Drugim takim wyrzeczeniem no to jest chyba taka nieustająca praca. To jest coś takiego, że ten, już mogę to nazwać zawodem, zawód charakteryzuje się tym troszkę jak byłbyś przedsiębiorcą, że wracasz do domu i ty nie odpoczywasz. Ty non-stop myślisz, co, gdzie i jak zrobić. Ja odbieram, myślę, że luźno ze 100 telefonów dziennie. Non-stop, coś planujemy, coś robimy, gdzieś jedziemy i to właśnie nie tylko związane jest z tym, z wyścigami, w sensie wyścigi są wspólnym mianownikiem wszystkich działań, które robię, no ale no teraz na przykład byłem na Cyprze, ponieważ tam planujemy budowę toru wyścigowego, więc jestem zaangażowany w jakiś tam, wiesz, poboczny projekt, żeby rozwijać cały czas tą społeczność wyścigową, rozwijać współpracę z moimi wszystkimi partnerami, żeby to miało wszystko ręce i nogi, no bo wiesz, no bo co z tego, że ja powiedzmy super pojadę wyścig, a nie będę miał kasy na treningi, jasne, prawda? No, no, to jest bez sensu, więc muszę zadbać o taki ogół. No i wyrzeczeniem, żeby to móc realizować, jest nieustająca praca i zbudowanie takiego środowiska, które da ci de facto już taki troszkę spokój do realizowania po prostu swojego konkretnego celu, którym, nie wiem, jest wygranie jakichś tam konkretnych mistrzostw.
0: Jasne. Wspomniałeś a propos jednego z programów o wsparciu psychologicznym, a tutaj słyszę, że bardzo dużo się dzieje. I czy, no myślę, że to wsparcie psychologiczne jest chyba jest ważnym elementem. Czy korzystasz z niego częściej? Czy w ogóle korzystasz? Czy nie masz czasu nawet na to?
8: Wiesz co, korzystam.
0: No bo to jest duża presja, to wszystko, o czym mówisz na pewno.
8: Tak. Jakby, no, to jest duża presja, zwłaszcza, że wiesz, nie zawsze możesz być świadomy wszystkich konsekwencji.
0: No właśnie.
8: Korzystam, ale nieregularnie, więc myślę, że niedługo będę musiał korzystać bardziej regularnie. Wiesz, no, jak każdy sportowiec czy każdy facet, no też troszkę, nie chcę powiedzieć, że się wstydzę, no ale no, trochę tak jest, że ciężko jest się przyznać do wszystkich jakichś decyzji, które się podejmuje na przestrzeni jakiegoś tam czasu. I rozmawiam o wielu rzeczach z psychologiem. No natomiast, no to wiesz, to, nie wiem jakby to powiedzieć, no ja na przykład dużo korzystam z hipnozy.
0: Oho, okay.
8: I to jest też fajny element, który mi bardzo pomaga w startach, w skupieniu się na, jakby to powiedzieć, w danej chwili. O, że przykładowo no, hipnoza działa rewelacyjnie na moment kwalifikacji, załóżmy. Natomiast ja jestem świadomy, że jakby koniec końców to jestem ja jako Robin i muszę poukładać sobie niektóre rzeczy w głowie, a psycholog jest takim trochę drogowskazem, który mnie nakierowuje, gdzie, co, jak mam robić. I ja to bardzo lubię, no tylko wiesz, no jakby publicznie przyznaję się do tego, że no ja też jestem tylko człowiekiem, nie robię wszystkiego idealnie, bo jestem kierowcą śmigłowym, no wręcz przeciwnie, wiesz, po prostu przez to, że robię tak dużo rzeczy, jest dużo miejsc, gdzie coś idzie nie tak.
0: Jasne.
8: Więc myślę, że tutaj głowa na pewno jest jednym z elementów, o które muszę bardziej dbać niż dbam.
0: Fajnie mówisz, podoba mi się, jak o tym mówisz i cieszę się, że wyszliśmy na ten temat, tym bardziej, że wiesz, jakby pomoc psychologiczna jest teraz coraz mniej jest tematem tabu w mediach, w kampaniach i tak dalej. I chciałbym, marzę wręcz o tym, życzyłbym sobie, żeby wszyscy młodzi ludzie bez wstydu i świadomie sięgali po tę pomoc. Też dlatego o tym wspominam, bo jesteś młodym człowiekiem, który, no jak słyszymy, zasuwa dosłownie i dużo się dzieje, więc ja myślę, że to jest ważny aspekt.
8: Tak, no wiesz, nie wiem, jakby to tak ująć w dobrych słowach, natomiast no tak, no to jest niedoceniony, myślę, jeszcze aspekt, o który trzeba dbać, ale no nie ma co tutaj słodzić, no wiele osób o to nie dba, ja też o to nie dbam wystarczająco dobrze, więc myślę, że no jest to strasznie duże pole do popisu, ale koniec końców, tak jak mówię, no tutaj to jest troszkę tak jak z trenerem na siłowni, że trener za ciebie treningu nie zrobi. On tylko może cię troszkę bardziej zmotywować do tego, żebyś wiedział, co jest słuszne, a co nie. Albo żeby cię nakierować, żebyś sam rozumiał właśnie ten proces postępowania i jak reagujesz na niektóre emocje i tyle.
0: Okej, wróćmy teraz na tor. Jakbyś był, nie wiem, czy jesteś w stanie wymienić trzy wyścigi, z których jesteś najbardziej zadowolony. No domyślam się, że to będą po prostu trofea, ale może nie tylko, bo pewnie można też być zadowolony z wyścigu, niekoniecznie stając na podium. Trzy takie wyścigi, które byś mógł... Jakbyś miał polecić komuś, żeby mogli je obejrzeć, to jakie to by były?
8: Wiesz co, to tego nie widać w radiu, ale tutaj widać dosyć mocną szramę na mojej ręce.
0: Dobra, czyli pamiątka...
8: Nie, to nie jest pamiątka z wyścigu, to jest pamiątka sprzed sezonu, bo się wywróciłem na rowerze. Natomiast jednym z takich fajnych wyścigów był na pewno pierwszy wyścig sezonu 2022. Miał on miejsce na takim torze niemieckim Lausitzring i to była tyle dla mnie ważna chwila, że ja wróciłem właśnie po kontuzji. Miesiąc po, ja miałem operację dosyć poważną i naprawdę bardzo szybko musiałem się rehabilitować. Były nawet rozważane jakieś opcje, czy żebym nie brał jakichś sterydów, czy coś, żeby się szybko zregenerować. No tylko przypał jest ze sterydem taki, że jak pójdziesz na badanie kontrolne, no to wtedy nie masz startować w wyścigach, więc to...
0: Nie, weź to wyjaśnij, że to operacja.
8: Tak, więc z tego pomysłu zrezygnowaliśmy. No ale mimo wszystko udało się dosyć szybko zregenerować i pewnie część naszych widzów wie, kim jest Max Verstappen. No to jest czterokrotny mistrz świata w Formule 1 i Max Verstappen też ma swój zespół wyścigowy w tej klasie, w której ja się ścigam i tam z jego zawodnikiem właśnie też się ciąłem przez cały wyścig. i ja nie wiedziałem, o jakie lokaty będę walczył. Finalnie jakby wyprzedziłem tego zawodnika i wygrałem cały wyścig tuż po kontuzji, więc to było dosyć fajne wspomnienie.
0: Okej, no bardzo inspirujące.
8: Tak, tak, tak, więc naprawdę chyba taki brak świadomości w ogóle, o co walczę, bardzo mi pomógł, bo normalnie to bym chyba się trochę spalił ze stresu. No i pamiętam, że właśnie po wyścigu nawet wzięliśmy sobie puszkę Red Bulla i robiliśmy sobie przy nim fotki, więc to było dosyć zabawne. Drugi taki wyścig, no to myślę ostatni wyścig zeszłego sezonu był bardzo fajny. Był to wyścig na torze Monza we Włoszech, tor Formuły 1. I tam właśnie to jest to, tak jak wspominałeś, nie zawsze trzeba stanąć na podium, żeby być zadowolonym z wyścigu. To był moim zdaniem najlepszy wyścig, jaki mieliśmy w zeszłym roku. Mieliśmy 6. miejsce z Lamborghini, bo Lamborghini dosyć podupadło niestety w tej klasie GT na przestrzeni zeszłego roku. I teraz się trochę podnosi, bo wprowadzili nowy model samochodu. No i to był na przykład po prostu bezbłędny wyścig, jaki pojechaliśmy. Po prostu nie popełniliśmy żadnego błędu, mieliśmy super tempo i pędziliśmy do przodu, więc naprawdę bardzo fajny, spektakularny wyścig do oglądania. A trzeci wyścig, no to chyba takie pierwsze moje mistrzostwo, które zdobyłem międzynarodowe, no to był rok 2019, już kawał czasu temu, ale to był ostatni wyścig tego sezonu, w którym wiedziałem, że po prostu muszę dojechać do mety. Ja wtedy byłem 19-latkiem, więc który świeżo co zaczął się ścigać.
0: Dwa lata.
8: Więc wiesz, ja naprawdę ręce mi się trzęsły, nogi telepały jak na prawie jazdy. Jeszcze była straszna ulewa i wiedziałem, że szansa, że wylecę z toru, to jest 50-50. A z drugiej strony też nie chcesz jechać jak, wiesz, jak amator, prawda? Po prostu chcesz pokazywać cały czas klasę. Więc to był taki ważny wyścig dla mnie, żeby tam dojechać do mety i zdobyć to mistrzostwo, tak przypieczętować. Więc to odpowiadając na twoje pytania, to są trzy takie wyścigi.
0: Czasami ciężko pewnie i walczyć, a jednocześnie zachować bezpieczeństwo?
8: Tak, no bo nie wiesz, co zrobi druga osoba.
0: No właśnie,
8: nie
0: jesteś tam sam.
8: Tak, nie zawsze jesteś w stanie zaufać samemu sobie nawet, prawda? A co dopiero walcząc z drugim zawodnikiem. Dlatego wiesz, my staramy się wiedzieć, z kim się ścigamy, jak te osoby jeżdżą, natomiast no, nie przewidzisz. Więc na przykład ja dużo jeżdżę na symulatorze tylko po to, żeby uczyć się tego typu zachowań, jak jeździć regularnie, jak jeździć troszkę ostrożniej, natomiast będąc cały czas na limicie też, prawda? Więc no, to jest takie narzędzie, z którego korzystam na co dzień, które na pewno w tym pomaga. No ale koniec końców, jak wsiadasz na tor i nagle masz ulewę i ktoś leci, nie wiem, po trawie 300 na godzinę, no to nie wiesz, jak się zachować, prawda? Wiesz, ktoś w ciebie wleci.
0: Okej, powoli zbliżając się do końca, chciałbym cię zapytać, jakie są twoje najbliższe cele? A teraz przejdziemy do tych największych.
8: Dobrze, no.
0: Zacznijmy od tych najbliższych.
8: Moim najbliższym celem, no to mam między 19 a 21 czerwca mam wyścig właśnie na torze Lausitzring, no, który chciałbym oczywiście wygrać i to jest mój najbliższy cel, żeby tam się sprawdzić i jak najlepiej wystartować. A takim największym celem, no to myślę, że jest rozwinięcie swojej kariery wyścigowej jak na najwyższym poziomie, czy to wyściga GT, czy w jakiejś innej klasie, tego nie wiem. Natomiast, no, raczej akurat jak ja się ścigam w tych wyścigach GT, czy tam, gdzie są kokpity zamknięte, a nie otwarte, no to taką klasą, w sensie taką serią wyścigową jest na przykład DTM, to jest właśnie taka najważniejsza seria wyścigowa, w której chciałbym jeździć regularnie i sobie tego życzę, żeby tak było.
0: My oczywiście też tobie tego życzymy. I na koniec, co możesz powiedzieć osobom, które chciałyby pójść w twoje ślady?
8: Wiesz, no to jest na pewno bardzo nośne hasło, żeby się po prostu nie poddawać. Natomiast jest ono o tyle słuszne, jakby troszkę je rozwinę, że ciężko jest pokonać osobę, która się nie poddaje. Jakby to jest naprawdę bardzo, bardzo trudne, bo nie wiesz, czego się po niej spodziewać, więc ja miałem właśnie taki przykład. Znałem wielu zawodników, których trochę lekceważyłem, bo nie wydawali mi się wystarczająco szybcy i po prostu, wiesz, jakoś troszkę ich ignorowałem na to, że jak byłem oczywiście troszkę młodszy i troszkę mniej doświadczony w tym, co robię.
0: Mniej pokory pewnie.
8: Tak, ale na przestrzeni lat, jak zauważałem, że osoba się nie poddaje i naprawdę dąży do konkretnego celu, to ona strasznie rośnie na przestrzeni, powiedzmy, jakiegoś tam czasu. Jest mało przypadków osób, które się po prostu nie poddają i stoją w miejscu, bo jeżeli ktoś się nie poddaje, no to raczej robi to świadomie i cierpi w międzyczasie, bo jest, powiedzmy, dostaje lanie po drodze. Mhm. Więc jeżeli się po tym podnosi, no to naprawdę to bardzo buduje i dosyć szybko taka osoba rośnie. U mnie jest dokładnie ta sama historia. Ja też byłem wielokrotnie lekceważony przez moich rywali i po prostu ich prześcigałem dzięki temu, po prostu, że nie, że mam jakiś talent niesamowity, bo znam dużo więcej bardziej utalentowanych osób ode mnie, tylko po prostu, że się nie poddawałem, więc na pewno to bym chciał przekazać. Ktoś może powiedzieć, ale wyścigi są bardzo drogie i po prostu są bardzo drogie. No tak, no ale są też ludzie, którzy zarabiają strasznie duże pieniądze i mogą to realizować, więc no, to jest tylko kwestia znalezienia sposobu na zrealizowanie tego planu.
0: Cudowna puenta.
8: Dziękuję bardzo.
0: Moim gościem był Robin Rogalski. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
8: Dziękuję najmocniej.
0: I życzymy jak najwięcej sukcesów. Wszystkiego dobrego.
8: Dzięki wielkie. Pozdrawiam.
9: SK Koszalin News.
5: Warsztaty w muzeum, seanse w kinie Kryterium za symboliczne 2 złote, promocyjne bilety na basen i 4 wielkie plenerowe imprezy na osiedlowych Orlikach. Koszalińskie instytucje zaprezentowały program tegorocznej akcji Bezpieczne Wakacje. Na realizację darmowych i niskobudżetowych atrakcji miasto przeznaczyło 360 tysięcy złotych. Posłuchajcie, na co w lipcu i w sierpniu mogą liczyć przedszkolaki i uczniowie koszalińskich szkół.
10: Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina. Szanowni Państwo, bezpieczne wakacje, w ogóle wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a to jest też czas naszych bezpiecznych wakacji, w których oczywiście biorą udział nasze koszalińskie instytucje kultury, zarząd obiektów sportowych, ale również inni partnerzy, którzy też dołączają zazwyczaj w takich okolicznościach, czyli nasze spółdzielnie mieszkaniowe i też inni partnerzy, którzy też biorą w tym udział. Zgodnie z obietnicą daną wiele miesięcy temu, robimy tę konferencję odpowiednio wcześniej, tak aby był jeszcze czas na to, żeby poinformować mieszkańców, głównie dzieci oczywiście, żeby się zapisywać na te różne wydarzenia, które będą się odbywały w instytucjach kultury, w Placu Młodzieży, czy też w spółdzielniach. I to właśnie dzisiaj chcemy zrobić. Także chcemy zaprosić mieszkańców Koszalina, dzieci z terenu Koszalina, do tego, żeby wzięły oczywiście udział w bezpiecznych wakacjach, które już za chwilę w naszym mieście i w całym naszym kraju się rozpoczynają. O szczegółach oczywiście powiedzą dyrektorzy, którzy stoją tutaj razem ze mną.
11: Dzień dobry, Joanna Chojecka, dyrektor Muzeum w Koszalinie. Szanowni Państwo, muzeum jak co roku zaprasza na cykl wydarzeń pod hasłem Bezpieczne Wakacje. Zapraszamy już od 30 czerwca na cały lipiec i na cały sierpień na zajęcia pod hasłem Czym Muzeum Bogate, czyli wakacyjne podróże w czasie 760 lat Koszalina. Podczas tych warsztatów, które będziemy organizować od wtorku do piątku dla dwóch grup o godzinie 10 i 12, zapraszamy na warsztaty najmłodszych, podczas których wcielą się w zawody, można powiedzieć, wymarłe z historycznych, takie jak rybacy naprawiający sieci czy kaletnicy, a także mincerze. Będą również w sierpniu możliwość będzie przygotowania w ramach warsztatów zielarskich właśnie pakietów kompozycji lekarskich i wcielić się też na podstawie wystaw, jakie w tej chwili również gościmy w naszych murach, na przykład właśnie w zielarkę w oparciu o wystawę, na której mówimy o procesach oczary, czyli właśnie dlaczego taka wiedza kiedyś była tajemna. Również bardzo wyjątkową propozycją będzie warsztat w pracowni bursztynu i to jest akurat bardzo ograniczona forma, bo odbędą się te warsztaty podczas dwóch dni, czwartek, piątek, 9-10 lipca i tutaj zapraszamy w godzinach 10, 12, 13.30 trzy grupy i to jest wyjątkowa propozycja rzeczywiście, także zapraszamy bardzo wszystkich zainteresowanych o jak najwcześniejsze zgłaszanie grup. To będą warsztaty, podczas których uczestnicy będą mogli zapoznać się nie tylko z historią zawodu i tajnikami zawodu bursztynnika, ale będą mogli wykonać własną ręczną ozdobę, którą oczywiście zabiorą ze sobą na pamiątkę. To są wydarzenia tutaj na Młyńskiej i 28 lipca zapraszamy na spektakl Młodzież i Dzieci, na spektakl Teatru Władca Lalek w Słupsku. To będzie spektakl pod tytułem Czerwony Kapturek. Odbędzie się w Teatrze Dialog, także też będzie to okazja do takich teatralnych.

0: Osieckiej. Jeżeli chodzi o odpłatność, to wstęp na wszystkie wydarzenia 10 zł, to jest wstęp właśnie wejścia na wystawę, bo będzie to polegało na tym, że właśnie najpierw będzie zapoznanie się z wystawą, potem będą warsztaty. Z kolei na spektakl 5 zł to jest ten spektakl, który odbędzie się 28 lipca w Teatru Lalek. Zarówno jest to propozycja dla grup zorganizowanych, czyli zgłaszają po kilkanaście osób grupy, jak i właśnie jeżeli to są indywidualne zgłoszenia dla naszych dzieci, tutaj z Koszalina również dołączamy po prostu do poszczególnych grup. I również jeżeli chodzi o strukturę wiekową, to proszę się nie martwić, też tak organizujemy grupy, aby były rzeczywiście odbiorca był jak najbardziej dedykowany dla naszej propozycji.
1: Dzień dobry, Monika Modła, zastępca dyrektora Centrum Kultury 105 w Koszalinie. Centrum Kultury 105 artystyczne wakacje rozpoczyna 1 lipca. Zapraszamy serdecznie, jak co roku, wszystkie dzieci do kina Kryterium. Gramy 35 seansów przez całe wakacje, codziennie od poniedziałku do czwartku. O godzinie 10.30 będą odbywały się specjalne seanse dla dzieci. Cena biletu tylko 2 zł. Także serdecznie zapraszam. Dodatkowo, jeżeli mówimy już o seansach, zapraszam na kino letnie w amfiteatrze. 2 lipca i 9 lipca odbędą się specjalne seanse kina plenerowego. Wstęp na kino plenerowe jest bezpłatny. Serdecznie zapraszam również na amatorski ruch artystyczny, czyli przygotowaliśmy 1 lipca na rozpoczęcie wakacji taką specjalną artystyczną niespodziankę przed naszym obiektem, przed Centrum Kultury 105. Powstała fantastyczna ławka, piękny, szeroki chodnik i tam będzie odbywało się bardzo dużo różnych animacji. I między innymi rozpoczynamy właśnie 1 lipca takim plenerem malarskim i tutaj zapraszamy wszystkie dzieci z Koszalina. Nie obowiązują żadne zapisy. Zapraszamy wszystkich, postawimy sztalugi i będziemy malować najpiękniejsze zakątki naszego miasta. Wstęp na te wydarzenia jest bezpłatny. Zapraszam również na 4 warsztaty artystyczne, które odbędą się podczas wakacji. 2 w lipcu i 2 w sierpniu. Będą to warsztaty plastyczno-malarskie oraz rękodzielnicze. I tutaj mamy dla 2 grup wiekowych od 7 do 10 lat i powyżej 11 roku życia. Także serdecznie zapraszam na naszą stronę internetową. Można zapisy na te 4 dodatkowe zajęcia, czyli lipiec i sierpień, ruszą zaraz za tydzień. Natomiast na pozostałe, tak jak powiedziałam, zapisy nie obowiązują. Zapraszamy serdecznie i zapraszamy na naszą stronę internetową, na której będzie dodatkowo cały opis wszystkich warsztatów, które proponuje Centrum Kultury 105. Jeżeli mówimy o kinie Kryterium, to oczywiście gościmy również grupy, czyli półkolonie z miasta Koszalina, ale również indywidualnych odbiorców. Natomiast na warsztatach plastycznych jest zmienność. Te dzieci się mieszają, co rusz na tych warsztatach są inne dzieci i każdy może z tych warsztatów skorzystać. I na tym nam najbardziej zależy, żeby każde dziecko z Koszalina mogło poznać, czym naprawdę zajmuje się Centrum Kultury i jakie tajniki można u nas poznać. Szukamy nowych tematów i na przykład, tak jak przy warsztatach rękodzielniczych, będzie temat latynoamerykański. I tam instruktorzy będą wszystko robili pod właśnie temat latynoamerykański, więc jakby każde warsztaty są inne i szukamy nowych rozwiązań i szukamy też możliwości. Przychodzą różne grupy dzieci. To są warsztaty takie impulsowe, czyli nie takie warsztaty, które prowadzimy cały rok i możemy prowadzić tematykę od początku nauki rysunku, tylko są to warsztaty impulsowe i szukamy tematów dla dzieci. Każdy może przyjść i spróbować swoich umiejętności.
2: Dzień dobry, Magdalena Młynarczyk-Wezgraj, dyrektorka Koszalińskiej Biblioteki Publicznej. Jak co roku Koszalińska Biblioteka Publiczna, czyli filie biblioteczne oraz budynek główny, zapraszają dzieci do udziału w zajęciach zorganizowanych oraz do korzystania z oferty biblioteki w postaci książek, gier, planszówek, puzli każdego dnia przez lipiec i sierpień. W lipcu natomiast dla dzieci między 8 a 12 rokiem życia oferujemy warsztaty w kilku częściach miasta. 7 filii bibliotecznych z naszych 10 będą realizować zajęcia warsztatowe. Może przypomnę tę ulicę. To jest Ruszczyca, Struga, Wenedów, Młyńska, Wańkowicza, Lelewela, Spokojna, czyli zasięgiem właściwie całe miasto obejmujemy, oraz budynek główny przy placu Polonii. Warsztaty odbywać się będą między 12 a 15. I będą to zajęcia rękodzielnicze, warsztaty edukacyjne, warsztaty przyrodnicze oraz z zakresu edukacji regionalnej, czyli chyba to, co lubimy najbardziej. Taki projekt już od wielu lat cieszy się popularnością, on teraz powrócił. Julki z krainy tulipanów, tulipan jako ten charakterystyczny motyw zdobniczy wykorzystywany w dawnej sztuce jamnejskiej, no a julki są z nami cały czas, te pozytywne skrzaty uczące dzieci

0: troski, życzliwości, otwartości, empatii. Zapraszam na stronę internetową Biblioteki Głównej, na podstrony wszystkich filii. Zapisywać można się osobiście, odwiedzając naszą bibliotekę, nasze filie biblioteczne i tam uzyskać bliższą informację, jak również telefonicznie. Będą zapisywane przede wszystkim, czy w pierwszej kolejności, dzieci, które korzystają z bibliotecznego księgozbioru, ale zapraszamy wszystkie chętne młode osoby. Bibliotekarki współcześnie to nie tylko fachowczynie od księgozbioru, opracowywania, udostępniania, ale też animatorki, edukatorki, wiele z nich jest pedagogzkami, terapeutkami zajęciowymi. Ta oferta jest bardzo bogata w ciągu całego roku. Chciałam dziś zaprezentować przede wszystkim, co oferujemy dodatkowo latem, ale tak jak na początku wspomniałam, biblioteki przez lipiec i sierpień również pracują i w całym tygodniu oferują też, poza księgozbiorem, pięknym w ogóle teraz wydawniczo, cudownym księgozbiorem dla najmłodszych, również takimi materiałami edukacyjnymi. Obsada filii prawie wszystkich pozwala również na prowadzenie tych dodatkowych zajęć, spotkań, różnych pokazów w ciągu całego roku, więc chcę podkreślić, że ta letnia oferta przy bezpiecznych wakacjach nie jest uboższa, tylko właśnie ubogacona o te dodatkowe rzeczy.
1: Dzień dobry, Monika Tkaczyk, prezes Zarządu Obiektów Sportowych. Ja zapraszam na wszystkie obiekty sportowe i rekreacyjne, którymi zarządza Zarząd Obiektów Sportowych, tak jak ten. Wszystkie obiekty są przygotowane po przeglądach, odnowione. Na każdym obiekcie praktycznie coś się będzie działo, zaczynając od basenu na ulicy Jedności. Zapraszamy na basen w bardzo promocyjnej cenie 3 zł za 60 minut. Zapraszamy też do parku wodnego, gdzie nie mam takiej promocji, ale będzie bardzo dużo nowych atrakcji. Będzie otwarty basen zewnętrzny dla plażowiczów. W sierpniu będzie tam też kino na leżakach. Na Wodnej Dolinie będzie troszeczkę imprez organizowanych przez nas w tym roku. Między innymi będą dwa turnieje w lipcu i sierpniu, piłki plażowej, siatkówki o Puchar Prezydenta, będą śniadania z kowrem, zaczynamy już 21 czerwca, będzie Noc Świętojańska, będzie tam dużo się działo. 5 lipca zapraszamy na beach party, będzie fajna dyskoteka nad samym zbiornikiem wodnym, więc myślę, że na parku Robin Hooda będą warsztaty łucznicze organizowane przez naszą kampanię rycerską, a więc myślę, że na obiektach sportowych też będą zajęcia przez kluby sportowe organizowane. Zapraszam serdecznie. Jak co roku robimy przetargi i jakby to zlecamy innej firmie, i na wodnej, i na sportowej, i na dwóch basenach mamy przetargi. Mamy na razie obsadę ratowniczą. Oczywiście wiadomo, to różnie bywa. Rano się to sprawdza, bo bywają takie dni, że mamy braki, ale na razie sobie radzimy. Już w tej chwili jest plantowany piasek na Wodnej Dolinie. Zabawki są przejrzane, pomalowane, umyte, więc myślę, że wszystko jest gotowe na wakacje. I jeszcze na razie Wody Polskie nie koszą. Myślę, że to oni decydują, ale to są dwa koszenia w roku, więc czekają, aż ta roślinność taka będzie dosyć bujna i wtedy skoszą. I mam nadzieję, że to będzie lada chwila, ale to mówię, to są tylko dwa koszenia, więc musimy czekać, aż ta roślinność naprawdę będzie duża. Mamy uzgodniony już harmonogram badań z sanepidem, więc na pewno będzie bezpiecznie. Ruszamy od 1 lipca, jeżeli chodzi o kąpielisko, od 1 lipca do końca wakacji, od 10 do 18 będzie dwóch ratowników czuwało nad bezpieczeństwem. Pierwsze badanie musi być zrobione przed rozpoczęciem kąpieliska, teraz już nie pamiętam tych dat, ale przed, na 5 dni przed, i później już są zgodnie z harmonogramem sanepidu. W zeszłym roku było cały czas, wszystkie badania były dobre. W parku wodnym będą dmuchańce dla dzieci na tej strefie zewnętrznej.
2: Michał Misiurny, pełnomocnik do spraw uzależnień. Tradycyjnie jeszcze tylko przypomnę, że bezpieczne wakacje mają charakter akcji profilaktycznej. Jest to w lwiej części finansowanej z budżetu Biura Pełnomocnika do spraw uzależnień. Są to alternatywne formy spędzania czasu wolnego, które mają zabezpieczyć koszalińskie dzieci i młodzież, te, które pozostają z różnych powodów na wakacje w mieście, przed podejmowaniem zachowań ryzykownych, w tym sięganiem po środki psychoaktywne. Tegoroczny budżet na bezpieczne wakacje to 360 tysięcy złotych i zaplanowaliśmy 24 tysiące wejść, biletów, uczestników, w zależności od tego, jak się dana forma uczestnictwa nazywa. Może tylko wspomnę tutaj, uzupełniając ofertę jednostek kulturalnych miasta, że mamy dwa takie tak zwane hity sezonu zawsze w bezpieczne wakacje, czyli Park Linowy i Play Park, które no, cieszą się dużym powodzeniem. Tam mamy zaplanowaną no, gigantyczną liczbę wejść, natomiast no, jest to działalność komercyjna, niezwykle droga, stąd też nie zawsze nastarczymy tych możliwości tego wejścia. Podobnie jak w zeszłym roku, do obu lokalizacji wejście jest limitowane dziennie, natomiast ustaliliśmy z właścicielami, że będzie to limitowane na zasadzie 50% grupy zorganizowane, 50% osoby indywidualne, żeby każdy mógł skorzystać. Obciążenia, powiem tak, no obciążenia budżetu biura pełnomocnika rosną, głównie ze względu na inflację, ale również ze względu na zmniejszone wpływy związane ze spadkiem wartości kapslowego, czyli krótko mówiąc, kapslowe, mówiąc językiem urzędowym, jest to opłata za wydanie pozwolenia na sprzedaż alkoholu. Ona jest obliczana od wartości sprzedanego alkoholu. Polacy zdecydowanie mniej w tej chwili spożywają napojów alkoholowych i w związku z tym ten przypis kapslowego jest również zmniejszony. Tak to działa. Natomiast przez lata ostatnie, od pandemii, poprzez mijającą inflację, mieliśmy bardzo duży wzrost kosztów utrzymania instytucji i organizacji pozarządowych, które prowadzą profilaktykę i terapię uzależnień na terenie miasta. Stąd też można powiedzieć, że ten budżet pełnomocnika do spraw uzależnień skurczył się no, blisko 30% właśnie ze względu na rosnące koszty obsługi naszych beneficjentów. Jeżeli chodzi o organizację bezpiecznych wakacji, akcji Lato Bezpiecznych Wakacji, tutaj przygotowywanych i zakontraktowanych przez biuro pełnomocnika, to 100% pieniędzy pochodzi z pieniędzy tegoż biura. Natomiast miasto w ramach swojego budżetu, czy tak zwanych środków własnych gminy, również wspiera organizacje, jednostki kulturalne miasta, i które również dokładają swoje pieniążki do tej organizacji. Oferta jest skierowana dla uczniów koszalińskich szkół, czyli osoba, która chodzi do szkoły, czy to jest szkoła podstawowa, czy ponadpodstawowa, musi okazać legitymację szkolną. Natomiast nie dotyczy to dzieci przedszkolnych. Z praktycznego powodu nie jesteśmy w stanie zweryfikować w żaden sposób przynależności. Poza tym no, większość tych atrakcji, no, nie licząc oczywiście Play Parku czy Parku Linowego, to są raczej atrakcje wymagające sprawności fizycznej no już osoby uczęszczającej do szkoły. Także tam spodziewamy się mniejszej ilości po prostu przedszkolaków. Półkolonie dofinansowujemy zawsze. Natomiast w zależności od dysponowanymi środkami finansowymi po prostu robimy to na zasadzie wspierania. Pamiętajmy też o tym, że zarówno świetlice środowiskowe, placówki wsparcia dziennego, kolonie organizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego, jak i kluby osiedlowe koszalińskich spółdzielni mieszkaniowych, no, są to zadania, przynajmniej jeżeli chodzi o kluby osiedlowe i półkolonie, również no, te jednostki pobierają opłaty od rodziców. Te osoby przebywające na koloniach korzystają gremialnie z tych udogodnień, jeżeli chodzi o wejścia do różnych miejsc atrakcyjnych na terenie miasta w ramach bezpiecznych wakacji. Także my dokładamy tak naprawdę no, niewielkie symboliczne pieniądze, ale jednocześnie istotne ze względu chociażby na transportowanie dzieciaków po mieście. Pierwszy inauguracyjny wakacyjny piątek tutaj na Sportowej Dolinie 3 lipca i to będzie takie oficjalne otwarcie bezpiecznych wakacji z udziałem 15 gigantycznych postaci disneyowskich. Serdecznie zapraszam.
3: Paweł Strojek, dyrektor Centrum Kultury 105. W tym roku dużo działań w amfiteatrze, kilka koncertów organizowanych przez Centrum Kultury 105. W każdym razie tych działań będzie bardzo dużo. Patrzymy teraz na pogodę, jak ona będzie konstruowana, bo mamy zaplanowaną ulicę Smaków. Ulica Smaków jest zaplanowana w 3 lokacje i zobaczymy, jaka pogoda, gdzie ją umiejscowimy.
4: Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina. Jeśli chodzi o Dolinę Smaków, to muszę powiedzieć uczciwie szczerze, że ta formuła takiej ciągłej imprezy się nie sprawdziła. Szukamy innej formuły dla tej lokalizacji, bardziej takiego chilloutowego spędzenia czasu. Nie z zaplanowanymi imprezami, z głośną muzyką, tylko właśnie takie spokojne, bardziej rodzinne, może bardziej skierowane do młodych mieszkańców Koszalina. Ale tam są też takie stacjonarne grille. Ostatnio przejeżdżałem, też widziałem, że już mieszkańcy sami się organizują, korzystają z tych miejsc do siedzenia, do leżenia, do grillowania, do tego, żeby po prostu spędzać czas. W sposób taki mniej zorganizowany, bardziej samodzielnie.
5: Przypomnijmy, oficjalna inauguracja bezpiecznych wakacji w Koszalinie 3 lipca na terenie sportowej doliny.
6: SK Koszalin.
5: Za nami konferencja Możesz Wszystko, która była podsumowaniem kolejnego etapu projektu More Life Future. Inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego koncentruje się na budowaniu regionalnego systemu wsparcia dla uczenia się przez całe życie oraz dostosowywaniu kształcenia do potrzeb rynku pracy. O szczegółach marszałek województwa Olgierd Geblewicz.
7: Staraliśmy się pokazać tym projektem, że po pierwsze powinniśmy się uczyć przez całe życie, po drugie nigdy nie powinniśmy niezależnie od wieku zamykać sobie jakiejkolwiek drogi do myślenia o swojej przyszłości, wychodząc poza pewne schematy. I tym właśnie chcieliśmy zarażać od najmłodszych do najstarszych. Pokazywać, że przede wszystkim Pomorze Zachodnie to takie miejsce z gigantycznym potencjałem, w którym można się realizować naprawdę w bardzo, bardzo różnych obszarach. Po to staraliśmy się zapraszać ludzi, którzy na co dzień trochę otwierają umysły, podpowiadają, trochę kołczują i trochę taki sieją pozytywny ferment. I to zarówno z zewnątrz, ale też cała misja naszych lokalnych ambasadorów to jest pokazanie też życiorysów, takich autentycznych ludzi z krwi i kości z Pomorza Zachodniego, którzy bardzo często nagle robią kariery w takich obszarach, których nie planowali, czasami nawet nie śnili, a okazuje się, że dzięki temu, że w którymś momencie znaleźli jakąś inspirację i poparli ją własną wewnętrzną determinacją, osiągnęli i osiągają sukcesy w pisaniu książek czy w wyścigach rajdowych, chociaż nie mamy toru Formuły Pierwszej na Pomorzu Zachodnim.
8: Jak wyglądał ten projekt, jeśli chodzi o te kampy, warsztaty? Tego było naprawdę sporo.
7: Nam zależało na tym, żeby te pieniądze, które do nas trafiły z Unii Europejskiej, były jak najlepiej zainwestowane w człowieka. A więc nie wydawaliśmy pieniędzy, jak niektórzy, trochę można powiedzieć konkurenci, bo przecież to wiele regionów dostało tego typu wsparcie. Nie wydawaliśmy ich na jakieś wielkie, gigantyczne kampanie promujące na przykład pana marszałka, ale staraliśmy się dotrzeć do jak największej ilości ludzi w całym województwie. My jesteśmy województwem, które jak zresztą każdy duży region ma swoją specyfikę i trudno mówić o pewnym mianowniku wspólnym, jeżeli weźmiemy perspektywę młodego człowieka w Szczecinie, w Świnoujściu czy w Łobzie albo w Wałczu. Dlatego chcieliśmy być wszędzie, jak najbliżej ludzi, i to zarówno młodych, którzy właśnie wybierają swoją drogę życia, jak i przedsiębiorców, po to, żeby ich trochę łączyć z pomiędzy sobą, a więc potencjał społeczny z potencjałem gospodarczym. Chcieliśmy też wciągać jak najwięcej tych dorosłych na pokład, którzy niekoniecznie są zadowoleni z tego, jak przebiega dotychczas ich kariera zawodowa. I wydaje mi się, że w związku z tym stąd tak trudno definiowalny jest ten projekt, bo to były dziesiątki, jeśli nie setki różnego rodzaju działań, które na pewno spotkały się z ciekawym odzewem tysięcy naszych mieszkańców.
8: To zapytam jeszcze o ambasadorów Pomorza Zachodniego. Tutaj mamy szeroki przekrój, jeśli chodzi o dziedziny życia, o zawody, ale także o wiek. Jak wyglądał dobór? No i skąd jakby taki pomysł, żeby zaprezentować te poszczególne osoby, które no mimo wszystko postawiły na jedną kartę w trakcie swojego życia, tak?
7: Powiem tak, pierwotnie pomysł zrodził się z tego, że tak naprawdę spotkaliśmy na swojej gdzieś drodze urzędowej, powiem w ten sposób, a więc w ramach działalności, osoby naprawdę o takich życiorysach, które, na których na kanwie można by napisać książkę, bo właśnie takie osoby, które jak kierowca rajdowy, no gdyby nie to, że jakoś w którymś momencie się spotkaliśmy i młody chłopak opowiedział, jak to z mistrza breakdance'u zrodził się talent kierowcy rajdowego, no to to trzeba przyznać, że to jest historia trochę na przynajmniej jakiś krótki dokument, jeżeli nie książkę, bo mam nadzieję, że Robin jeszcze swoją historię będzie pisał bardzo, bardzo długo. I tak, czy Marek Krupiński, podaję jako przykład, nie żebym wyróżniał kogokolwiek, który w wieku 40 ponad lat wsiadł na rower i nagle objechał całą Polskę, a to jest naprawdę spory dystans, bo mówię, że objechał na raz, z krótkimi tylko odpoczynkami i wygrał rajd dookoła Polski, za chwilę znowu rusza, a potem stał się trochę, bym powiedział, postrachem wśród ultramaratonistów na świecie, bo pojechał na pierwsze swoje poważne zawody, a my mu w urzędzie już wszyscy kibicowaliśmy, bo w jakiś sposób wspieraliśmy jego wyprawę do Stanów Zjednoczonych, gdzie jechał po prostu... zadanie było bardzo proste. Wsiada w okolicach Los Angeles na rower i wysiada w okolicach Bostonu. Zważywszy na to, że każdy, kto zna nie tylko dystanse w Stanach Zjednoczonych, ale i też przewyższenia, jakie tam są, to musi mieć świadomość tego, jakie to jest wyzwanie pod względem i fizycznym, ale i psychicznym, bo to jak niesamowitą trzeba mieć psychikę, żeby tego dokonać. A Marek dojechał jako drugi, żeby było weselej, jako pierwszy wśród mężczyzn. Więc to jest też taka historia takiego self-made mana, zrodzona tutaj na Pomorzu Zachodnim, więc zebraliśmy tego typu ciekawe osobowości trochę, nie chcę powiedzieć, że przez przypadek, ale po prostu dlatego, że w jakiś sposób nasze drogi, mówię drogi naszego urzędu z ich karierami się przecięły. A teraz postanowiliśmy dobrać jeszcze jedną lub dwie, ostatecznie skończyło się na dwóch osobach, które dzisiaj na razie przedstawiliśmy i wydają się być takimi jeszcze bardziej typowymi mieszkańcami Pomorza Zachodniego. Myślę, że dzisiaj celowo na razie nie zdradzono tak naprawdę, czym się zajmują, ale chcemy właśnie pokazać, że mogą to być czasami zupełnie niepozorne osoby, robiące absolutnie niepasujące, wydać by się mogło, do ich pierwotnego profilu rzeczy w swoim życiu zawodowym lub w tym życiu po godzinach.
8: To jeszcze pytanie, czy rzeczywiście Pomorze Zachodnie jest miejscem, gdzie ludzie mogą wszystko, gdzie mogą realizować swoje pasje i cele?
7: Ja nie ukrywam, że moim całym marzeniem, jeśli chodzi o Pomorze Zachodnie i też misją chyba życiową, już teraz mogę tak powiedzieć, po tylu latach funkcjonowania na stanowisku marszałka, było właśnie to, żeby... Kiedyś powiedziałem takie zdanie, że chcemy być coraz bardziej połączeni i mieć coraz lepsze drogi, ale nie po to, żeby coraz więcej młodych ludzi wyjeżdżało, tylko żeby coraz więcej ludzi, w tym również młodych, do nas przyjeżdżało, i to nie tylko w celach turystycznych. I można powiedzieć, że z jednej strony na przykład takie wyzwania jak depopulacja, które dotyczą wszystkich regionów, w tym Pomorza Zachodniego, i starzenie się społeczeństwa, to jest oczywiście gigantyczne wyzwanie. Ale ja dalej wierzę w to, że Pomorze Zachodnie, będąc jedną z najpiękniejszych takich przestrzeni, najbogaciej, bym powiedział, najhojniej obdarzonych przez naturę, nie tylko w Polsce, ale i w Europie, a może i na świecie, może być fantastycznym miejscem do życia, jeżeli będziemy budowali perspektywy rozwoju. I też jeżeli będziemy pokazywali, że te perspektywy rozwoju niekoniecznie zawsze muszą prowadzić do urzędu pracy, tylko być może czasami warto zainspirować się tym, kto jakąś inną historią życia, nawet niekoniecznie z naszego regionu, i naszym celem jest wspieranie tego typu pasji, które mogą przeradzać się następnie w sukces, bo tak jak dzisiaj o tym wspominałem, ja głęboko wierzę w to, że sukces regionu to jest zawsze suma sukcesów indywidualnych. Znaczy, jeżeli nie będziemy kreowali i wspierali ludzi w indywidualnych ich rozwoju, to nie mamy szans na dobrze prosperujący region. I ja, kończąc może ten wątek, powiem, że dzisiaj akurat to zupełna zbieżność, zbieg okoliczności. Ja miałem wielką okazję spotkać się z stypendystami marszałka. Co roku wybieramy od 4 do 8 osób, którzy są stypendystami marszałka w dziedzinie kultury. I akurat w tym roku zaczęła się ta historia w 2006 roku, więc w tym roku mamy 20 lat. Przez ten okres 85 osób zostało stypendystami, ale w tym roku po raz pierwszy okazało się, że po tej części oficjalnej zawsze na taką symboliczną kawę się spotykamy. Ja pytam o życiorysy, o to co. Wiadomo, że sztuka, kultura to są bardzo szerokie, pojemne agregaty od plastyki poprzez muzykę, poprzez multimedia i tak dalej. I pytając dzisiaj o życiorysy osób, z niesamowitym zaskoczeniem stwierdziłem, że na 6 osób, które dzisiaj spotkałem, 3 osoby to są osoby, które nie urodziły się tutaj, przyjechały na Pomorze Zachodnie i zaczęły się wiązać zawodowo z tym regionem w ciągu ostatnich kilku lat. I oczywiście niebagatelna w tym rola Akademii Sztuki, ale nie tylko. Oni rozkochali się w naturze, w przyrodzie Pomorza Zachodniego. Często są to mieszkańcy, wydawać by się mogło, zamożnej Wielkopolski, z której nikt nie chce wyjeżdżać, a jednak wyjeżdżają na Pomorze Zachodnie, bo mówią, że tutaj jest dobry klimat, fantastyczna natura, ale też i taka dobra energia wśród ludzi. I ja głęboko wierzę w to, że jeżeli będziemy taką ścieżką podążać, to też jako Pomorze Zachodnie możemy wszystko. Dzięki serdecznie.
5: Z marszałkiem województwa zachodniopomorskiego Olgierdem Geblewiczem rozmawiał Michał Zaręba.
6: SK Koszalin News.
5: Targi pracodawców zorganizowano w ubiegłym tygodniu w hali widowiskowo-sportowej w Koszalinie. Swoją ofertę edukacyjną i oferty pracy zaprezentowało kilkanaście firm i ośrodków szkolenia. Przeważały branże informatyczne, produkcyjne oraz handlowe.
9: Hanna Macyra, dyrektor HR.
10: Wasza firma zajmuje się budową szeroko pojętych placów zabaw.
9: Produkujemy urządzenia na place zabaw, ale też siłownie zewnętrzne, meble miejskie. No i w tej chwili jakby myślimy nad tym, żeby rozszerzyć wachlarz naszych produktów o usługę takiego całościowego planowania przestrzeni zewnętrznych.
10: Wasze place zabaw wyróżniają się wśród innych placów zabaw, bo no po prostu widać je. Czym one się charakteryzują?
9: Przede wszystkim są to place zabaw, które odpowiadają na potrzeby klientów, zarówno tych najmłodszych, tak, czyli dzieciaków, ale też tych, którzy inwestują w te place zabaw. My oczywiście mamy katalog produktów, ale tak naprawdę nasz każdy plac zabaw to jest indywidualny projekt. Dostosowujemy nasze urządzenia do potrzeb klientów, do wymagań dzieci. W związku z tym myślę, że to jest spora przewaga konkurencyjna, że nie sprzedajemy gotowych rzeczy tylko i wyłącznie, ale pomagamy klientom stworzyć tą przestrzeń.
10: Te place zabaw tylko Polska, czy współpracujecie już z zagranicą?
9: Eksportujemy nasze wyroby do 60 krajów na świecie. Praktycznie nie ma kontynentu, na których nie byłoby naszych wyrobów.
10: No i poszukujecie ludzi do pracy.
9: Tak, poszukujemy cały czas ludzi do pracy, zarówno w tym obszarze produkcyjnym, jak i sprzedażowym. Obszar produkcji to głównie spawacze, stolarze, bo mamy urządzenia z drewna. Natomiast no też sprzedaż, tak, zarówno krajowa, jak i zagraniczna. I tu szukamy ludzi takimi, powiedziałabym, wysokimi kompetencjami językowymi w różnych językach. Nie tylko angielski, ale hiszpański, włoski, francuski, niemiecki.
10: Można u Was dobrze zarobić?
9: Tak, myślę, że jeżeli chodzi o taki lokalny rynek wynagrodzeń, to mamy, nie jesteśmy liderem, nie będę ukrywała, ale na pewno mamy taki solidny, wysoki poziom.
11: Paweł Łojko, Kołobrzeg.
10: Czym zajmuje się Wasza firma?
11: Wyposażamy gastronomię od początku do końca, można powiedzieć od przysłowiowego sztućca talerza, kończąc na najcięższym gastro, chociaż ten sztuciec i talerz to na końcu, praktycznie można powiedzieć kompleksowo gastronomię z projektami i tak dalej.
10: Świetna chyba miejscówka, bo Pomorze Środkowe to takie miejsce, gdzie właśnie ta branża choreka jest bardzo mocno rozbudowana i pewnie w wielu obiektach można Wasz sprzęt znaleźć.
11: To prawda, praktycznie można powiedzieć od Świnoujścia aż do Łeby to jest taki nasz pas działalności. Staramy się oczywiście to rozszerzać, ale póki co no, w tym pasie się znajdujemy. I zauważamy, że nasz region, a zwłaszcza Kołobrzeg, już przestaje być sezonowy. Przez cały rok te restauracje funkcjonują, także to jest dobry biznes tutaj.
10: Jakich pracowników poszukujecie?
11: Przede wszystkim serwisantów i monterów. Mówię, taki kierunek, który pojawia się w szkołach, mechanik i monter maszyn i urządzeń przemysłowych, to byłby pracownik idealny. Natomiast jeżeli trafi się ktoś, kto chce pracować, ale nie ma wystarczającej wiedzy, wiedzy, to my chętnie go nauczymy, przysposobimy do tego, żeby wiedział, na czym polega nasz zawód i zrobimy mu wszelkie uprawnienia.
12: Dobrze płacicie?
11: Wydaje nam się, że tak.
12: A ilu pracowników na teraz byście potrzebowali?
11: Myślę, że jeżeli by przyszło takich 3-5 serwisantów, to by była bajka, bo w tej chwili jest taki napięty okres pomocy.
12: Ten wysoki sezon,
11: tak, nie? Zbliżamy się do sezonu, gdzie wielu takich, powiedzmy, sezonowych restauratorów odpala swoje piece i inne urządzenia i nagle się okazuje, że trzeba je serwisować, bo rok stały nieużywane. I no, także mamy ręce pełne roboty.
13: Jolanta Kaczmaryk, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koszalinie, doradca zawodowy. Ta impreza jest adresowana przede wszystkim do młodych ludzi, z tego co rozmawiam z organizatorami. Mają mieć możliwość zapoznania się z potencjalnymi ofertami pracy, mają mieć możliwość zapoznania się z ofertami instytucji edukacyjnych, szkół, placówek wyższych oraz mają nauczyć się funkcjonowania na rynku pracy, to znaczy przygotowywać się w ramach warsztatów i konsultacji w odniesieniu do swoich predyspozycji zawodowych, do umiejętności funkcjonowania na rynku pracy.
12: No właśnie, ten rynek pracy jeszcze jest rynkiem pracownika, czy powoli przestaje być takim rynkiem?
13: Myślę, że w niektórych branżach to w dalszym ciągu jest rynek pracownika, bo on po prostu, pracownik ma możliwość wyboru spośród różnych ofert pracy, ale to są konkretne branże. Natomiast w innych, no jest już tak, że to jest w dalszym ciągu rynek pracodawcy. Rynek pracodawcy, czyli to pracodawca jeszcze wybiera. Ale tak naprawdę musimy pamiętać o tym, że zarówno pracownik, jak i pracodawca musi wybrać coś, co jest dla niego wartościowym i najlepszym.
12: Wasze stoisko, czyli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koszalinie, właśnie przygotowuje do różnych zawodów, różnych ludzi. Wystarczy tylko trochę chęci.
13: Zdecydowanie tak. Jesteśmy placówką państwową bezpłatną, która pozwala na zdobycie zarówno wykształcenia na poziomie średnim, również w szkołach policyjnych, a także kwalifikacji zawodowych, również w szkołach policyjnych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Jeżeli chodzi o wykształcenie średnie, to generalnie wiadomo, że to będzie liceum ogólnokształcące dla dorosłych, z tym, że jest taka informacja dla ludzi, którzy kończą szkołę branżową pierwszego stopnia, że przychodzą do nas do drugiej klasy, czyli mają 3 lata, żeby zdobyć średnie wykształcenie, mogą zdać maturę, mogą pójść na studia w perspektywie, co się bardzo często zdarza. Natomiast jeżeli chodzi o kwalifikacje zawodowe, są 2 formy. Szkoła policealna, gdzie naukę mogą podjąć ci, którzy mają wykształcenie średnie, czyli skończyli albo liceum, albo technikum i matura wówczas nie jest wymagana. Natomiast druga forma to są kwalifikacyjne kursy zawodowe.
5: Targi pracodawców skierowane były do młodzieży, osób poszukujących zatrudnienia, uczniów, absolwentów, osób planujących rozwój zawodowy oraz wszystkich, którzy chcą poznać lokalnych pracodawców, oferty edukacyjne, możliwości staży, praktyk i pracy. A na miejscu był Marcin Kieca.
6: SK Koszalin.
5: Park Konrada w Darłowie nabiera uroku. Trwa przebudowa alejek, które łączą centrum miasta z Darłówkiem Wschodnim. Władze miasta planują, aby w samym parku była dopuszczona tylko komunikacja piesza. Rowerem i samochodem można ten odcinek przejechać pobliskimi drogami. Sporo dzieje się także w samym darłowskim porcie.
14: Arkadiusz Klimowicz, burmistrz Darłowa. Park Konrada między Darłowem a Darłówkiem Wschodnim zdziczał, stał się lasem i systematycznie od kilku lat przywracamy ten obszar parkowy dla mieszkańców, również dla turystów. Wcześniej zrobiliśmy pump track dla młodzieży, później w zeszłym roku sam staw i otoczenie tego stawu, a teraz odbudowujemy aleje parkowe i one zostaną w trakcie wakacji oddane do użytku, więc myślę, że przybędzie tutaj mieszkańcom Darłowa i wszystkim gościom odwiedzającym nasze miasto taki teren do rekreacji, do spacerów. A po drugiej stronie tegoż kanału portowego już na początku wakacji też oddamy do użytku nową trasę pieszo-rowerową z nowym mostem przez rzekę Grabową. To bardzo skróci taką pieszo-rowerową, ale i na deskorolkach, i na hulajnogach komunikację między Darłowem, a z kolei Darłówkiem Zachodnim i tą plażą zachodnią. Do tej pory jedyną drogą jest ulica Lotników Morskich, tak można powiedzieć dookoła, która nie ma wydzielonej ścieżki pieszo-rowerowej. No nie jest też aż tak bardzo bezpiecznie. Ta nowa droga wzdłuż portu, przez tereny portowe, asfaltowa, z mostem na ujściu rzeki Wieprzy, która prowadzi niejako do nowej Mariny Zachodniej, będzie również nie tylko trasą ładną, krótszą, ale i bezpieczniejszą dla pieszych i rowerzystów.
12: Wspominając Park Konrada, czy teraz tę nową drogę razem z tym nowym mostem, to jedno z najbardziej urokliwych miejsc do spacerowania, do przejażdżek rowerem w Darłowie, bo nawet w gorące, bardzo upalne dni ten park daje bardzo fajny cień. Jak ktoś potrzebuje bryzy od kanału, czy wprost od morza, to wystarczy, że parę metrów przejdzie właśnie nad kanał. No jedno z ładniejszych i takich emblematycznych miejsc w Darłowie.
14: W pełni się zgadzam z panem redaktorem. Przywracamy do życia ten obszar. Dzisiaj po stronie wschodniej mieszkańcy, turyści będą mieli nawet trzy trasy do wyboru. Właśnie bulwar portowy w pełnym słońcu z widokiem na port, zacienione urokliwe alejki między drzewami, no i trasę wzdłuż ulicy Morskiej, gdzie jest też ścieżka rowerowa, asfaltowa, niedawno wykonana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Tutaj rzeczywiście mamy klęskę urodzaju, aż trzy trasy między Darłowem a Darłówkiem Wschodnim do wyboru, do koloru.
12: To jeszcze przy porcie darłowskim przez chwilkę zostańmy. Na jakim etapie jest przebudowa, wzmacnianie falochronu zachodniego, bo no, przed wakacjami inwestor ma skończyć.
14: Czy skończy przed wakacjami tak w pełni, to można mieć pewne tutaj wątpliwości. Na pewno opuści plac, tak zwaną hydrobudowę, która była zajęta na plac budowy. To dla nas jest ważne, bo jakby odzyskujemy miejsca parkingowe i mieszkańcy i turyści będą mogli łatwiej zaparkować właśnie w tym obszarze, udając się na plażę zachodnią. Natomiast prace wykończeniowe na tym falochronie jeszcze będą trwały, więc na początku wakacji na pewno falochron jeszcze nie będzie oddany spacerowiczom do użytku, ale w ciągu wakacji to się powinno wydarzyć.
12: Też może do połowy roku, może troszkę po połowie roku zakończą się inwestycje w porcie darłowskim. Mówię o tych przebudowywanych nabrzeżach. To w kontekście offshore'u, czyli tych wiatrowych farm na Bałtyku. Darłowski port się mocno przygotowuje do tego typu nowej działalności, no nowej dla portu.
14: Tak, te inwestycje idą zgodnie z założonym harmonogramem. Tu nie mamy żadnych opóźnień. Otrzymaliśmy olbrzymie pieniądze z Krajowego Programu Odbudowy i to dla nas jest bardzo ważna inwestycja, bo powoduje, że samo Darłowo i myślę, że nasz subregion zyskuje jakby dodatkowe możliwości rozwoju, już nie tylko turystyka, ale...
12: Ryby się skończyły,
14: ale wejdą w to miejsce, mam nadzieję niedługo, statki, które będą wywoziły w morze różnego rodzaju specjalistów, którzy będą obsługiwali powstające już na Bałtyku elektrownie wiatrowe. Myślę, że to jest kwestia no, pewnej przyszłości, może to będzie nawet 50 lat, ale tak jak kiedyś z portu rano wychodziło kilkadziesiąt kutrów rybackich i wędkarskich, a dzisiaj mało który wypływa, to za te lata będzie wychodziło znowu kilkadziesiąt podobnej wielkości statków jak duże kutry rybackie, które będą woziły różnego rodzaju monterów, którzy będą obsługiwali te elektrownie na morzu, bo wszystko co naszpikowane elektroniką wymaga oczywiście też czasami obsługi. Więc przyszłość Darłowa to nie tylko turystyka, to również gospodarka morska i temu te inwestycje w naszym porcie służą.
5: Inwestycje przy przebudowie nabrzeży w darłowskim porcie mają się zakończyć jesienią tego roku. Materiał Marcina Kiece.
6: SK Koszalin.
5: 140 kardiologów z całej Polski wzięło udział w warsztatach kardiologicznych, które w tym roku odbyły się w Kołobrzegu. To już 22 raz, kiedy Szpital Wojewódzki w Koszalinie wraz z oddziałem kardiologii współorganizuje warsztaty dla lekarzy. Medycy mogli śledzić na żywo przekaz sal operacyjnych w koszalińskim szpitalu, gdzie wykonywane były zabiegi.
15: Elżbieta Zinka, ordynator oddziału kardiologii Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. Warsztaty terapii resynchronizującej, które trwają już od 22 lat i są organizowane corocznie. Od kilku lat zaczęliśmy kursy terapii resynchronizującej fizjologicznej, czyli nie tylko było to stymulacja dwukomorowa, wentrykularna, ale także pobudzamy w sposób bezpośredni układ przewodzący. Pomijamy na przykład blok lewej odnogi, czyli te zaburzenia śródkomorowe, które właśnie powodują u pacjentów dysynchronię i że komora lewa opóźnia się w stosunku do skurczu prawej komory, powodując ciężką niewydolność serca. Jaki jest efekt? Jest taki efekt, że pacjenci mają EKG, węższe zespoły QRS, dokładnie dobrze zsynchronizowane serce i poprawiają się nam w ciągu, właściwie już po zabiegu pierwszej nocy. Mówią, że jest lżej oddychać, ustępuje duszność i to jest to nowum. Nasz oddział no, może się poszczycić, że od zawsze tą terapię stosujemy łącznie z tą nową metodą terapii fizjologicznej. To są jedyne warsztaty z elektrokardiologii resynchronizującej w tej chwili w Polsce od 22 lat. Myślę, że nie ma tak długotrwałego kursu nawet w Europie czy na świecie. Zabieg zabiegowi nierówni również są z tego powodu, że są różne przyczyny tych zaburzeń przewodnictwa i uszkodzeń serca. To mogą być w przebiegu choroby wieńcowej, w przebiegu przebytego zawału, to może być po przebytym stanie zapalnym, a czasami nie wiemy, dlaczego u pacjenta tak szeroki blok lewej nogi od pęczka HIS-a występuje u niektórych pacjentów bardzo szkodzi, właśnie powodując obniżoną kurczliwość mięśnia sercowego. I ta terapia właśnie resynchronizująca, fizjologiczna, właśnie te zaburzenia przewodnictwa elektryczności w sercu naprawia, że pacjentom, owszem, oni muszą być dalej leczeni, muszą być kontrolowani, ale nie mają obrzęków, nie mają duszności, szczepia się urządzeń takich do stymulacji serca około 440 rocznie, w tym wysokoenergetycznych ponad 100, takich jak ICD, CRTD. Także jesteśmy bardzo dużym ośrodkiem.
16: Liczba pacjentów, którzy potrzebują tego typu terapii?
15: Niestety wzrasta.
17: Krzysztof Krzyżanowski, jestem lekarzem, asystentem starszym oddziału kardiologii, jestem koordynatorem pracowni elektroterapii serca. Tutaj jest serce całego przedsięwzięcia. Już po raz 22 spotykamy się celem wymiany doświadczeń oraz wprowadzenia nowych technik w zakresie stymulacji stałej serca. W medycynie dążymy do tego, żeby odtworzyć naturalny skurcz, naturalny przebieg impulsów w sercu. W związku z powyższym prowadzimy do tego, aby stymulacja odbywała się w sposób jak najbardziej fizjologiczny, czyli żeby za pomocą stymulatora odtworzyć prawidłową sekwencję skurczu serca. Obrazowo mówiąc, są to takie kabelki, które lecą w sercu, które zasilają poszczególne ściany serca i powodują to, że jeżeli będziemy te kabelki, tak kolokwialnie mówiąc, będziemy stymulować, to w tym momencie będziemy mieli odtworzoną prawidłową sekwencję skurczu mięśnia serca. I chory, który z powodu zaburzeń przewodnictwa cierpiał z powodu niewydolności krążenia, może odzyskać sprawność czy też częściowo zdrowie.
16: Po tych nowoczesnych metodach, czy ten pacjent szybciej dochodzi do zdrowia, szybciej wraca do domu?
17: 4 godziny leży w łóżku po zabiegu, później może chodzić. I najczęściej, jeżeli dochodzi do poprawy, to my już od razu po tych 4 godzinach już taki chory odczuwa zdecydowaną poprawę. Następnie wychodzi chory po sprawdzeniu, oczywiście co jest następnego dnia, jest sprawdzony pełny układ, jak to pod względem elektrycznym się zachowuje, oraz robimy badanie echokardiograficzne, które pozwala nam już powiedzieć, na ile takie serce jest poddane poprawie, i później taki chory chodzi do naszej poradni zaburzeń rytmu, kontrolując początkowo raz w miesiącu, później raz na pół roku takie urządzenie. To są urządzenia, które mają określoną przeżywalność. Taka przeżywalność, no średnio rzecz licząc, waha się między 7 a 15 lat. Głównymi operatorami są nasi koszalińscy lekarze. Natomiast do pomocy, czy też do bycia mentorem, to są lekarze z całej Polski. To jest w tej chwili grupa najbardziej doświadczonych kardiologów elektroterapii w Polsce. Ogromna większość ma tytuły naukowe, jest bardzo dużo profesorów, także jest to śmietanka kardiologiczna w dziedzinie elektroterapii.
5: Przekazom online towarzyszyły też analizy i dyskusje lekarzy, którzy byli obserwatorami realizowanych zabiegów. Formuła warsztatów ma na celu zdobywanie doświadczenia i wymianę wiedzy praktycznej z zakresu elektrokardiologii. Materiał Agnieszki Górskiej.
6: SK Koszalin.
5: Niecodzienna wystawa w Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie prezentuje historyczne zabawki wojskowe inspirowane mundurami, uzbrojeniem i służbą wojskową. Pokazano, jak wyglądało wychowanie patriotyczne w oparciu o etos wojskowy w okresie II RP i PRL. Wystawa nosi tytuł Gdy byłem chłopcem, chciałem być żołnierzem, ale i dziewczynki znajdą na niej coś dla siebie.
18: Marcin Maślanka, Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie. Wielu naszych odwiedzających to są właśnie najmłodsi miłośnicy historii, którzy od małego rozbudzają pasję do wojskowości i do historii wojskowości. I dla nich specjalnie przygotowaliśmy wystawę z okazji Dnia Dziecka również, poświęconą temu, czym się bawili chłopcy, dziewczynki, których interesowało wojsko w dawnych czasach. Bo mamy tutaj eksponaty z czasów przedwojennych, z okresu PRL i z czasów współczesnych również. I pokazujemy, jak to ewoluowało również, czyli często to były na początku zabawki drewniane albo albo metalowe, a dzisiaj to są już wyspecjalizowane zabawki, często z tworzywa, często klocki specjalistyczne, często jakieś rzeczy multimedialne również. I to pokazuje, jak to wszystko się rozwijało i jak to wychowanie takie propatriotyczne w oparciu o historię wojskowości rodziło się w okresie międzywojennym i trwa do czasów współczesnych.
12: No właśnie, bo te zabawki się na przestrzeni tych dziesiątków lat mocno pozmieniały. Ja pamiętam jako dziecko, naszym marzeniem i moich kolegów na podwórku było mieć żołnierzyki, takie, które no, nie były dostępne w każdym sklepie czy składnicy harcerskiej, bo takie też sklepy istniały, więc kombinowało się, handlowało na przykład za jakieś fajne katalogi z modelami samolotów. Można było wyhandlować dwa żołnierzyki, już nie mówiąc o czołgu czy o jakimś wozie opancerzonym. Teraz rzeczywiście to się mocno zmieniło, zabawki sterowane radiowo i tak dalej.
18: Tak, to wszystko się bardzo zmieniało. Ten handel podwórkowy, ja pamiętam również ze swojego dzieciństwa, że był bardzo rozwinięty i podglądaliśmy, co mają koledzy, też chcieliśmy mieć, zamienialiśmy. Również każdy chciał mieć jakiś czołg.
12: Kiedyś się robiło czołgi z cegły, prawda? Jak była piaskownica, była cegła, ustawiało się wieżyczkę, wtykało opaty, który był lufą i takie bitwy pancerne też się na podwórkach odbywały.
18: Odbywały się takie bitwy pancerne, robiło się czołgi z papieru, z drewna, z metalu, ze wszystkiego, co właściwie rodziło się w kreatywności młodego człowieka. Dzisiaj jest to, można powiedzieć, ogólnodostępne i nie trzeba tak kombinować, ale my pokazujemy, jak to się właśnie w historii rozwijało i co pasjonowało dzieci w okresie kilkudziesięciu lat wstecz, czym oni się bawili, jak to wygląda dzisiaj i pokazujemy, jak wyglądały marzenia tych dzieciaków, bo każdy właśnie marzył o tym, żeby mieć i żołnierzyki, i pistolety na kapiszony, pistolety na korki później, więc to była rzecz taka, coś chciał każdy mieć swojego i to też imponowało na podwórku wobec kolegów, jeżeli przynosiło się nową zabawkę, pokazywało się, że coś takiego się dostało.
12: No też myślę, że niebagatelną rolę odegrało wydawnictwo małego modelarza, prawda, w tamtych czasach, bo co miesiąc ukazywały się dosyć grube z kartonu, no właśnie miesięczniki, z których można było stworzyć albo samoloty, albo na przykład okręty wojenne.
18: Tak jest, to była rzecz, która była kultowa w tamtych latach, natomiast my dzisiaj próbujemy do tego wracać i czy nasze muzeum, czy festiwal modelarski, który organizujemy, czy grupy modelarskie, które są w Koszalinie, promują na nowo modelarstwo jako świetny sposób na rozwijanie swojej pasji i zainteresowań i zachęcamy do tego, żeby nie grać tylko w gry komputerowe, ale również właśnie skupić się na tym, żeby zrobić własnoręcznie jakiś model, bo to daje też ogromną satysfakcję, kiedy możemy samemu coś takiego przygotować.
19: Zbigniew Izraelski, Bałtyckie Stowarzyszenie Miłośników Historii Perun. W gronie przyjaciół, znajomych postanowiliśmy przynieść swoje zabawki lub zabawki ze swoich kolekcji i zaprezentować, jak zabawki rozwijały się na przestrzeni dziejów, jakie zadanie miały w tym czasie, czy promocję obronności, czy po prostu tylko zabawę. Patrząc na te cztery gabloty skromne, które tutaj mamy, można co zauważyć. Okres przedwojenny, okres powojenny, a więc PRL-u, gdzie te zabawki mówiły tylko o żołnierzu polskim i ten ostatni okres. Zabawki po prostu są do zabawy. W gablotach znajdziemy zabawki od ołowianych żołnierzyków, z tym, że są to żołnierze, można powiedzieć, odzyskiwane, pozyskiwane gdzieś tam z szuflad czy z podwórek, gdzie kiedyś młodzi chłopcy się bawili. Ci żołnierze są pozbawieni barw, one już nie są malowane, bo kiedyś były malowane w barwne mundury, zwłaszcza te starsze. Mamy zabawki z okresu międzywojennego z napędem zegarowym i to jeszcze zabawki, które mają 98 lat i jeszcze działają. Zabawki użytkowe, można powiedzieć, a więc różnego rodzaju skarbonki czy kałamarze w formie przedmiotów militarnych. Z okresu powojennego, a więc z tego PRL-u, pokazaliśmy, jak te zabawki wtedy produkowano. Prywatni wytwórcy korzystający ze starych form jeszcze z okresu międzywojennego. Zabawki, można powiedzieć, produkowane tak siermiężnie, które dawały radość dzieciakom. Mamy tutaj na przykład dwa czołgi T-34 z okresu, gdy w Polsce panował Klub Pancernych. Po sukcesie filmu Czterej Pancerni i Pies mamy książeczkę Klubu Pancernych. W ostatniej gablocie mamy zabawki dużych dzieci, małych dzieci, które w chwili obecnej panują na naszym rynku.
5: Wystawę pod tytułem Gdy byłem chłopcem, chciałem być żołnierzem można będzie oglądać w Koszalińskim Muzeum Obrony Przeciwlotniczej przy ulicy Wojska Polskiego do końca wakacji. A na miejscu z mikrofonem był Marcin Kieca.
6: SK Koszalin.
5: 22 czerwca rozpocznie się nabór dla osób fizycznych na dofinansowanie w programie Mikroretencja. Do wzięcia 8 tysięcy złotych. Program zwiększy retencję przy budynkach jednorodzinnych i przyczyni się do ochrony lokalnych zasobów wodnych. W konsekwencji wpłynie na łagodzenie skutków suszy oraz przeciwdziałanie podtopieniom.
20: Waldemar Miśko, prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. No jak sama nazwa mówi, chodzi o retencję.
0: retencjonowanie wody opadowej w takiej skali mikro, czyli na swoich jednorodzinnych działkach wokół budynków jednorodzinnych. To polega na tym, że to dofinansowanie stanowi 90% wartości inwestycji, nie więcej jak 8 tysięcy złotych. I w ramach tych zadań realizowanych na danej działce gromadzimy wodę w zbiorniku, który musi mieć pojemność nie mniej jak 2 metry sześcienne. No, oczywiście do tego dochodzi cała instalacja doprowadzająca. Tam oczywiście też może być pompa, która później tą wodę zagospodaruje, choćby do podlewania trawy, czy do podlewania ogródków warzywnych, ale takie systemy jak rozsączanie tej wody opadowej na terenie działki, żeby ona się nie wydostawała, też są kwalifikowanym kosztem, ale można również na przykład wykonać oczko wodne i to też jest koszt kwalifikowany. Ważna data, ważny termin to jest 22 czerwiec, wtedy otwieramy nabór dla tych bezpośrednich beneficjentów. Ważne jest też to, że to jest taki program polegający na refundacji. To znaczy nie składa się wniosków o dofinansowanie, później jeszcze raz papiery rozliczające, wniosek o płatność, tylko będziemy przyjmować te wnioski, w których inwestycje zostały już wykonane. Ten okres kwalifikowalności wydatków zaczyna się 1 lipca 2024 roku, więc dosyć wcześnie, więc każdy, kto w tym czasie wykonał taką instalację, może złożyć wniosek. Ważne też jest, że te wnioski są przyjmowane elektronicznie w generatorze wniosków, czyli nie trzeba tu przyjeżdżać, nie trzeba tracić czasu na to, można usiąść przed komputerem i taki wniosek złożyć.
12: To już jest kolejna chyba edycja tego programu. Inny rodzaj tego programu, ale wiem, że była możliwość dofinansowania właśnie takich inwestycji małej retencji. Czy cieszyły się te wcześniejsze działania popularnością wśród ludzi?
0: Były te programy, trochę inaczej się nazywały we wcześniejszych latach. Stąd ta kontynuacja, tak? Dlatego, że ten program cieszył się właśnie dużą popularnością w tych poprzednich edycjach w naszym województwie. My ogarnęliśmy około 2000 wniosków. W tej edycji mamy do dyspozycji kwotę 5 100 000 złotych. To jest zaplanowane na dzisiaj na 2 lata, ale mam wrażenie, że rozejdzie się, mówiąc kolokwialnie, dosyć szybciej. Ale gdyby przyjąć, że każdy wniosek będzie na kwotę maksymalną, czyli 8 tysięcy, to my jesteśmy w stanie przyznać dofinansowanie dla około 670 beneficjentów. To pokazuje też skalę tego. Tak, było wcześniej 2, ale zdaje się przez 2 lata. Teraz mamy te 670. Zakładam, że w ciągu roku ta kwota się rozejdzie. No i będziemy liczyli też na to, że pojawią się kolejne środki na to, żeby ten program kontynuować, bo tak jak zauważyliśmy wszyscy, cieszy się dużą popularnością.
12: Dlaczego tak ważne jest zbieranie deszczówki?
0: Ja ostatnio mówię wprost i wobec wszystkich powszechnie, że woda za chwilę będzie droga jak ropa, a być może droga jak złoto. No widzimy, co się dzieje nie tylko w naszym kraju, w naszym regionie, ale w całej Europie, prawdopodobnie również na całym świecie. Zasoby wody nam się kurczą. Zasoby ropy się kurczą, ale zasoby wody też i to postępuje w zatrważającym tempie. Więc dzisiaj każde działanie, czy to w takiej mikroskali, o której tutaj mówimy, ale też w większej skali, bo też chcę powiedzieć, że w piątek został ogłoszony nabór z programu Fenix. To są setki milionów złotych w całej Polsce. Na takie działania, które tą wodę będą zatrzymywały, działania, które będą udrażniały na przykład starorzecza, odtwarzały albo tworzyły nowe tereny podmokłe, w których ta woda nie będzie szybko spływać do odbiorników typu rzeka, a w konsekwencji do morza, tylko jednak dłużej w tym gruncie i w tym środowisku pozostanie. I też zachęcam dzisiaj gminy do tego, żeby takie wnioski przygotowywać, żeby się tym zainteresować. Myśmy oczywiście też wysłali pisma do wszystkich samorządów w naszym województwie, dlatego że być może to nie jest taki priorytetowy kierunek działania danej gminy, tak? Bo są ważne rzeczy typu drogi, chodniki, w niektórych kanalizacje, wodociągi, czy inwestycje związane choćby z termomodernizacją.
12: Ale w tych wodociągach musi coś płynąć.
0: Zachęcam gminy dlatego, ponieważ mimo tego, że to nie jest być może priorytetowa inwestycja, ale my jesteśmy w stanie zapewnić 100% finansowania. Dlatego, że 79 środków potencjalnie może pochodzić z tego programu Fenix, a ten wkład własny my zapewniamy jako Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.
12: To tylko brać i korzystać.
0: Jak najbardziej, dlatego jeszcze raz zachęcam i apeluję, żeby takie projekty zgłaszać, nawet jeżeli nie zdążymy w tym naborze, bo nie mamy określonych dokumentów formalnych, żeby do tego konkursu przystąpić, to warto zacząć je przygotowywać. To naprawdę nie jest duży koszt, a mając w perspektywie 100% finansowanie, ja jako stary
20: stary stażem i były samorządowiec, nie wahałbym się ani chwili.
5: Przypomnijmy, nabór wniosków potrwa do 22 czerwca. Materiał Marcina Kiecy.
6: SK Koszalin.
5: Julek wrócił już na Jezioro Jamno. Koszaliński statek pasażerski obsługujący sezonową linię numer 1S będzie pływał po jeziorze do 30 sierpnia. To kolejny alternatywny sposób, by dostać się latem do Mielna, ale można potraktować taki rejs także jako atrakcję turystyczną, mówi rzecznik prezydenta Koszalina Anna Makarewicz.
1: Realizacja rejsów uzależniona jest od warunków pogodowych. W przypadku silnego wiatru, burz lub innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, kurs może zostać odwołany. Każdorazowo decyzję o wypłynięciu podejmuje kapitan statku, kierując się przede wszystkim bezpieczeństwem. Mieszkańcy i turyści korzystający z połączeń statkiem przez Jezioro Jamno mogą wybierać spośród kilku rodzajów biletów. Oferta obejmuje zarówno pojedyncze przeprawy, jak i bilety czasowe, umożliwiające korzystanie z autobusów oraz statku w ramach jednego biletu. Aktualny cennik obowiązuje w strefie B komunikacji miejskiej w Koszalinie. Najprostsza opcja przeznaczona jest dla osób planujących pojedynczy rejs statkiem. Bilet normalny kosztuje 30 zł, a bilet ulgowy 15 zł. Bilet uprawnia do skorzystania z jednego kursu statku bez względu na czas trwania przeprawy. Osoby posiadające koszalińską kartę mieszkańca mogą liczyć na 50% zniżkę. Bilet normalny kosztował będzie wtedy 15 zł, natomiast ulgowy 7,50. To rozwiązanie znacząco obniża koszt korzystania z przeprawy dla mieszkańców Koszalina. Dla pasażerów planujących więcej przejazdów przygotowaliśmy bilety czasowe obejmujące zarówno komunikację autobusową, jak i przeprawę statkiem. Bilet 120-minutowy normalny kosztuje 36 zł, natomiast ulgowy 18 zł. W okresie ważności biletu można korzystać z nieograniczonej liczby przejazdów autobusami i statkami. Do dyspozycji są również bilety 24-godzinne, normalny kosztuje 60 zł, a ulgowy połowę, czyli 30 zł. Bilet pozwala na nieograniczoną liczbę przejazdów wszystkimi kursami autobusów i statków przez 24 godziny od momentu skasowania. Osoby podróżujące z rowerem muszą wykupić dodatkowy bilet. Otóż przewóz roweru statkiem kosztuje 10 zł.
5: Rejsy Julkiem odbywać się będą zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy na trasie linii numer 1S, ale każdorazowo wypłynięcie statku będzie uzależnione od warunków pogodowych.
6: SK Koszalin News.
5: 42 miliony złotych bezzwrotnego dofinansowania otrzymały koszalińskie wodociągi na realizację projektu Koszalin Chwyta Deszcz, etap pierwszy. Dzięki inwestycji powstaną zbiorniki retencyjne i elementy błękitno-zielonej infrastruktury, które mają ograniczyć skutki gwałtownych opadów i podtopień w centrum miasta. Pieniądze pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i pokryją 80% kosztów całego przedsięwzięcia. O szczegółach mówią prezydent Koszalina Tomasz Sobieraj i prezes Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Koszalinie, Włodzimierz Ogiejko.
21: Szanowni Państwo, znajdujemy się tutaj przy ulicy Połtawskiej, na tych terenach, które są dość, można powiedzieć, często zalewane, szczególnie kiedy mamy do czynienia z deszczami nawalnymi. Problem występuje od bardzo, bardzo wielu lat. Postanowiliśmy tym problemem się zająć. Dokonaliśmy bardzo dokładnej analizy zlewni, czyli tego obszaru, przez który przelewa się woda deszczowa, która jest odprowadzana do rzeki Dzierżęcinki. To jest zlewnia W12 i to jest bardzo duży obszar. To nie jest tylko obszar Śródmieścia, w którym się znajdujemy, ale również tereny aż do ulicy Słowiańskiej, Szczecińskiej. Także to są naprawdę bardzo duża zlewnia, która przelewa się przez ten teren, na którym tutaj jesteśmy i odprowadzana jest w zasadzie jednym wpustem do rzeki Dzierżęcinki w okolicach wiaduktu, czy tam przy Dolinie Smaków. Analiza też wykazała, że tak naprawdę przez te przekroje tej wody naraz przelać się nie da. Została wykonana przez wodociągi taka koncepcja bardzo pogłębiona, która zakłada budowę 11 zbiorników, które pozwolą przytrzymać tą wodę opadową, zanim zostanie ona oddana do rzeki albo wykorzystana w inny sposób, bo przecież możemy również wykorzystać do podlewania chociażby. I to jest właśnie ten projekt Chwytać Deszcz, żeby go złapać, przytrzymać, ochronić tereny, które się tutaj przede wszystkim znajdują przed zalaniem i dopiero później tę wodę oddać albo wykorzystać. Wodociągi złożyły wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w zeszłym roku. Ta procedura trwała bardzo długo, ale już dzisiaj mamy decyzję. Mamy decyzję, że otrzymaliśmy dofinansowanie, dotację bezzwrotną na realizację tego zadania i załatwienie tego problemu raz na zawsze. Oczywiście będą w ślad za tym pojawią się konkretne projekty i realizacja, wykonanie tego zadania. Dostaliśmy 42 miliony bezwzględnej dotacji na realizację tego zadania. To jest 80% tego całego projektu. Oczywiście trzeba jeszcze wkład własny do tego też dołożyć. ale w końcu zajmujemy się tym problemem. Jestem naprawdę głęboko przekonany, że, bo to jest tylko pierwszy etap, bo takich miejsc koszenia jest więcej, ale że ten etap pozwoli odetchnąć tutaj szczególnie tym, którzy prowadzą te swoje biznesy w rejonie ulicy Połtawskiej. Mam nadzieję, że ten, trzeba powiedzieć, duży projekt, który zostanie wykonany, uchroni przez tym i będzie można normalnie tutaj funkcjonować.
2: Powierzchnia zlewni W12, wylotu W12, którego tak technicznie nazywamy, to jest 280 hektarów miasta. Jak duża powierzchnia obsługiwana przez najbardziej zurbanizowaną część miasta, czyli te śródmieści. Jest 11 zadań inwestycyjnych, 5 zbiorników zamkniętych, największy zbiornik zlokalizowany w Rondzie Solidarności i 2 zbiorniki otwarte oraz 4 zadania mult ekologicznych z roślinnością pochłaniającą wodę. Są to działania proekologiczne, zmieniające w pewnym zakresie ich powstania wizerunek miasta i myślenia inaczej, innego o kanalizacji deszczowej lub wodach opadowych i roztopowych. Jednym z ciekawszych inwestycji, która będzie, to będzie umiejscowienie zbiornika pod boiskiem szkolnym na Krakowskiej.

0: tak zwana błękitno-zielona infrastruktura. Jednym z elementów projektu jest również to, że jesteśmy zobowiązani wykorzystać, i takie będą instalacje zrobione, wodę, którą zgromadzimy w tych zbiornikach, do podlewania terenów zielonych, terenów miejskich. I na przykład w Rządzie Solidarności dlaczego nie ma być instalacji roztrząsającej zbiornika, który będzie tam umiejscowiony, podlewający tą zieleń, która tam jest. To też jest możliwe. Cała idea polega na tym, żeby z tych 280 hektarów przechwycić tyle wody, przetrzymać ją przy opadach nawalnych, żeby nie podlewało infrastruktury, która jest najbardziej zurbanizowana, i odprowadzić się już później spokojnym spływem do wylotu do rzeki Dzierżęcinki. Nie ryjemy całego miasta, nie rozwalamy całego miasta. Szukaliśmy takich koncepcji i takich rozwiązań, żeby nie utrudnić funkcjonowania miasta, nie budować czegoś na siłę, tylko takich lokalizacji i takich rozwiązań, gdzie raz będą wprowadzały troszkę zieleni, nie będą burzyły funkcjonowania i obniżenie kosztów, no bo rycie dróg, wkładanie tam retencji rurowych, zbiorników rurowych i nowych asfaltów to są bardzo dodatkowe, duże koszty.
1: Taka jest koncepcja, ale jakie rozwiązania zostaną ostatecznie zastosowane, to pokaże projekt, który wykona firma wyłoniona w przetargu. Pierwsze zostaną ogłoszone na koniec tego roku. Wszystkie zadania muszą zostać zrealizowane do końca 2029 roku. Tematem zajęła się Magda Wanowska-Miksa.
2: SK Koszalin.
1: Na początku lipca Kołobrzeg będzie atrakcją na kulturalnej mapie Pomorza. Odbędzie się tam festiwal ICU 2026, wydarzenie łączące literaturę, film i muzykę. Atrakcje zaplanowano w różnych częściach miasta, przy Latarni Morskiej, na scenie portu pasażerskiego, w Regionalnym Centrum Kultury, w Kinie Wybrzeża i w Baszcie Lądowej. Otwarcie festiwalu 3 lipca, a o szczegółach opowiedzą prezydent Anna Mieczkowska, dyrektor Instytutu Kultury i Promocji Marta Ostapiec i wiceprezydent Ilona Gryn.
3: Kołobrzeg jest w bardzo ważnym momencie swojej kulturalnej drogi. Festiwal ICU, który już za chwilę zagości w przestrzeniach naszego miasta, jest tego dowodem. Kołobrzeg, przygotowując się do wielkiego wydarzenia, które będzie miało miejsce w roku 2028, stawia na kulturę, na otwartość, na dialog, na współpracę i na kreatywność. To, co wspólnie udało nam się wypracować, ten tytuł Polskiej Stolicy Kultury w roku 2028, jest to efekt pracy nie tylko nas, samorządowców, jest to efekt pracy naszych instytucji kultury, ale również mieszkańców, którzy bardzo mocno zaangażowali się i udowodnili, że oprócz tego, że jesteśmy największym w Polsce uzdrowiskiem, oprócz tego, że bardzo chętnie odwiedzają nas turyści, by spędzać tu wakacje, mamy przestrzeń do tworzenia i do budowania ambitnej, nowoczesnej kultury. I właśnie ten festiwal ICU jest tego dowodem. 3 i 5 lipca będą to dni, w których na scenie zagości muzyka, literatura i sztuki wizualne.
4: Zainaugurujemy trzecią już edycję festiwalu ICU Ja, może Ty. Uczynimy to o godzinie 17.30 wernisażem, który realizujemy wspólnie z Uniwersytetem Artystycznym Magdaleny Abakanowicz z Poznania, co pokazuje, że to nie tylko różne formy sztuki, ale też przede wszystkim dialog. Tego też wieczora zaproponujemy Państwu performers w wykonaniu Jany Szostak oraz Kołobrzeskiego Stowarzyszenia Poetów, czyli Poezja Żywa. Też tego wieczora zakończymy całość koncertem duetu Magdaleny Popławskiej oraz Michała Pepola. I na ten wieczór koniec, natomiast następnego dnia już od godziny 11 przenosimy się do Baszty Lądowej, gdzie Piotr Siemion przeprowadzi zarówno wykłady literackie, jak i zdradzi arkana sztuki literatury. Następnie zapraszamy do Kina Wybrzeże, gdzie prezentować będziemy film Franz Kafka w reżyserii Agnieszki Holland, i tuż po nim takowe spotkanie poprowadzi kołobrzeżanka Emanuela Czelatka właśnie z panią Agnieszką Holland. Wieczorem zapraszamy tu na scenę do portu pasażerskiego, gdzie rozpoczniemy od koncertu Trupa Trupa, który to jest muzyczną ilustracją tego właśnie filmu Franz Kafka. Dalej zaprosimy na ICU Orkiestra wraz z Wasilewski Trio pełen koncert. O 21.50 zaprosimy z kolei na kolejną odsłonę Lighthouse Actu, który to jest taką sztuką wizualną ilustrującą kolejny element, który pisze centralnie i specjalnie na 28 rok. W niedzielę z kolei zapraszamy przy latarni. Nasze Stowarzyszenie Kołobrzeskich Poetów ponownie umili nam czas. Będą mieli szereg aktywności związanych z wierszami dla dzieci. Następnie w sali Regionalnego Centrum Kultury zaprezentujemy film Good Boy oraz spotkanie właśnie z panem Janem Komasą, które będzie tuż po projekcji filmu. A wieczorem zakończymy mocnym akcentem na scenie głównej tutaj właśnie w porcie koncertem Smolika, Kewa Foxa oraz Krzysztofa Zalewskiego.

0: Wszystkie pokazy będą otwarte, natomiast będą obowiązywały wejściówki i one będą do pobrania zarówno w górze, jak i w naszych punktach informacji turystycznej.
1: Myślę, że program na tyle ciekawy, że przyciągnie wiele osób w różnym wieku, tak mieszkańców, jak i odwiedzających nasz gości. Aczkolwiek zanim rok 2028, zanim Polska Stolica Kultury, gdzie jako miasto będziemy chcieli przez 12 miesięcy opowiadać, tworzyć opowieść w 12 odsłonach, w odsłonach różnych rodzajów kultury, sztuki i wciągać tak widzów, ale też osoby zaangażowane w przygotowanie programu, w to, abyśmy nie znudzili się tym obrazem, który będziemy próbować przedstawiać na różne formy. Jeszcze przez 20 dni jest wystawa fotografii poświęcona ratownictwu morskiemu, ale już w lipcu zapraszamy na wystawę rzeźby przygotowaną przez Uniwersytet Artystyczny imienia Magdaleny Abakanowicz z Poznania. To dzięki współpracy Kołobrzyskiego Instytutu Kultury i Promocji właśnie z tą uczelnią wyższą. To jest kolejny projekt realizowany we współpracy z Uniwersytetem Artystycznym. A w sierpniu zaprosimy ponownie na wystawę fotografii, ale tym razem będzie ona inspirowana historią naszych kołobrzyskich zawodów Planet Baltic Soup Race. Zawody, które przyciągają uwagę nie tylko osób z Polski, ale też spoza jej granic. I z roku na rok liczba zawodników, uczestników tychże jakże widowiskowych zawodów wzrasta. Zapraszamy też do Latarni Morskiej i do tego, aby cyklicznie uczestniczyć w różnych odsłonach, wystawach, które się tutaj pojawiają. Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia podczas festiwalu ICE.
2: Inauguracja festiwalu 3 lipca o 17.30 przy Latarni Morskiej w Kołobrzegu. Festiwal potrwa do 3 lipca. Materiał Agnieszki Górskiej.
3: SK Koszalin.
2: Darmowo bierze udział w ogólnopolskim projekcie Pamięciownik. Archiwum Społeczne to inicjatywa, której celem jest zapisywanie historii społeczności, wydarzeń i miejsc, gromadząc fotografie, dokumenty czy nagrania dotyczące Darłowa, jego mieszkańców, firm, które działały w mieście. Pamięciownik to projekt, którego pomysłodawcą i realizatorem jest Centrum Archiwistyki Społecznej, a partnerem lokalnym Darłowski Ośrodek Kultury.
4: Magdalena Burduk, Darłowski Ośrodek Kultury. Już we wrześniu Darłowo odwiedzi projekt Pamięciownik. Jest to projekt realizowany przy udziale i w ramach partnerstwa, a mianowicie Darłowski Ośrodek Kultury złożył odpowiedni projekt i dostał akredytację w postaci wybrania Darłowa jako jednej z 69 miejscowości, która ubiegała się o to i w 7 tylko będzie realizowany. Wśród tych realizacji właśnie jest miasto Darłowo. Przyjedzie projekt Pamięciownik, a czym on jest? Niczym innym jak tworzeniem wystawy społecznej, mówiącej o naszej historii, o naszych korzeniach, czyli o mieście Darłowo, o jego byłych mieszkańcach, przez współczesnych, czyli przez naszych dzisiejszych mieszkańców Darłowa, wśród których są i dzieci, i wnukowie, którzy pamiętają rodzinne historie i miejmy nadzieję, że ich uaktywnimy do tego, żeby wyjęli i przejrzeli własne archiwa fotograficzne, przynieśli ze sobą na rynek w Darłowie, gdzie wspólnie będziemy pomagać budować wyjątkową wystawę o mieszkańcach i historii Darłowa. A to wszystko już we wrześniu, w dniach 9-13 września i tutaj będą także zapewnione atrakcje dodatkowe. Projekt Pamięciownik będzie powstawał na żywo, na naszych oczach, na rynku miejskim w Darłowie. W dniach 9-13 września powstanie specjalny pawilon. Wśród osób, które będą obsługiwały ten pawilon, będą też osoby z zewnątrz, które nas, pracowników Darłowskiego Ośrodka Kultury, będą uczyły zarazem prowadzić archiwum społeczne, które już później, mam nadzieję, że z nami pozostanie na dłużej. Natomiast czego oczekujemy od mieszkańców Darłowa? W tej chwili chcielibyśmy, żebyście Państwo pokłonili się temu tematowi, bo być może jest to szansa na to, żeby przypomnieć sobie pewne historie lub być może po raz pierwszy je w ogóle opowiedzieć, a dotyczą już osób, których być może nie ma wśród nas, a w znaczący sposób przyczyniły się do tworzenia i budowania historii miasta Darłowa. Natomiast we wrześniu zapraszamy Państwa wraz z tymi zdjęciami na rynek miejski, do naszego pamięciownika, czyli do tej wystawy, którą na żywo będziemy wspólnie tworzyć, do tego, żebyście Państwo przyszli, odwiedzili nas, pozwolili nam zeskanować zdjęcie, które od razu na miejscu Państwu oddamy i to jest ważne, żebyście się Państwo nie obawiali tego, że coś może zaginąć, coś zostanie niezwrócone. Nie. Udostępniacie na moment, my je skanujemy, drukujemy i od razu zawieszamy w pamięciowniku. Natomiast to Państwo opowiedzą nam tą historię i mam nadzieję, że wspólnie ją zbudujemy. Mało tego, być może się okaże, że no tak jak to w Darłowie bywa, jeden z drugim bywa rodziną, że się okaże, że te historie mają mają swoje dalsze historie i wątki i być może pomożemy tutaj je powiązać i utworzyć z małych, drobnych historii jedną wielką opowieść o historii miasta Darłowa. Zachęcam serdecznie, będzie nam bardzo miło. My też już od teraz jesteśmy do dyspozycji. Gdyby ktoś czegoś nie wiedział, zapraszam do kontaktu z Darłowskim Ośrodkiem Kultury. Będziemy pomagać, będziemy tłumaczyć i zapraszamy do włączenia się, bo to będzie piękne wydarzenie, któremu też właśnie towarzyszyć będą wydarzenia towarzyszące, ale będą miały wspólny mianownik. Zawsze nim będzie historia miasta Darłowa i to będzie historia, która już się odbyła, ale my ją na nowo będziemy odkrywać i na nowo pokazywać. Przede wszystkim są to dokumenty papierowe, czyli zdjęcia, różnego rodzaju dokumenty, zaświadczenia, potwierdzenia, gdzie być może dostrzeżemy jakieś pieczątki, które już od dawna nie są w obiegu, mówią o roku, mówią o nazwach Darłowa, bo wiemy dobrze, że te nazwy ulegały zmianom na różnych etapach swojej historii. Wszelkiego tego typu dokumenty są dla nas cenne, ale to mogą być również etykiety z produktów, które były produkowane, czy to w Darłowie, czy sprzedawane były w Darłowie w poszczególnych latach. Więc wszystko to, co Państwo skrywacie, uważacie za cenne, będzie dla nas ważne. Nie macie Państwo daleko, bo pamięciownik będzie się mieścił na rynku miejskim w Darłowie, a mieszkańcy Darłowa nigdzie nie mają daleko, co najlepiej zaświadcza fakt, że my w Darłowie nie mamy komunikacji miejskiej, bo wszędzie u nas jest blisko. Więc zapraszam serdecznie na rynek we wrześniu 2026 roku. Razem stwórzmy wspaniałą historię miasta Darłowa i opowiedzmy ją za pomocą wystawy o wyjątkowej i wdzięcznej nazwie Pamięciownik, bo my pamiętamy.
2: Projekt to jeżdżąca wystawa zbierająca i pokazująca lokalne historie ludzi. Pamięciownik do Darłowa przyjedzie we wrześniu na rynek miejski. Od 9 do 13 września mieszkańcy będą w nim tworzyć osobistą wystawę i opowieść. Wystawa zostanie oparta na materiałach, które dostarczą mieszkańcy i zechcą się podzielić swoimi wspomnieniami i pamiątkami. Tematem zainteresowała się Agnieszka Górska.
3: SK Koszalin.
2: Użytkownicy rodzinnych ogrodów działkowych imienia Emilii Gierczak w Kołobrzegu mogą wreszcie odetchnąć z ulgą. Po kilkunastu miesiącach utrudnień oficjalnie oddano do użytku nowy most prowadzący na teren ogrodów. Nowa przeprawa jest szersza od poprzedniej, dzięki czemu mogą się na niej bezpiecznie mijać dwa samochody. Mówią prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska i wiceprezydent Ewa Pełechata.
5: Ta inwestycja w skali wszystkich inwestycji na terenie naszych miasta, które w tej chwili prowadzimy, może nie jest inwestycją znaczącą, jeżeli chodzi o kwotę, bo ona opiewa na nieco ponad 1 000 000 zł, ale dla osób, które mają tu swoje ogródki działkowe, jest ona naprawdę bardzo ważna. Wszyscy pamiętamy ten moment, kiedy obiegła Kołobrzeg wiadomość, a szczególnie ona zabolała właśnie działkowców, ogródków działkowych Emilii Gierczak, o tym, że most, którym można było przejechać i dostać się do ogródków działkowych, tak naprawdę jest zużyty, jest niebezpieczny dla użytkowników. Tak postanowiliśmy wówczas wyciągnąć pomocną dłoń, przygotowaliśmy dokumentację projektową. Była to bardzo trudna inwestycja i bardzo trudna sama dokumentacja projektowa. I dzisiaj, proszę Państwa, za naszymi plecami wyłania się naprawdę dobrej jakości most, którym będą działkowcy mogli pojechać do swoich ogródków działkowych. Ale też widać jest za moimi plecami most, który wypożyczyliśmy. Jest to most wojskowy. I tu chciałabym podziękować tym, którzy nam pomogli. To na pewno był to pan poseł Czesław Hoc. Ten most, który miał być mostem tymczasowym na kilka miesięcy, służył działkowcom tak naprawdę przez cały ten czas, kiedy projektowaliśmy most i budowaliśmy ten most. Cieszę się, że możemy dzisiaj te barierki zdjąć i że kolejni działkowcy będą mogli przejechać autem. Ale to nie koniec dobrych wiadomości. Mam tu również dla pana prezesa dotację. Każdego roku taką dotację przekazujemy. Tak uzgodniliśmy z radnymi Rady Miasta, że każdego roku rodzinne ogródki działkowe będą otrzymywały na swoje bieżące potrzeby dotacje. I w tym roku 40 tysięcy dla ogródków działkowych.
6: Proszę Państwa, zaprojektowanie takiego, wydaje się, małego mostu to jest szereg procedur, bardzo trudnych procedur związanych właśnie z umiejscowieniem takiego obiektu nad ciekiem wodnym. Wymaga to spełnienia szeregu różnych technicznie wymogów. Dokumentacja rodziła się dosyć długo, zabrało nam pozwolenie wodnoprawne. Udało się ostatecznie uzgodnić to wszystko i przebudowany most, bo to jest przebudowa tego, który był poprzedni, jak Państwo wiecie, zerwany poprzez to, że korzystały z niego samochody na budowę trzeciego etapu obwodnicy. Stąd rozpoczęło się jakiś czas temu rozmowami z ogrodami działkowymi, z ogrodami polskimi. Ostatecznie, proszę Państwa, mamy dzisiaj się tym cieszyć.
1: Pan prezes.
7: Znaczy inaczej, pan był stary most, dopóki on był przejezdny, wszystko, dopóki nie weszła to firma, którą budowała obwodnicę. I to, bo ta firma wjeżdża ciężkim sprzętem. No i skutkiem tego most poszedł w cholerę, nie? Mamy działkowców, tam jest ponad 600 działek bodajże, tu mam ze strony, nie? 600 razy 2 i rodzina, to skutek jest prosty, nie? No i przepraszam, jeszcze mam troszeczkę seniorów i ludzi niepełnosprawnych. I oni mają wjazd na ogród, zezwolenie takie mają od nas, i co za się wkłada i wjeżdża, nie?
6: To, co o czym zapominam, czyli bezpieczeństwo tych wszystkich osób, którzy tutaj funkcjonują na ogrodach działkowych, czyli straż pożarna, która no oby nigdy nie musiała, pogotowie ratunkowe. Więc to też jest bardzo istotne, żeby tutaj ten transport odbywał się bez problemu.
2: Koszt budowy nowego mostu wyniósł blisko 1 000 000 zł i został pokryty z budżetu miasta. Dodatkowo użytkownicy ogrodów działkowych otrzymali 40 000 zł miejskiej dotacji na bieżące potrzeby. Materiał Marcina Kiecy.
3: SK Koszalin.
2: Do historii przeszła kolejna edycja obchodów Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Koszalinie. Wydarzenie co roku organizuje Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Był głośny marsz, symboliczne przejęcie kluczy do miasta z rąk prezydenta i przede wszystkim ocean wzajemnego szacunku, o tolerancji, która nie zna barier. Oliwia Ksielewska rozmawiała z organizatorami, mieszkańcami i podopiecznymi.
8: Jak było na przemarszu? Jak było na marszu? Coś tutaj mi nie gra. Jeszcze raz. Jak podobał się marsz?
9: Witam wszystkich serdecznie w imieniu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie. My dla Państwa zorganizowaliśmy to spotkanie dla wszystkich osób niepełnosprawnych, które są z terenu Koszalina, dla wszystkich placówek, które zajmują się osobami z niepełnosprawnością intelektualną z terenu Koszalina, jak i spoza Koszalina. Witamy Was bardzo gorąco, bardzo serdecznie. Dziękuję, że przybyliście i przyłączyliście się do dzisiejszej imprezy, do dzisiejszego wydarzenia.
8: Dzień dobry! Witam Was bardzo serdecznie. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję, że jesteście tutaj, że dzielicie się swoją radością, taką prawdziwością. Naprawdę fantastycznie, że tutaj mogę z Wami być.
9: Słuchajcie, dzisiejszy dzień jest bardzo ważny i bardzo piękny. Jest to piękny dzień, ponieważ zrzesza naprawdę świetnych ludzi, fantastycznych, z otwartymi sercami, sercem po właściwej stronie, a ważny dlatego, że jest to dzień, który dotyczy osób, które wymagają wsparcia z naszej strony, pomocy, wrażliwości, otwartości, równego traktowania i po to jest ten dzień, żeby przypominać na okrągło całemu światu i Koszalinowi również, że każdy z nas ma równe prawa i każdy z Was ma równe prawa i powinniśmy z nich korzystać. Chciałam powitać pana prezydenta Tomasza Sobieraja, prezydenta naszego miasta.
8: Słuchajcie, z wielką radością wręczam Wam ten klucz, abyście przejęli władzę w mieście na ten czas. Z wielką radością bawcie się, rządźcie, wszystkiego najlepszego.
9: Brawo!
8: Studenci mówili, że ten klucz otwiera do wszystkich imprez.
9: Okej, tego będziemy się pilnować w takim razie.
8: Powiem jeszcze raz, naprawdę cieszę się bardzo, że jestem tutaj z Wami. To jest zawsze Was tyle radości, tyle prawdy, tyle serdeczności. Dziękuję Wam za to, bo to naprawdę dodaje tyle energii, tyle takiego naprawdę energii. To jest chyba najlepsze słowo, które można tutaj użyć. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za to wszystko, za każdy dzień, za warsztaty, które są we wrześniu. Naprawdę serdecznie Wam dziękuję. Czyli obchody Dnia Godności uważamy za otwarte.
10: Joanna Zuńska, kierownik warsztatu terapii zajęciowej nr 1 przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, koło w Koszalinie. Mamy być dobrym społeczeństwem, mamy być równym społeczeństwem. W związku z tym musimy mówić o tym, że żadna niepełnosprawność ani odstępstwo od tak zwanej normy, którą kiedyś sobie ludzie ustalili, nie jest powodem do dyskryminacji, do odrzucania, do mówienia komuś, że jest nie taki, odrzucania go gdzieś na bok, marginesu społecznego. No właśnie po to robimy, bo jest mnóstwo środowisk, które są dyskryminowane. My się zajmujemy akurat osobami z niepełnosprawnością intelektualną. To jest grupa, która o siebie sama nie zawalczy. To my jesteśmy ich głosem, to my mówimy, że należy szanować, że oni muszą mieć godne życie, dobre życie, bo to są osoby, które wymagają wsparcia. Ja już nie mówię pomocy, ale wsparcia, pokierowania. Potrafią wiele rzeczy zrobić i to jest coś, co powinniśmy pielęgnować i dbać o to po to, żeby oni się dobrze czuli w naszym środowisku, w naszym społeczeństwie, po prostu. To się ładnie rozwija. Pewnie, że to jest proces i to jest proces nie wieloletni, tylko kilkudziesięcioletni, bo tym długo się już mówi, ale jednak no, dużo czasu to zabiera, żeby jakby no, zmienić nastawienie ludzi, żeby też poznali osoby niepełnosprawne. Kiedyś było tak, że osób niepełnosprawnych nie było widać na ulicach miasta. Były gdzieś w placówkach pozamykane, gdzieś w domach, duża nieśmiałość rodziców, nie chcieli też wychodzić z nimi, nie pokazywano osób niepełnosprawnych. Teraz jesteśmy wszędzie praktycznie, bo dlaczego by nie? No właśnie po to, żeby pokazywać osoby niepełnosprawne, że funkcjonują, że mogą normalnie żyć, żyją lekko inaczej, nie szkodzi, troszkę inaczej, ale w czym to przeszkadza? Pomóżmy im, będzie okej, okay, będą żyli normalnie, na własnych warunkach, będą samostanowić, będą bardziej autonomiczni, no po prostu będą czerpać życie garściami na tyle, na ile mogą i już. Nasze stowarzyszenie, inne placówki jak szkoły, które są też tak, na, szkoła na Rzecznej czy szkoła na Połczyńskiej, to są placówki, które zajmują się od malucha pracą z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i to są te ośrodki, włącznie z naszym stowarzyszeniem, które kształtują opinie, kształtują poglądy osób w społeczeństwa. O to mi chodziło, że i wpływają na to, żeby po prostu zmienić podejście do osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich poznać, bo to trzeba poznać. Ludzie boją się tego, czego nie znają. Do tego jeszcze dokładają swoją wyobraźnię, która no, nie wskazuje jakby, no, nie wskazuje dobrego kierunku, więc my jesteśmy po to, żeby mówić, jaka jest prawda, czego nam potrzeba, żeby było wszystko znormalizowane.
11: Jak wam się dzisiaj tutaj podoba? Co się dzieje? Możecie opowiedzieć naszym słuchaczom, co tutaj się dzieje, żeby oni w ogóle sobie mogli to jakkolwiek wyobrazić.
12: Super jest, naprawdę cieszymy się, że możemy wziąć udział w takiej atrakcji, która na pewno buduje naszą świadomość i wiedzę poszerza. Cieszymy się, że właśnie nasza szkoła jest właśnie tutaj i pozwoliła nam spędzać się tak miło czas i są świetne atrakcje, takie jak na przykład fotobudka, która naprawdę przepiękne zdjęcia robi i darmowe jedzenie, które jest również przepyszne.
11: No dlaczego właśnie to ta godność jest taka ważna? Bo to jest takie główne hasło dzisiaj, prawda?
12: Żeby na pewno się integrować razem. Myślę, że to na tym polega to hasło, żeby integrować się i żeby właśnie traktować tak samo osoby z niepełnosprawnością, jak i normalne.
13: Moim zdaniem naprawdę świetnie, że nasza szkoła tutaj pozwala uczestniczyć w takich eventach, bo naprawdę to bardzo mocno buduje naszą świadomość na temat tego, co potrafi się dziać u innych ludzi.
11: Czyli tylko, żeby było więcej takich wydarzeń.
12: Tak, tak uważamy i naprawdę cieszymy się, że możemy tutaj być.
14: Natalia Kubiak.
11: My mamy dzisiaj przepiękny, wyjątkowy dzień, obchody Dni Godności kolejne. Jak ty się czujesz w tym dniu? Jak ci się to wszystko podoba, co tutaj się dzisiaj dzieje?
14: A fajnie jest.
11: Fajnie jest.
14: Tak, bardzo kolorowo i bardzo mi się to podoba, bardzo.
11: I co roku uczestniczysz?
14: Tak.
11: I co roku jest tak samo pięknie?
14: Tak, to prawda.
11: No i dlaczego ta godność właśnie jest taka ważna? Dlaczego to słowo tak bardzo powinno wybrzmiewać?
14: Żeby się tolerować i szanować.
15: Aleksandra Stec, cudownie. Zwłaszcza, że możemy spędzić ten czas wspólnie. Cały Koszalin, dzieci ze szkół, przedszkoli, po prostu na dobrą sprawę i młodzież. To jest coś niesamowitego, że wszyscy możemy ubrać się w ten piękny kolor zielony, stanąć tutaj właśnie pod naszym koszalińskim ratuszem i wspólnie ten dzień świętować. To jest coś wspaniałego.
12: Jest cały czas zielono, są świetne atrakcje.
11: Dlaczego takie wydarzenia są takie ważne?
12: Żeby pomóc różnymi osobami, różnym osobom i żeby nie czuły się osamotnione i tak dalej, żeby było im miło.
11: Pięknie, żeby właśnie pokazać, że wszyscy jesteśmy równi, prawda?
12: Tak.
16: Uważam, że to jest zawsze wyjątkowe wydarzenie. Gromadzi dużo grup w różnym wieku, z całego Koszalina. Jest to podkreślenie, jak ważne to są osoby, jak ważne jest nasze wsparcie.
17: Super jest. Super. Polecamy. Za rok też będziemy.
11: No, to już taka tradycja, co?
18: Tak, fajna tradycja.
11: Pracownia pozarządowa, jak są piękne inicjatywy, to oczywiście również w nich uczestniczy. No i dzisiaj też tu jesteście. Jakie emocje wam towarzyszą?
19: Marzena Tkaczyk, pracownia pozarządowa. Dzień dobry. Przede wszystkim co roku jesteśmy. W Sony nas zaprasza, my chętnie korzystamy z tego zaproszenia. To jest tak radosne, tak wspaniałe święto, że naprawdę warto przyjść tutaj właśnie i świętować razem z tymi dzieciakami, z tymi ludźmi. No naprawdę szkoda, że was tu nie ma.
20: Ania Just. Powiem tak, jestem tutaj pierwszy raz. Od 2 lat jestem pracownikiem Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. W tamtym roku nie miałam okazji tutaj być. Jestem pierwszy raz, jestem zachwycona organizacją i po prostu no, niesamowitą liczbą ludzi, tak? Osób, która tutaj przyszła, szkoły, przedszkola, wszyscy się włączyli w tak cudowną akcję.
11: No właśnie i to jest chyba najpiękniejsze, że wszyscy się tak zrzeszają razem w jednym miejscu i no, jest tak zielono, pięknie.
20: Oczywiście, tak. No maj to jest też taki piękny okres, tak, mamy wiosnę, wszystko kwitnie. No i widać, że tutaj wszystko budzi się do życia, tak samo i nasi podopieczni.
11: Jak się bawicie? Jak wam się podoba?
0: Jest bardzo fajnie. Staliśmy zielone balony i już sobie zrobiliśmy zdjęcie w fotobudce.
21: Super! Bardzo ładnie jest. Możemy, no jest bardzo ładnie, ładna pogoda. I jest bardzo fajnie.
22: W tamtym roku też było ciepło.
11: Czyli też byłyście w tamtym roku?
21: Tak, też było bardzo tak fajnie.
11: Czego was uczą takie wydarzenia?
21: Że wiemy, że takich osób nie możemy się bać, że wiemy, że nie możemy takim osobom dokuczać.
22: Osoby mają też, że te osoby mają też swoje święto i to jest super fajne.
11: I że oni są tacy sami jak my?
21: Tak, każdy są tacy sami jak my, tylko że trochę inaczej się zachowujemy, ale to nie ma różnicy.
23: To jest mnóstwo ludzi na zielono, bardzo fajnie. Też są niektórzy ludzie, którzy chorują, ale są tacy sami jak my, tylko że po prostu mają chorobę i nic takiego.
2: Była to już 22. edycja obchodów Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, a relację przygotowała Oliwia Kisielewska.
3: SK Koszalin News.
2: Za nami konferencja Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. Wydarzenie było podsumowaniem projektu pod nazwą More Life Future. Z jedną z ambasadorek akcji rozmawiał nasz reporter Krzysztof Baziuniak.
24: W dzisiejszym eskowym studiu mam ogromną przyjemność gościć panią doktor inżynier Agnieszkę Piegat.
25: Dzień dobry.
24: Teraz w ogromnym skrócie, bo jeżeli miałbym przedstawić panią doktor należycie, zajęłoby to troszeczkę czasu, więc pokrótce, tak by nasi słuchacze mogli się zorientować, kim pani jest. Naukowczyni ZUT, która wraz ze swoim zespołem ZUT-u oraz PUM-u opracowała nową metodę terapii raka z wykorzystaniem nanocząsteczek. Zdecydowałem się akurat na ten fragment, bo jest bardzo, brzmi imponująco, prawda?
25: Tak.
24: I możemy na początek rozwinąć tak żebyśmy i nie tylko nasi słuchacze, i tak, żebym ja również zrozumiał, o co chodzi.
25: Tak, więc naszym pomysłem czy ideą była próba stworzenia nośnika dla leku, czyli my nie opracowujemy jakby nowego leku, tylko sposób jego bardziej bezpiecznego dostarczenia. Mhm. Więc gdybyśmy to sobie mieli wyobrazić, to pacjentki, które chorują na raka jajnika, szczególnie w zaawansowanej formie, kiedy już mają przerzuty do otrzewnej, czyli do wnętrza naszej jamy brzusznej, no bardzo trudno jest lekarzom dotrzeć do wszystkich ognisk, usunąć te wszystkie komórki nowotworowe, więc my staramy się opracować taki nośnik dla leku, żeby trafiać właśnie bezpośrednio w komórki rakowe, więc można by powiedzieć, że to jest taka terapia celowana, a tym samym bezpieczniejsza dla pacjentek.
24: Mhm. To jest chyba tak z każdą chorobą, że jeżeli już dotrze do otrzewnej, to już jest bardzo niebezpiecznie, prawda?
25: No to jest już, tak jak mówię, stadium, które jest już bardzo agresywne, które ciężko opanować, ponieważ ciężko lekarzom właśnie znaleźć wszystkie ogniska chorobowe. No i to rozprzestrzenianie się jest wtedy zdecydowanie bardziej agresywne.
24: Mhm. Czy tą nową metodę terapii można nazwać przełomem?
25: Wydaje nam się, że tak, bo na tyle, na ile robiliśmy przeglądu literatury dostępności na rynku, to owszem są różne sposoby dostarczania leków przeciwnowotworowych, natomiast do tego zastosowania, wykorzystując te właściwości, tutaj powiem słowo klucz, mukoadhezyjne, czyli taką zdolność przyczepiania się do śluzu, jest, znaczy powiem tak, nie ma na tą chwilę. Okay. Natomiast my jesteśmy jeszcze bardzo na początku.
24: Okej, no tak, bo to trzeba sprawdzić i zweryfikować, zrobić konkretny research, czy coś takiego w nauce się, czy już czegoś takiego nie było, tak? Dobrze rozumiem?
25: Tak, no nauka teraz bardzo intensywnie się rozwija, mm-hmm. Także nadążyć za tym wszystkim jest tak. Trudno.
24: Natomiast paść na coś to jedno, ale jeszcze trzeba zobaczyć, czy w międzyczasie ktoś
25: dokładnie,
24: też nie wpadł na to samo.
25: Dokładnie, więc tutaj na pewno powiedziałabym, czas się liczy, natomiast mm-hmm. No poza czasem potrzebujemy też mm-hmm. finansowania, więc tutaj walczymy na pewno. Jasne. Z tym, żeby to pchnąć dalej do przodu.
24: Jasne, a jeżeli chodzi o finansowanie, to tak przez moją ciekawość mhm. dopytam, można liczyć na wsparcie, nawet nie wiem kogo wymienić właśnie, czy miasta, państwa, czy instytucji?
25: No my na tą chwilę opieramy się głównie na różnego rodzaju instytucjach, które finansują po prostu naukę, mhm. tak? Więc to są różnego rodzaju i państwowe, i fundacyjne instytucje, także no póki co to są te pieniądze. Mhm.
24: No to tak właśnie tytułem wstępu, jeżeli chodzi o dokonania, ale mówię, to jest tylko jego naprawdę malutka część. Spotkaliśmy się głównie z tego względu, że jest pani jednym z ambasadorem kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. Jak pani się widzi w tej roli? Mam na myśli to, że kampania mówi o tym, że w każdej chwili można zmienić bieg swojej historii zawodowy, czy też inny, niezależnie od wieku. I jak to się przekłada na pani historię?
25: No, myślę, że zostałam wybrana i zaproszona do tego projektu właśnie po części ze względu na tą działalność naukową, po części też z tego względu, że od początku ta ścieżka naukowa nie była tą moją ścieżką taką, powiedziałabym, zaplanowaną.
24: Okay.
25: Ja generalnie miałam inny pomysł trochę na życie, albo przynajmniej powiedziałabym może marzenia, to była farmacja albo psychologia. Nie udało się. Skończyłam naszą Politechnikę Szczecińską. Gdzieś tam właśnie dotknęłam tematu biomateriałów, czyli tych materiałów dla medycyny i to mnie wciągnęło. Natomiast no, praca naukowca, czy praca w ogóle na uczelni jest taką pracą, gdzie cały czas trzeba się rozwijać, cały czas trzeba się dokształcać. Ja też nie lubię siedzieć w miejscu, więc sobie coś tam co chwilę wynajduję do działania, więc myślę, że dlatego podpasowałam do tego projektu.
24: No tak, no bo to nie jest w pani przypadku, w przypadku naukowca nabyć daną wiedzę i już, tylko faktycznie to się tak wszystko rozwija w takim tempie, że wy cały czas musicie robić aktualizację, że tak,
25: tak
24: powiem.
25: Tak, tak, to jest cały czas ładowanie nowych wiadomości. No tym bardziej, że moja praca to nie tylko praca naukowa, ale też praca ze studentami, więc prowadzenie zajęć, więc tutaj, żeby pokazywać im to, co najnowsze i to, co faktycznie dzieje się w obszarach, w których ich kształcimy, no to cały czas samemu też się trzeba dokształcać i uczyć.
24: Mhm. Jakie znaczenie w pani karierze naukowej miała kontynuacja edukacji po ukończeniu studiów magisterskich?
25: Mhm.
24: Że zdecydowała się pani, że jeszcze?
25: Właśnie, tam. Więc ja realizując pracę magisterską gdzieś tam zaświtało mi w głowie, że może faktycznie chciałabym kontynuować bycie na uczelni.
24: Czyli to jeszcze
25: więc
24: było takie może, to nie było
25: tak,
24: takie
25: więc, no bo to człowiek taki był wtedy niepewny, więc ja pamiętam, jak poszłam do mojej pani promotor i zapytałam, czy ona by mnie widziała może na doktoracie. I taka pamiętam te emocje takiej niepewności, czy będę wystarczająco. Powiedziała, że tak. Byłam jej drugą doktorantką, więc zaraz po studiach magisterskich rozpoczęłam studia doktoranckie, w trakcie których też udało mi się i wyjeżdżać, i skończyć jeszcze studia podyplomowe z biomateriałów, więc się nakręcałam, że tak powiem, do działania. Potem po doktoracie, no to już dostałam najpierw posadę na uczelni jako asystent, a obecnie jestem adiunktem.
24: Jakie umiejętności poza wiedzą specjalistyczną są według pani kluczowe dla osoby, która chce stale się rozwijać naukowo i zawodowo?
25: Myślę, że w takim rozwoju najważniejsza jest ciekawość. To trzeba chcieć po prostu, trzeba szukać sobie możliwości i bo jeżeli ktoś zostanie w miejscu, będzie starał się tylko robić od do, no to na pewno nie jest, nie, nauka to nie jest obszar, gdzie da radę się zatrzymać i robić. Znaczy wiadomo, że takie osoby na pewno też są, ale tutaj, żeby mnie ta chęć jakby poznawania napędza, więc to jest na pewno, ja bym pierwsze co to powiedziała, że ciekawość.
24: Ciekawość, czyli ta ciekawość jest takim motorem napędowym, no bo na pewno robi pani bardzo dużo rzeczy i na pewno przychodzi zmęczenie i zwątpienie, jak w przypadku każdej osoby z różnych dziedzin.
25: Dokładnie.
24: Więc to ta ciekawość jest faktycznie cały czas tym takim punktem numer jeden?
25: Ja już kilkakrotnie podkreślałam też, że ja jestem trochę taką idealistką. Ja bym bardzo chciała coś po sobie zostawić, więc dla mnie jeszcze jest ten taki wymiar, powiedziałabym, utylitarności albo działania takiego dla ludzi. Więc tutaj te materiały dla medycyny faktycznie są takim obszarem, że nawet jeżeli powiedzmy tego aktualnego projektu nie dowiozę do końca, że ten sposób znajdzie się na rynku, ale dołożę ileś cegiełek, no to będę miała takie poczucie spełnienia. To jest jedna rzecz. Wiadomo, że zdarzają się momenty zwątpienia, kiedy po raz enty, nie wiem, nie dostajemy finansowania albo odrzucają nam artykuł.
24: No właśnie.
25: I są te momenty takiego zwątpienia. Albo też przemęczenia, bo to praca, która w zasadzie mogłaby się nigdy nie kończyć, bo tu zawsze będzie coś do zrobienia. Więc na pewno, więc trzeba sobie umieć znaleźć balans pomiędzy pracą a czymś innym w życiu.
24: Rozumiem, ale dąży pani do czegoś takiego dużego, żeby pozostawić po sobie, jak pani powiedziała, no ale jak możemy przeczytać, jest pani współautorką 20 publikacji, ponad 30 streszczeń konferencyjnych i jednego udzielonego patentu. Czy to już nie jest jakaś część historii, którą można by zostawić po sobie? Jest na pewno pani z tego dumna, ale to jeszcze nie to. Dąży pani po więcej. Tak to mogę odebrać?
25: No, powiem tak.
24: Ja tylko tutaj mówię. Tak. Ja wyrywam po prostu z tego wszystkiego, co już pani po sobie zostawiła, ale rozumiem, że to musi być coś jeszcze bardziej wow.
25: Nawet chyba nie, że wow, ale... No ale to nie jest koniec mojej pracy, tak? To jeszcze jest x lat aktywnego działania, więc akurat publikacje to jest coś, powiedziałabym, z czego my jesteśmy rozliczani, tak? Jedni muszą przygotować tabelki w Excelu, my musimy publikować, więc ta liczba publikacji jest czymś naturalnym, że ona w naszym dorobku tak, wzrasta, tak? Więc to nie jest, powiedziałabym, nic spektakularnego, że ta liczba publikacji u każdego z nas jest spora. Natomiast, tak jak mówię, no... ja bym chciała czegoś więcej. O tak, na pewno dążę do tego, żeby możliwie dużo pozostawić i Jezu, tak brzmi to bardzo patetycznie, ale ja lubię działać, tak? Lubię pracować w laboratorium, lubię się zastanawiać, lubię dyskutować z zespołem wyniki, więc na pewno będzie tego więcej. Mhm.
24: Możemy też przeczytać, że od momentu ukończenia doktoratu uczestniczyła pani w 4 projektach badawczych, w tym jednym zagranicznym z partnerem przemysłowym jako główny wykonawca. Może pani pokrótce chociażby opowiedzieć o jednym z tych 4 projektów?
25: No akurat nasza katedra, poza tym, że zajmuje się materiałami takimi stricte dla medycyny, pracuje ogólnie nad materiałami bezpiecznymi, powiedziałabym, ale też między innymi dla środowiska i ten projekt, wydaje mi się, o którym tutaj jest mowa, to był taki duży projekt kierowany właśnie przez panią profesor, która kieruje naszą katedrą. To był projekt Green Map, który dotyczył opracowania nowych materiałów opakowaniowych, które będą biodegradowalne. I tam faktycznie mieliśmy, to był taki duży europejski projekt, mieliśmy kilkoro członków z całej Europy, między innymi z Włoch, z Węgier. I tam faktycznie założenie było bardzo, bardzo ciekawe i powiedziałabym takie pociągające, bo osoby z uczelni jechały do firm, a osoby z firm przyjeżdżały na uczelnię. Aha. Więc tam mieliśmy jakby za zadanie podpatrzeć i spróbować wypracować coś nowego. Więc ja byłam właśnie między innymi miesiąc w Bolonii, kilkakrotnie byłam po kilka miesięcy w Hamburgu, właśnie w firmach. Jedna zajmowała się oceną cyklu życia materiału, czyli analizowaliśmy, co się z nim dzieje, od syntezy w zasadzie do momentu biodegradacji. Natomiast druga firma to była firma taka produkcyjna, która przetwarza właśnie różnego rodzaju materiały, które ulegają degradacji i próbuje je wprowadzić między innymi do przemysłu lotniczego, do przewozów pasażerskich, produkując materiały, które po prostu będą degradować z czasem. Teraz można się dowiedzieć tylu jakby ciekawych rzeczy właśnie będąc w firmach, bo się okazuje, że na przykład przy przewozach pasażerskich taka Lufthansa walczy praktycznie o każde kilka gram materiałów, które muszą umieścić na pokładzie, żeby obsłużyć pasażerów. Więc im lżejsze na przykład tacki do podawania posiłków.
24: Nie, fascynujące.
25: Tak.
24: Aż mieciary przeszły.
25: Dobra, takie tacki właśnie, boksy te, w które oni umieszczają jedzenie, oni wszystko chcą, że tak powiem w cudzysłowie, odchudzić. Więc zamiast na przykład kiedyś były metalowe, teraz starają się robić właśnie z tworzyw. Dodatkowo jeszcze tych tworzyw spienionych, czyli taka powiedzmy struktura porowata, o tak byśmy sobie to wyobrazili, bo dzięki temu one są już lżejsze. I sumarycznie, jak dołożymy tę każdą jedną cegiełkę, to okazuje się, że w oszczędności paliwa samego to się robią nagle duże liczby. Więc my nawet czasami nie zdajemy sobie sprawy, nad czym konstrukcyjnie dzieją się aktualnie badania. I to jest naprawdę gdzieś tam fascynujące.
24: Fascynujące, naprawdę. Tak. A dobrze rozumiem, że chodzi również o ofertę gastronomiczną na pokładzie?
25: Tak.
24: Opakowanie?
25: Tak.
24: O tym mówimy?
25: Tak, między innymi.
24: No to jest naprawdę
25: Walka
24: o każdy gram po prostu.
25: Tak, bo jak ja zaczęłam...
24: Dlatego tak trzeba, przepraszam, żeby tak pilnować swojego bagażu. Znaczy, no, jak przekroczymy, no to nie wejdziemy na pokład tak naprawdę. Mhm. Ale to też jest taka czasami walka o właśnie każdy jakiś tam gram. Nie myślałem, że też tak może być właśnie na pokładzie samolotu.
25: Tak, tak, więc to jest, ja gdzieś tam przygotowując się właśnie, czy przy okazji tego projektu, dotarłam do danych, że na taki 12-godzinny lot na jednego pasażera produkuje się tam ponad 2 kg plastiku na jednego pasażera. No to teraz, jeżeli sobie to przeliczymy, że mamy...
24: A tych lotów jest...
25: Tych lotów jest X, pasażerów jest tam 300 plus na takich dużych, w takich dużych samolotach, no to się robią ogromne, naprawdę ogromne ilości plastiku, który jest po prostu jednorazowego użytku. Więc i ja pamiętam, jak leciałam do Stanów i były w jakiejś promocji bilety tam klasa Economy Plus i się zastanawiałam, na czym ten plus będzie polegał. Niech pan zgadnie, na czym polegał plus.
24: No nie mam pojęcia.
25: Na tym, że dostałyśmy jedzenie w porcelanowych, w sensie w ceramicznych pojemnikach. Bo musieli już prawdopodobnie, to już jest cięższe.
24: Okej.
25: Niby bardziej eko, bo wielokrotnego użytku, ale cięższe.
24: No właśnie.
25: I za to się dodatkowo płaciło, żeby zjeść ekologiczniej.
24: Ekologicznie.
25: Z ceramicznego... tam miseczki, pojemniczka, czy cokolwiek, nie? Nie z jednorazówki,
24: ale
25: więc...
24: ciekawe.
25: Więc no, to tak naprawdę czasami jak się zastanowimy, no bo ja na przykład jestem fanką Formuły 1 i wiedziałam, że tam walczą o każdy gram i mogłam sobie wyobrazić, że tworzą faktycznie lekkie, ale wytrzymałe materiały, tamto, ale w takich codziennych rzeczach właśnie jak, znaczy codziennych, niecodziennych, ale transporcie takim publicznym, samolotowym, to było dla mnie coś takiego wow.
24: Rozmawiała pani z Robinem na ten temat, a propos kampanii? Jako, że też się ściga?
25: No ja go tam podglądam no, cały czas, więc fajnie, jak gdzieś tam ostatnio się właśnie ścigał na torze w Austrii, i, na którym ja byłam z kolei 2 lata temu na wyścigu F1, więc to takie fajne, naprawdę fajnie poznać kogoś faktycznie z tego świata, gdzieś tam wrzucił zdjęcie z Maxem Verstappenem i mówię, wow.
24: No, też wspominał wczoraj o nim i w ogóle był pierwszym gościem, jeżeli chodzi o ambasadorów. Wczoraj rozmawialiśmy, bardzo sympatyczny młody człowiek,
25: tak,
24: z ogromnymi sukcesami.
25: Tak, naprawdę.
24: No ale wróćmy do pani. Chociaż te ciekawostki naprawdę z pokładem samolotu, naprawdę to jest coś, co ja teraz będę powtarzał znajomym. Ale i że tak jeszcze właśnie wrócę, ta akcja jakby została sfinalizowana, to faktycznie weszło w życie?
25: No myśmy stworzyli faktycznie prototypowe opakowania. Mieliśmy też partnera holenderskiego w firmę, która powiedzmy potencjalnie mogłaby być, zainteresowana wdrażaniem tego. Natomiast, nawet przy udziale partnera przemysłowego w tak dużym projekcie, to nie jest zawsze gwarantowane, że ten partner od razu już to weźmie, zacznie u siebie stosować. Natomiast na pewno oni są bardzo zainteresowani, ponieważ oni nam dostarczali jeden z monomerów, czyli tych substancji, z których myśmy te tworzywa robili. Więc potencjalnie ta współpraca gdzieś tam dalej jest. Natomiast rzadko kiedy się na tym etapie projektu, w którym myśmy akurat realizowali, to był bardziej taki projekt właśnie skierowany na ludzi, na wymianę informacji, doświadczeń. Natomiast kontakt z firmą cały czas jest, więc to jest coś, co oni na pewno, firmy poszukują, bo do tego ich też zmuszają regulacje wszelkiego rodzaju prawne, tak? Coraz bardziej Unia Europejska też się skupia na tym, żeby ograniczać ilość tego plastiku, powiedzmy, szkodliwego, tak? Dla środowiska. Pompują, że tak powiem, w to pieniądze, więc kto wie, może kiedyś ten materiał będzie na rynku.
24: Za tydzień będę leciał samolotem, zwrócę uwagę na każdy ciężar. Faktem inną linią, ale będę teraz miał to w głowie na pewno. Proszę mi powiedzieć, jakie rady dałaby pani młodym ludziom, którzy dopiero zaczynają swoją ścieżkę edukacyjną? Zresztą pani ma styczność ze studentami cały czas, więc pewnie możliwe, że takie rady pani daje, ale takim, którzy rozważają naukę poza granicami Polski.
25: Przede wszystkim się nie bać, próbować właśnie startować do różnego rodzaju programów. Ja sama też byłam na wymianie Erasmus podczas studiów jeszcze moich.
24: Czy to była jedna z pierwszych takich podróży zagranicznych jako studentka?
25: Tak, to była pierwsza. Ja w zasadzie pierwsza, to był rok 2004, więc jako pierwsza w ogóle wyjechałam z wydziału na wymianę Erasmusa.
24: O, to była pani takim przykładem.
25: Przecierałam szlaki. Pamiętam, że po prostu administracyjnie to zarzuciłam takiego ćwieka paniom w rektoracie, jak one mnie mają rozliczyć i w ogóle chodzi tam o oceny, bo wtedy były jeszcze inne systemy. U nas były te tradycyjne oceny, w Niemczech już wchodziły punkty, które się zbierało za przedmioty, więc to była taka troszeczkę...
24: No się martwiła pani, jak to będzie?
25: Trochę tak, bo ja wyjeżdżałam...
24: Pani swego, to
25: tak,
24: dobrze.
25: Wyjeżdżałam na cały semestr, więc to naprawdę było wyzwanie. W ogóle studiowałam tam po niemiecku, bo ja do czasu studiów doktoranckich to w zasadzie moim głównym takim językiem był język niemiecki, więc to było duże wyzwanie. Ale tak, wracając do młodych ludzi, nie bać się, podejmować ryzyka i nie fiksować się na jednym pomyśle, ja bym tak powiedziała. Nie zawsze ta ścieżka, którą my sobie wyobrażamy, faktycznie życie pozwoli nam ją zrealizować, więc być otwartym na to, co się w życiu dzieje. Ja w ogóle wczoraj też miałam okazję porozmawiać ze studentami, którzy u nas studiują i okazuje się, że oni teraz po skończeniu tego pierwszego stopnia inżynierskiego, część z nich planuje rozpocząć w ogóle inne studia, na przykład farmację, albo próbują na medycynę, bo zobaczyli, okej, chcą już to dokończyć, bo są już na tak zaawansowanym semestrze, więc szkoda byłoby tych lat nie podsumować, ale próbują dalej. I to naprawdę mi pokazało, że faktycznie młodzi ludzie mają otwarte głowy, chcą. I tak jak u nas było, ta ścieżka taka bardzo mocno zafiksowana w głowie, mówię w moim pokoleniu, tak? Czyli liceum, studia, praca, tak oni...
24: Żeby się kurczowo trzymać tej jednej
25: ścieżki. Tak, żeby gdzieś tam nie wybijać się z tego szablonu, a oni nie. Oni próbują, a jeśli chodzi o zagranicę, no to tak... Myślę, że teraz już nie ma co mówić, że język, bo oni wszyscy świetnie mówią po angielsku. To jest w zasadzie rzecz, która nie wymaga podkreślania. Natomiast odwaga, no i ja będę wracać do tej ciekawości, bo jeżeli jesteśmy ciekawi, jeżeli chcemy próbować, to w zasadzie świat stoi otworem. Mhm. Takie jest moje zdanie. Oni mają taki ogrom możliwości teraz, że naprawdę... Dla mnie to chyba nie ma limitów w zasadzie, no jeżeli ktoś chce.
24: Niebo może być limitem, albo nie być nawet, tak się mówi.
25: No, zobaczymy, nie? Latamy już gdzieś powyżej nieba, więc...
24: A propos tych samolotów.
25: Tak.
24: Świetnie, czyli się nie bać. No tak, no jak jeżeli pani jako pierwsza faktycznie zdecydowała się podczas studiów na taką wymianę, gdzie to wszystko było takie nowe i takie nieodkryte, no to jest pani doskonałym przykładem, żeby faktycznie w tych czasach nie ma co się bać i korzystać z tych programów. I trzeba pamiętać, że zawsze coś podczas jakiegoś takiej wymiany czy właśnie podróży za granicę w kontekście studiów może się zdarzyć coś fajnego, nowego.
25: Dokładnie, to jest taka możliwość poznania nowych osób.
24: Nawet to właśnie, no to jest dużo.
25: To jest naprawdę... Zwykle w takich ośrodkach są ludzie już z różnych krajów, tak? Więc ja też pamiętam, jak byłam, to już akurat w trakcie doktoratu byłam 2 miesiące w Londynie i ja tam w zasadzie nie współpracowałam z typowym, jakby z rodzimymi Anglikami, tak? Ja tam w zespole były osoby z różnych państw i to było coś tak fenomenalnego, bo ja poznałam tyle różnych kultur, tyle różnych miejsc dzięki temu, bo każdy z nas chciał coś zwiedzać, więc to jest naprawdę coś wspaniałego.
24: Tak, zbliżając się powoli do końca, chociaż bardzo przyjemnie się rozmawia, mam tutaj takie przygotowane pytanie a propos kampanii. Jak pani zdaniem zmienia się rola naukowca w XXI wieku? I jakie kompetencje stają się coraz bardziej istotne? To tak a propos tego rozwoju. Pytanie brzmi bardzo, bardzo skomplikowanie, ale liczymy na odpowiedź.
25: Myślę, że najważniejszą taką cechą jest umiejętność podążania za zmianami, bo nawet ja teraz widzę, jak mocno zmienia się system pracy. w sensie wszystkie narzędzia, chociażby sztucznej inteligencji, one z jednej strony ułatwiają, ale z drugiej strony są dużym haczykiem, więc tutaj trzeba umieć nadążać na pewno.
24: I się nie pogubić w tym.
25: I się nie pogubić, tak? Nie dać się też zbytnio wciągnąć, pozostać gdzieś tam jednak stabilnie.
24: Zachować balans.
25: Tak, zachować jakiś balans i nie dać się porwać, chociaż można, myślę, się zatracić. Co jeszcze? Ja myślę, że tutaj w nauce w ogóle ta otwartość na innych ludzi i umiejętność współpracy, bo to jest coś, co będzie zawsze konieczne, tak? Umiejętność współpracy, szczególnie jeżeli chcemy właśnie realizować takie projekty, powiedziałabym, zahaczające o wiele dziedzin, więc tutaj interdyscyplinarność, komunikacja, to będą... Wrócimy, mam wrażenie, mocno do tych tak zwanych umiejętności miękkich, tak? Czyli komunikacji, porozumiewania się, umiejętności dostosowywania do pracy w zespole.
24: No właśnie, a takie umiejętności, te takie można by powiedzieć podstawowe, ale jakże ważne, można właśnie nabyć właśnie dzięki takim wymianom, czy decydowaniem się na różne programy. Właśnie poznawanie ludzi, komunikacja. Nawet nie wiemy, jak szybko nam się taka umiejętność przyda.
25: Dokładnie, dokładnie. To jest coś, co na pewno jest przydatne, czyli ta komunikacja i taka otwartość na ludzi i ciekawość też ludzi, bo ja mam ostatnio wrażenie, że bardzo dużo ludzi tak koło siebie przechodzi, nie zwracając uwagi, a czasami naprawdę chwila rozmowy z kimś i okazuje się, że mamy jakieś wspólne tematy albo możemy coś wspólnie zrobić, więc i to nie mówię tutaj tylko na w kontekście zawodowym, ale też chociażby spędzania wolnego czasu czy realizacji jakichś swoich planów prywatnych.
24: Czyli stawiamy na ciekawość,
25: tak.
24: I tym właśnie podsumowujemy naszą rozmowę. Mam nadzieję, że wy będziecie ciekawi, żeby sprawdzić cały dorobek. Pani doktor inżynier Agnieszki Piegat. Dziękuję bardzo za rozmowę.
25: Dziękuję.
3: SK Koszalin.
2: Kolejne 4 powiaty otrzymały wsparcie województwa zachodniopomorskiego na remont swoich dróg w ramach programu Pomorze Zachodnie na dobrej drodze. Starostowie powiatów koszalińskiego, szczecinackiego, białogardzkiego i sławieńskiego podpisali umowę z wicemarszałkiem województwa Jakubem Kowalikiem.
1: Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w tej kadencji postawił na remonty dróg wojewódzkich i historyczny budżet jest 1 mld zł do wydania do roku 2028, dzięki czemu wyremontujemy ponad 500 km dróg wojewódzkich i będziemy jedynym regionem w całej Polsce, który będzie posiadał wszystkie drogi wojewódzkie wyremontowane w europejskim standardzie. A przypomnę, że tych dróg wojewódzkich mamy ponad 2182 km, więc jest co robić. Pamiętamy również o drogach powiatowych i tutaj nieskromnie powiem, że Pomorze Zachodnie jest liderem na terenie całej Polski, jeśli chodzi o właśnie taki program, który jest skierowany do dróg powiatowych. My jako Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przy wsparciu radnych wojewódzkich ogłosiliśmy program wsparcia dróg powiatowych, na który przeznaczamy 60 milionów złotych i tutaj wielkie podziękowania dla Państwa, dla starostów, dla wójtów, burmistrzów, że tak chętnie odpowiedzieliście na nasz program. Znamy Wasze potrzeby, wiemy, że one są ogromne, bo na terenie województwa zachodniopomorskiego mamy ponad 7 tysięcy dróg powiatowych oraz gminnych i wiemy, że standard tych dróg odbiega od standardu dróg wojewódzkich, dlatego postanowiliśmy wesprzeć Państwa. Przystąpimy teraz do podpisania umów. Zaproszę na samym początku lokalny powiat, czyli powiat koszaliński.
4: Dla nas świetna informacja, bo powiat koszaliński otrzymał dofinansowanie na 2 zadania. Droga w gminie Świeszyno, Barzlino, Niedalino, 3-kilometrowy odcinek i droga w Rosnowie, gminie Manowo, 4-kilometrowy odcinek. I ja mam też takie, myślę, że dobre informacje dla pana marszałka, bo już jesteśmy po otwarciu ofert. I jedna droga była szacowana na ponad 5 milionów, to jest droga Barzlino-Niedalino, najtańsza oferta 3 miliony 600. W Rosnowie z ponad 4 milionów spadło nam na 2 miliony 800, więc szanujemy pieniądze i mamy na pewno oszczędności, więc jakby trochę się przysłużymy do tego, żeby te pieniądze na kolejny rok się znalazły, bo część oddamy. Ale faktycznie, drogi zdegradowane, pewnie byśmy je odkładali jeszcze przez długie lata, gdyby nie te pieniądze, więc naprawdę świetny pomysł, świetna inicjatywa. Bardzo mnie to cieszy, że w kolejnych latach będzie taka możliwość, żeby o pieniądze starać się. Powiat koszyński jest przygotowany, żeby po te pieniądze sięgnąć i na pewno, jak będzie możliwość złożenia dwóch albo więcej wniosków, na pewno złożymy.
5: Paweł Wiśniewski, starosta bielgarski, powiat bielgarski. Dzięki programowi Pomorze Zachodnie na Dobrej Drodze pozyskał środki na realizację remontu drogi od Karlina do miejscowości Kowańcz. Ważna droga, bo to jest także dojazd alternatywny dla mieszkańców do pasa nadmorskiego. To też jest godne podkreślenia. No a poza tym połączymy Karlino z miejscowością, która już sama ma wyremontowane swoje uliczki. 1 600 000 blisko z funduszu marszałkowskiego, 1 600 000 blisko z budżetu powiatu bielgarskiego. Symboliczna kwota 10 tysięcy złotych wsparcia ze strony gminy Karlino, ale to myślę dobra jaskółka na przyszłość do współpracy i realizacji wspólnych projektów na rzecz mieszkańców.
6: Nasz samorząd i samorząd gminy Malechowo, bo tam jest ta inwestycja usytuowana, bardzo się cieszymy szczególnie z tego remontu, dlatego że on będzie prowadził, będzie remontowana droga Kukułczyn-Borkowo-Olejkowo, a jest to droga w gminie Malechowo, która została bardzo mocno doświadczona przez transporty, ciężkie transporty z kopalni, która pracuje w Borkowie i te transporty, ciężkie transporty żwiru, piasku na budowę drogi ekspresowej S6, tamtędy ma się przejeżdżały i ona niebożebnie jest zniszczona. Mimo naszych starań, żeby ją utrzymać w jako takim stanie, to nie było łatwe, a te wsparcie i ten remont, ta inwestycja pozwoli na to, że mieszkańcy odzyskają w cudzysłowie tą jakość drogi i będą mogli się po niej poruszać bezpiecznie do drogi numer S6. 4 miliony dostajemy, 8 milionów chcemy wydać. Wkład własny dzielimy z gminą Malechowo po połowie, więc wielkie podziękowanie dla samorządu gminy Malechowo i wójta.
2: Zainteresowane otrzymaniem wsparcia były wszystkie powiaty z terenu województwa zachodniopomorskiego. Do dofinansowania zgłoszono 33 inwestycje o łącznej wartości ponad 75 milionów złotych. Zarząd województwa zachodniopomorskiego zarekomendował sejmikowi taki podział środków, aby każdy z powiatów otrzymał wsparcie na przynajmniej jedno zadanie inwestycyjne. Ostatecznie wsparciem objęto 27 zadań, a część umów została już podpisana.
3: SK Koszalin News.
2: Poznaliśmy wyniki konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji Centrum Przesiadkowego Jamno. Do konkursu wpłynęło 19 prac z całej Polski. Sąd konkursowy wybrał 3 najlepsze koncepcje. Pierwszą nagrodę zdobyła pracownia z Poznania. O tym, co powstanie i czym kierował się sąd konkursowy, mówili prezydent Koszalina Tomasz Sobieraj i Marek Perepeczo, prezes koszalińskiego oddziału SARP.
7: Otrzymaliśmy z Feniksa dotację bezzwrotną w wysokości 37 milionów złotych, plus wkład własny, to daje kwotę około 46 milionów złotych, tą, którą chcemy zainwestować w stację przesiadkową przy jeziorze Jamno. Żeby ten cel zrealizować, podpisaliśmy umowę z SARP-em, został ogłoszony konkurs architektoniczny. Do finału zakwalifikowało się spośród 19 prac, które wpłynęły, 6.
8: Praca numer 1 to była praca Gąska Wojcieszak z Poznania. Praca numer 2, uczestnik był indywidualny, architekt z Berlina, który jest członkiem naszej zachodniopomorskiej izby. I trzecia nagroda, firma Tło z Warszawy. Sąd konkursowy obradował przez 2 dni i żeśmy dosyć długo dyskutowali na temat wyboru tych prac, bo po pierwsze charakterystyczne, po drugie bardzo łatwo odczytywalne, a po trzecie po prostu interesujące. Mam nadzieję, że sąd konkursowy stanął na wysokości zadania i wybrał właściwe prace właśnie do tych pierwszych 2 nagród, które spełniają te wszystkie warunki. Ważny jest taki aspekt tego znaku i tej odbieralności społecznej tej pracy zwycięskiej. Konkurs był na konkretne zadanie. Tym konkretnym zadaniem było Centrum Przesiadkowe w Jamnie o określonym programie. Ten program składał się z kilku elementów, ale podstawowe to jest takie jak poczekalnia, hala przesiadkowa, czyli ta hala podróżnych, w której jest informacja turystyczna, informacja transportowa, kasy biletowe i poczekalnia. I to jest ten podstawowy program. Ale do tego dochodzi restauracja, do tego są elementy poboczne, ale równie ważne, jak na przykład wszystkie elementy sanitarne związane z podróżnymi, bo tutaj ważnym punktem jest również miejsce węzłowe dla rowerów. No i ta przesiadka z rowerów na stateczek, żeby pojechać do Mielna, czy popłynąć raczej do Mielna i z Mielna robić dalsze objazdy. Więc to jest ważny punkt dla kwestia tych wszystkich komunikacji, ale jeżeli mamy tych rowerzystów, to musimy mieć oczywiście takie zaplecze przesiadkowe dla rowerzystów, sanitariaty, ewentualne prysznice i tak dalej, i tak dalej. Do tego dochodzi jeszcze taka funkcja dodatkowa, że jeżeli mamy takie miejsce, to warto byłoby, żeby w tym miejscu było jeszcze coś jeszcze i jest to taki zespół edukacyjny, możliwość realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć edukacyjnych, szkoleniowych dla młodzieży, związanych i z komunikacją, i z turystyką, i z regionem, i ze wszystkimi tymi sprawami, także takie miejsce, które jeszcze dodatkowo kumuluje. Do tego jeszcze całą tę obsługę rowerów, wiaty na rowery, miejsce napraw i serwisowania i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko było programem tego konkursu i wszystkie prace, podstawowym elementem tych prac jest to, że się miały wpisać w ten program i ten program powinien być zrealizowany. Ona się wyróżnia w sposób innych prac jego przedstawieniem, jego realizacją. I ta praca właśnie spełnia te wszystkie wymogi. Ona doskonale zorganizowała ten program, który tutaj był przewidziany. Zrobiła to w formie takiego jednego zespołu spiętego tarasem na wysokości pierwszego piętra, który spełnia role wszystkie widokowe, pobytowe, jest wyjściem dla tych strefy edukacyjnej, może pełnić funkcje również gastronomiczne, także doskonale będzie widoczny dla podróżnych, którzy dopływają statkami.
2: Nowe centrum przesiadkowe w Jamnie ma powstać do końca 2029 roku. Całość ma się zamknąć w kwocie 46 milionów złotych.
3: SK Koszalin.
2: Za nami konferencja Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. Wydarzenie było podsumowaniem projektu More Life Future. Dziś rozmowa z kolejnym ambasadorem tej akcji.
24: Z tej strony Krzysztof Baziuniak. Dzisiaj w naszym studiu mamy przyjemność gościć Robina Rogalskiego.
9: Dzień dobry, witam serdecznie.
24: Jesteś jednym z najbardziej obiecujących polskich kierowców wyścigowych młodego pokolenia. Mam nadzieję, że też tak o sobie myślisz. Zaraz do tego przejdziemy. I dodatkowo jesteś jednym z ambasadorów kampanii zatytułowanej Pomorze Zachodnie

0: na poważniej, ponieważ no, ja nie podchodziłem do motosportu z założeniem, że chcę być mistrzem świata i, i kurczę, wiesz, żyć tym na pełen
1: etat. Czyli było to hobby po prostu takie?
0: Zacząłem raczej właśnie jako, tak, zacząłem to jako formę takiego spędzania fajną czasu sobie, wiesz, tak regularnie trenując, no bo ja na przykład wcześniej też ćwiczyłem inny sport, w którym osiągałem jakieś sukcesy, natomiast nigdy nie planowałem w nim życia zawodowego, powiedzmy.
1: Okej. Okay. A jaki to był sport, że tak ci przerwę?
0: To był breakdance.
1: O, świetnie.
0: To był breakdance i no i breakdance ćwiczyłem no tak ostro, regularnie i startowałem, wiesz, w wielu zawodach takich międzynarodowych. Mhm. Potem jak się przerzuciłem już na wyścigi, to były na początku go-karty, potem samochody, bo na go-kartach jeździłem bardzo krótko. No to też to na samym początku to była rajda, forma spędzania czasu, a dopiero później no, zrozumiałem, pamiętam, jak zapytałeś o moment, to był mój drugi wyścig w samochodach, że realnie chciałbym to robić, że nie mogę się doczekać już kolejnego razu, a dopiero taki później moment kulminacyjny, kiedy stwierdziłem, że kurczę, to może mieć ręce i nogi, no to było zdobycie takiego pierwszego poważnego mistrzostwa, które nadeszło dosyć szybko, bo po 2 latach. Od zera.
1: A to jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo w breakdance, tak jak powiedziałeś, miałeś już sukcesy na koncie, tak. Więc mógłbyś to dalej kontynuować i jeszcze, a wybrałeś inną drogę. To też już widzę, że to troszeczkę nawiązuje do tej kampanii. Możesz wszystko, że w każdej chwili można sobie wszystko zmienić. Nie trzeba być obowiązanym do jednej dyscypliny, ale myślałeś o tym, próbowałeś na początku połączyć, pogodzić dwie dyscypliny, czy to już musiało być, że jedna albo drugie?
0: Nie, od samego początku wiedziałem, że jedno albo drugie, ponieważ jakby wyścigi normalnie powinno się zaczynać w wieku 5-6 lat, więc
1: też właśnie chciałem pytać.
0: W momencie, kiedy dzieci nie są dosyć świadome swoich decyzji. Ja to zaczynałem w wieku 17 lat, więc to było stosunkowo późno, ale byłem już na tyle, powiedzmy, kumaty, że wiedziałem, że albo jedno, albo drugie, no bo to jest też bardzo drogi sport, więc musiałem się temu poświęcić, żeby to móc realizować. I nie mogłem sobie pozwolić na to, że wiesz, że zrobię sobie salto na treningu breakdance'a i nie będę mógł startować.
1: Tak, i miałbyś kontuzję i faktycznie, i nie siadłbyś do samochodu wtedy.
0: Tak, więc jakby no świadomie z tego zrezygnowałem, ale na to, że nie identyfikowałem się jeszcze jako kierowca przez długi czas, no bo wiesz, ja byłem tam kompletnie świeżakiem i jeździłem przeciwko osobom, które no ścigały się całe życie, których to była pasja od samego początku. One nie ćwiczyły nigdy breakdance'u.
1: Mm-hmm, rozumiem. Ale faktycznie mówisz, że powinno się zaczynać w wieku 5-6 lat, tak. A 17 lat faktycznie jest spora różnica. I zacząłeś no od go-kartów.
0: Tak.
1: Podejrzewam, że tak pewnie najczęściej się to zaczyna. Mm-hmm. No i jak to było następnym krokiem? Musiałeś trafić pod czyjeś oko, pod jakiegoś trenera? Mm-hmm. Jestem ciekaw, jak to ten taki stricte początek po go-kartach wygląda.
0: Nie ma, jakby w naszym kraju nie ma kultury ścigań, więc wszystko, co się działo w moim wypadku, no było kierowane decyzjami osób, które kiedyś coś gdzieś tam zasłyszały o, na takiej zasadzie, wiesz. Natomiast to potoczyło się całkiem nieźle, jak na taki przypadek, no bo ja nie wiedziałem, czy ja mam jeździć w go-kartach, czy mam nie jeździć w go-kartach, czy mam tam zostać, czy nie zostać. To bardziej było tak, że ojciec mojego trenera polecił mojemu tacie świętej pamięci, że po prostu mam iść do samochodów klasyki i pick-up. I on stwierdził, że to jest świetna decyzja i po prostu mnie tam wysłał. Natomiast, no wiesz, z perspektywy, gdybym miał wiedzę tą, którą mam teraz, to chyba nie postąpiłbym jakoś zgoła inaczej, prawda? No bo to było stosunkowo, powiedzmy, tanie wyjście i dosyć dostępne. Można było dużo trenować, dużo jeździć, więc nie sądzę, żeby to była jakaś zła decyzja. Gdybym chciał szybciej wejść na profesjonalny poziom, no oczywiście, no to wtedy bym to zrobił troszkę inaczej. Natomiast to wiesz, wyścig to jest wszystko, rozchodzi się też o kasę, prawda? No, jeżeli masz nielimitowany budżet, no to możesz iść do bolidu Formuły 4 no i się rozwijać.
1: Jasne, jasne, jasne. No. No dobrze, no troszeczkę już wiemy o twoich początkach, to teraz zrobimy taki przeskok. Zostałeś oficjalnie wybrany do programu prowadzonego przez dział marki Lamborghini. No to jest rzecz ogromna.
0: Tak, no wiesz, to była fajna rzecz, ponieważ już z Lamborghini aktualnie nie jestem związany z marką Audi Sport, ale

0: miało miejsce w zeszłym roku, ponieważ jeździłem w takich europejskich mistrzostwach, one się nazywały GT Open. I nasz zespół składał się z czterech zawodników, w sensie Lamborghini, które było wystawiane w europejskich mistrzostwach. I z naszej czwórki zawodników zostałem wybrany tylko ja, więc to było dla mnie super wyróżnienie, że Lamborghini tam stwierdziło, że ja jestem, powiedzmy, tam wystarczająco perspektywiczny, żeby w tym programie uczestniczyć. I w ogóle zostało wybranych do tego programu 5 zawodników z całego świata.
1: Wow.
0: Więc bardzo mało.
1: Czy to nie jest właśnie ten jeden z tych momentów, gdzie utwierdza się tym, że to jest właśnie ta droga?
0: Akurat z Lamborghini to było takie 50-50, bo to Włosi są, więc...
1: Bo to fajnie brzmi oczywiście, tak?
0: To super brzmi, tylko na przykład dużo ważniejszym dla mnie momentem było wygranie takich mistrzostw właśnie w 2019 roku, gdzie byłem na takich testach w serii DTM. To jest taka legendarna seria wyścigowa, coś takiego jak odpowiednik Formuły 1 w wyścigach GT. No i tam rzeczywiście to było dla mnie takie super wyróżnienie, wiesz, niesamowite przeżycie. Z Lamborghini też to było bardzo fajne, ponieważ wiesz, oni mnie tam wzięli na taki zamknięty tor, gdzie fotografowie nie mogli wejść, wiesz, wszystko było turbo tajne, zabierali nam telefony, że nie mogliśmy robić żadnych zdjęć, my tam testowaliśmy różnego rodzaju samochody, sprawdzali nasze, w sensie właśnie, jaki był cel tego programu Lamborghini, to było to, żeby nas sprawdzać w różnego rodzaju sytuacjach wyścigowych. I
1: takie testy, tak?
0: Takie testy, tak, troszkę tak. Na początku były to testy fizyczne, potem na torze, potem spotkania z psychologiem, po każdym naszym wyścigu w serii wyścigowej, ponieważ każdy z zawodników realizował troszkę inny program, ponieważ no, ja byłem wybrany jako osoba startująca w europejskich mistrzostwach, był gość, który startował w brytyjskich, był gość, który startował we włoskich, no i ktoś tam jeszcze był. Był jeszcze jeden gość w ogóle od czapy wzięty, nie z naszej kategorii, tylko z kategorii niższej, ale był bardzo perspektywiczny, dlatego też go tam wybrali. I każdy z nas po każdym swoim wyścigu, tam się ścigaliśmy w różnych miejscach właśnie, tak jak wspominałem, musiał takie raporty wypełniać, jak się samochód zachowywał, powiedzmy, na treningach, czy był podsterowny, nadsterowny, czy był neutralny na wejściu w środku, na wyjściu z zakrętu, więc tych danych zbieraliśmy bardzo dużo. Jaka była temperatura, jakie ustawienia dawaliśmy samochodów, więc to było fajne przeżycie, ponieważ bardzo mnie kształciło jako zawodnika, bo budowało taką świadomość, jak należy pracować z dużym koncernem, jak przekazywać te dane inżynierom, wiesz, bardzo fajna robota, która może nie przekuła się jakoś turbo, nie wiadomo jak, na rozwój mojej kariery, ponieważ nie sądzę, żeby się przekuła jakoś diametralnie. Ani nie zapłacimy jakichś horrendalnych pieniędzy za ten program, tylko bardziej chodzi o to, że wiesz, ja nabyłem jakieś takie super doświadczenie, coś jak taki staż, prawda, że możesz dzięki temu wejść dużo głębiej do różnych struktur.
1: Jasne. No wspomniałeś, że teraz jesteś związany z marką Audi. Możesz powiedzieć coś więcej na ten temat?
0: Tak, no z marką Audi jeździmy głównie aktualnie w Niemczech. Mieliśmy teraz taki bardzo duży też program przygotowawczy do tego sezonu. No wygląda to całkiem fajnie, tylko Audi jest o tyle specyficznym producentem, że on po jakimś czasie w przeszłości, właśnie bo ja byłem już długo związany z marką Audi, wycofał się z fabrycznego wsparcia, jeżeli chodzi o wyścigi GT, ponieważ Audi weszło do Formuły 1, więc tam przekuło swoje wszystkie siły i zasoby, żeby tam ten program rozwijać. I w tym roku na nasze potrzeby troszkę to wznowili, ponieważ no, tam się dogadaliśmy z jednym zespołem, stwierdziliśmy, że zrobimy super line-up i będziemy startowali właśnie z marką Audi w takiej serii ADAC GT Masters i właśnie i w DTM-ie też. No i nie, oni to wznowili, więc bardzo fajnie, ponieważ mamy bezpośrednie wsparcie z fabryki Audi. Mamy ich inżynierów, z którymi właśnie pracujemy troszkę jak z Lamborghini. I tyle, no. Wiesz, my jesteśmy dopiero na początku sezonu, więc więcej będę mógł powiedzieć zapewne jakoś w październiku. Ale no, wygląda to fajnie, no bo mamy dosyć dużo treningów, dobre przygotowanie, więc jestem mega zadowolony. No teraz tylko pytanie, jak to się potoczy na przestrzeni całego sezonu, prawda?
1: Jasne. Teraz wrócimy troszeczkę, no może nawet nie do początku, chciałem o taki ogół zapytać, bo kariera sportowa to na pewno jest szereg jakichś wyrzeczeń. No myślę, że w każdej drodze, w każdym sporcie. Z jakimi ty musiałeś sobie wyrzeczeniami poradzić? Albo z jakimi musisz sobie radzić? Bo to jest na pewno też dyscyplina na pierwszym miejscu. Chyba, że się mylę.
0: Nie, no jasne, jakby... To wszystko zależy, jakim jesteś człowiekiem też, prawda? No bo są ludzie, którzy sobie radzą lepiej z dyscypliną, są ludzie, którzy sobie radzą gorzej. Ja jestem akurat typem człowieka, który na przykład nie lubi rano wstawać, ale może siedzieć do późna w nocy.
1: Okej.
0: I nie sądzę, żeby to było na przykład złe. Po prostu mam troszkę inny tryb pracy. Ja mam na przykład kolegów w zespole, którzy, wiesz, kładą się o 20.30, 21.00
1: i wstają z crossfit.
0: Tak, i wstają o 5.00, 4.30 i idą biegać przez godzinę. Mhm. Ja nie jestem akurat tego typu osobą. Mhm. Z jakimi wyrzeczeniami? Wiesz co, no na pewno musiałem bardzo szybko dorosnąć, żeby móc realizować ten sport. Ponieważ, no tak jak wspominałem, no on wymagał dosyć dużego zaplecza, o które samodzielnie musiałem zadbać. I to chyba mnie troszkę tak, wiesz, odróżniło od moich rówieśników, ponieważ musiałem zaprzestać studiowania. Nie byłem jakby na uczelni, musiałem to przerwać, no bo po prostu dosyć...
1: Nie dało się tego pogodzić.
0: No próbowałem, ale uczelnia była dosyć przeciwna temu, więc nasza szczecińska de facto, więc niestety musiałem z tego zrezygnować. To było jedno z takich wyrzeczeń, że wiesz, że próbowałem jakoś, ale to było naprawdę ciężkie do pogodzenia, bo fizycznie po prostu mnie nie ma na miejscu, więc ciężko jest, więc jest to pogodzić. Drugim takim wyrzeczeniem no to jest chyba taka nieustająca praca. To jest coś takiego, że ten, już mogę to nazwać zawodem, zawód charakteryzuje się tym troszkę jak byłbyś przedsiębiorcą, że wracasz do domu i ty nie odpoczywasz. Ty non-stop myślisz co, gdzie, jak zrobić. Ja odbieram, myślę, że luźno ze 100 telefonów dziennie. No stop, coś planujemy, coś robimy, gdzieś jedziemy i to właśnie nie tylko związane jest z tym, z wyścigami, w sensie wyścigi są wspólnym mianownikiem wszystkich działań, które robię, no ale no teraz na przykład byłem na Cyprze, ponieważ tam planujemy budowę toru wyścigowego, więc jestem zaangażowany w jakiś tam, wiesz, poboczny projekt, żeby rozwijać cały czas tą społeczność wyścigową, rozwijać współpracę z moimi wszystkimi partnerami, żeby to miało wszystko ręce i nogi, no bo wiesz, no bo co z tego, że ja powiedzmy super pojadę wyścig, a nie będę miał kasy na treningi, jasne, prawda? No, no, to jest bez sensu, więc muszę zadbać o taki ogół. No i wyrzeczeniem, żeby to móc realizować, jest nieustająca praca i zbudowanie takiego środowiska, które da ci de facto już taki troszkę spokój do realizowania po prostu swojego konkretnego celu, którym, nie wiem, jest wygranie jakichś tam konkretnych mistrzostw.
1: Jasne. Wspomniałeś a propos jednego z programów o wsparciu psychologicznym, a tutaj słyszę, że bardzo dużo się dzieje. Mm-hmm. I czy, no myślę, że to wsparcie psychologiczne jest chyba jest ważnym elementem. Czy korzystasz z niego częściej? Czy w ogóle korzystasz? Czy nie masz czasu nawet na to?
0: Wiesz co, korzystam.
1: No, bo to jest duża presja, to wszystko, o czym mówisz na pewno.
0: Tak. Jakby, no, to jest duża presja, zwłaszcza, że wiesz, nie zawsze możesz być świadomy wszystkich konsekwencji.
1: No właśnie.
0: Korzystam, ale nieregularnie, więc myślę, że niedługo będę musiał korzystać bardziej regularnie. Wiesz, no, jak każdy sportowiec, czy każdy facet, no też troszkę... Nie chcę powiedzieć, że się wstydzę, no ale no, trochę tak jest, że ciężko jest się przyznać do wszystkich jakichś decyzji, które się podejmuje na przestrzeni jakiegoś tam czasu. I rozmawiam o wielu rzeczach z psychologiem. No natomiast, no to wiesz, to, nie wiem jakby to powiedzieć, no ja na przykład dużo korzystam z hipnozy.
1: Aha, okay.
0: I to jest też fajny element, który mi bardzo pomaga w startach. W skupieniu się na, jakby to powiedzieć, w danej chwili, o, że przykładowo no, hipnoza działa rewelacyjnie na moment kwalifikacji, załóżmy. Natomiast ja jestem świadomy, że jakby koniec końców to jestem ja jako Robin i muszę poukładać sobie niektóre rzeczy w głowie, a psycholog jest takim trochę drogowskazem, który mnie nakierowuje, gdzie, co, jak mam robić. I ja to bardzo lubię, no tylko wiesz, no świat jakby... Publicznie przyznaję się do tego, że no ja też jestem tylko człowiekiem, nie robię wszystkiego idealnie, bo jestem kierowcą śmigłowym, no wręcz przeciwnie, wiesz, po prostu przez to, że robię tak dużo rzeczy, jest dużo miejsc, gdzie coś idzie nie tak.
1: Jasne.
0: Więc myślę, że tutaj głowa na pewno jest jednym z elementów, o które muszę bardziej dbać niż dbam.
1: Fajnie, fajnie mówisz, podoba mi się, jak o tym mówisz i cieszę się, że wyszliśmy na ten temat, tym bardziej, że wiesz, jakby pomoc psychologiczna jest teraz coraz mniej jest tematem tabu w mediach, w kampaniach i tak dalej. I chciałbym, marzę wręcz o tym, życzyłbym sobie, żeby wszyscy młodzi ludzie bez wstydu i świadomie sięgali po tę pomoc. Też dlatego o tym wspominam, bo jesteś młodym człowiekiem, który, no jak słyszymy, zasuwa dosłownie i dużo się dzieje, więc ja myślę, że to jest ważny aspekt.
0: Tak, no wiesz... Nie wiem, jakby to tak ująć w dobrych słowach, natomiast no to jest niedoceniony, myślę, jeszcze aspekt, o który trzeba dbać, ale no nie ma co tutaj słodzić, no wiele osób o to nie dba, ja też o to nie dbam wystarczająco dobrze, więc myślę, że no jest to strasznie duże pole do popisu, ale koniec końców, tak jak mówię, no tutaj... To jest troszkę tak jak z trenerem na siłowni, że trener za ciebie treningu nie zrobi. On tylko może cię troszkę bardziej zmotywować do tego, żebyś wiedział, co jest słuszne, a co nie. Albo żeby cię nakierować, żebyś sam rozumiał właśnie ten proces postępowania i jak reagujesz na niektóre emocje i tyle. Mhm.
1: Okej, wróćmy teraz na tor. Jakbyś był, nie wiem, czy jesteś w stanie wymienić trzy wyścigi, z których jesteś najbardziej zadowolony. No domyślam się, że to będą po prostu trofea, ale może nie tylko, bo pewnie można też być zadowolony z wyścigu, niekoniecznie stając na podium. Trzy takie wyścigi, które byś mógł... Jakbyś miał polecić komuś, żeby mogli je obejrzeć, to jakie to by były?
0: Wiesz co, to tego nie widać w radiu, ale tutaj widać dosyć mocną szramę na mojej ręce.
1: Dobra, czyli pamiątka...
0: Nie, to nie jest pamiątka z wyścigu, to jest pamiątka sprzed sezonu, bo się wywróciłem na rowerze. Natomiast jednym z takich fajnych wyścigów był na pewno pierwszy wyścig sezonu 2022. Miał on miejsce na takim torze niemieckim Lausitzring i to była tyle dla mnie ważna chwila, że ja wróciłem właśnie po kontuzji. Miesiąc po, ja miałem operację dosyć poważną i naprawdę bardzo szybko musiałem się rehabilitować. Były nawet rozważane jakieś opcje, czy żebym nie brał jakichś sterydów, czy coś, żeby się szybko zregenerować. No tylko przypał jest ze sterydem taki, że jak pójdziesz na badanie kontrolne, no to wtedy nie możesz startować w wyścigach.
1: Nie, weź to wyjaśnij, że to była operacja.
0: Tak, więc z tego pomysłu zrezygnowaliśmy. No ale mimo wszystko udało się dosyć szybko zregenerować i pewnie część naszych widzów wie, kim jest Max Verstappen. No to jest czterokrotny mistrz świata w Formule 1 i Max Verstappen też ma swój zespół wyścigowy w tej klasie, w której ja się ścigam i tam z jego zawodnikiem właśnie też się ciąłem przez cały wyścig i ja nie wiedziałem, o jakie lokaty będę walczył. Finalnie jakby wyprzedziłem tego zawodnika i wygrałem cały wyścig tuż po kontuzji, więc to było dosyć fajne wspomnienie.
1: Okej, no bardzo inspirujące.
0: Tak, więc naprawdę... Chyba taki brak świadomości w ogóle, o co walczę, bardzo mi pomógł, bo normalnie to bym chyba się trochę spalił ze stresu. No i pamiętam, że właśnie po wyścigu nawet wzięliśmy sobie puszkę Red Bulla i robiliśmy sobie przy nim fotki, więc to było dosyć zabawne. Drugi taki wyścig, no to myślę ostatni wyścig zeszłego sezonu był bardzo fajny. Był to wyścig na torze Monza we Włoszech, tor Formuły 1. I tam właśnie to jest to, tak jak wspominałeś, nie zawsze trzeba stanąć na podium, żeby być zadowolonym z wyścigu. To był moim zdaniem najlepszy wyścig, jaki mieliśmy w zeszłym roku. Mieliśmy szóste miejsce z Lamborghini, bo Lamborghini dosyć podupadło niestety w tej klasie GT na przestrzeni zeszłego roku. I teraz się trochę podnosi, bo wprowadzili nowy model samochodu. No i to był na przykład po prostu bezbłędny wyścig, jaki pojechaliśmy. Okay. Po prostu nie popełniliśmy żadnego błędu, mieliśmy super tempo i pędziliśmy do przodu, więc naprawdę bardzo fajny, spektakularny wyścig do oglądania. A trzeci wyścig, no to chyba takie pierwsze moje mistrzostwo, które zdobyłem międzynarodowe, no to był rok 2019, już kawał czasu temu, ale to był ostatni wyścig tego sezonu, w którym wiedziałem, że po prostu muszę dojechać do mety. Ja wtedy byłem 19-latkiem, więc który świeżo co zaczął się ścigać.
1: Dwa lata.
0: Więc wiesz, ja naprawdę ręce mi się trzęsły, nogi telepały jak na prawie jazdy. Jeszcze była straszna ulewa i wiedziałem, że szansa, że wylecę z toru, to jest 50-50. A z drugiej strony też nie chcesz jechać jak, wiesz, jak amator, prawda? Po prostu chcesz pokazywać cały czas klasę. Więc to był taki ważny wyścig dla mnie, żeby tam dojechać do mety i zdobyć to mistrzostwo, tak przypieczętować. Więc to odpowiadając na twoje pytanie, to są trzy takie wyścigi.
1: Czasami ciężko pewnie i walczyć, a jednocześnie zachować bezpieczeństwo?
0: Tak, no bo nie wiesz, co zrobi druga osoba.
1: No właśnie.
0: Nie jesteś w stanie...
1: Nie jesteś tam sam.
0: Tak, nie zawsze jesteś w stanie zaufać samemu sobie nawet, prawda? A co dopiero walcząc z drugim zawodnikiem. Dlatego wiesz, my staramy się wiedzieć, z kim się ścigamy, jak te osoby jeżdżą, natomiast nigdy nie przewidzisz. Więc na przykład ja dużo jeżdżę na symulatorze tylko po to, żeby uczyć się tego typu zachowań, jak jeździć regularnie, jak jeździć troszkę ostrożniej, natomiast będąc cały czas na limicie też, prawda? Więc no, to jest takie narzędzie, z którego korzystam na co dzień, które na pewno w tym pomaga. No ale koniec końców, jak wsiadasz na tor i nagle masz ulewę i ktoś leci, nie wiem, po trawie 300 na godzinę, no to nie wiesz, jak się zachować, prawda? Wiesz, ktoś w ciebie wleci.
1: Okej, powoli zbliżając się do końca, chciałbym cię zapytać, jakie są twoje najbliższe cele, a teraz przejdziemy do tych największych.
0: Dobrze, no.
1: Zacznijmy od tych najbliższych.
0: Moim najbliższym celem, no to mam między 19 a 21 czerwca mam wyścig na torze Lausitzring, no, który chciałbym oczywiście wygrać i to jest mój najbliższy cel, żeby tam się sprawdzić i jak najlepiej wystartować. A takim największym celem, no to myślę, że jest rozwinięcie swojej kariery wyścigowej, jak na najwyższym poziomie, czy to wyścig GT, czy w jakiejś innej klasie, tego nie wiem. Natomiast, no, raczej akurat jak ja się ścigam w tych wyścigach GT, czy tam, gdzie są kokpity zamknięte, a nie otwarte, no to taką klasą, w sensie taką serią wyścigową jest na przykład DTM, to jest właśnie taka najważniejsza seria wyścigowa, w której chciałbym jeździć regularnie i sobie tego życzę, żeby tak było.
1: My oczywiście też tobie tego życzymy. I na koniec, co możesz powiedzieć osobom, które chciałyby pójść w twoje ślady?
0: Wiesz, no to jest na pewno bardzo nośne hasło, żeby się po prostu nie poddawać. Natomiast jest ono o tyle słuszne, jakby troszkę rozwinę, że ciężko jest pokonać osobę, która się nie poddaje. Jakby to jest naprawdę bardzo, bardzo trudne, bo nie wiesz, czego się po niej spodziewać, więc ja miałem właśnie taki przykład. Znałem wielu zawodników, których trochę lekceważyłem, bo nie wydawali mi się wystarczająco szybcy i po prostu, wiesz, jakoś troszkę ich ignorowałem na to, że jak byłem oczywiście troszkę młodszy i troszkę mniej doświadczony w tym, co robię.
1: Mniej pokory pewnie.
0: Tak, ale na przestrzeni lat, jak zauważyłem, że osoba się nie poddaje i naprawdę dąży do konkretnego celu, to ona strasznie rośnie na przestrzeni, powiedzmy, jakiegoś tam czasu. Jest mało przypadków osób, które się po prostu nie poddają i stoją w miejscu, bo jeżeli ktoś się nie poddaje, no to raczej robi to świadomie i cierpi w międzyczasie, bo jest, powiedzmy, dostaje lanie po drodze. Więc jeżeli się po tym podnosi, no to naprawdę to bardzo buduje i dosyć szybko taka osoba rośnie. U mnie jest dokładnie ta sama historia. Ja też byłem wielokrotnie lekceważony przez moich rywali i po prostu ich prześcigałem dzięki temu, po prostu, że nie, że mam jakiś talent niesamowity, bo znam dużo więcej bardziej utalentowanych osób ode mnie, tylko po prostu, że się nie poddawałem, więc na pewno to bym chciał przekazać. Ktoś może powiedzieć, ale wyścigi są bardzo drogie i no, po prostu są bardzo drogie. No tak, no ale są też ludzie, którzy zarabiają strasznie duże pieniądze i mogą to realizować, więc no, to jest tylko kwestia znalezienia sposobu na zrealizowanie tego planu.
1: Jasne. Cudowna puenta.
0: Dziękuję bardzo.
1: Moim gościem był Robin Rogalski. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję najmocniej.
1: I życzymy jak najwięcej sukcesów. Wszystkiego dobrego.
0: Dzięki wielkie. Pozdrawiam.
2: Wystartował Warsaw Music Festival. To 3-dniowa impreza z międzynarodowymi gwiazdami z różnych gatunków muzycznych. Za nami pierwszy dzień. No, wczoraj było coś dla fanów mocniejszych elektronicznych brzmień. Co działo się na stadionie Legii Warszawa, możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. A w środę, drugi dzień Warsaw Music Festivalu, wtedy gwiazdą wieczoru będzie prawdziwa ikona światowego popu, zespół Black Eyed Peas. Usłyszymy hity, które łączą pokolenia, między innymi Where Is Love czy I Got a Feeling.
3: To hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. No jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego. Mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien i Mighties.
2: Mówiła Aneta Łyczkowska z ekipy organizacyjnej Warsaw Music Festival. Ciekawie zapowiada się też ostatni dzień, czyli 20 czerwca. Wtedy na żywo zobaczymy legendę muzyki klubowej.
3: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
2: Ja nie mogę się już doczekać, a na Warsaw Music Festival oczywiście zaprasza Radio SK. Będziemy bawić się tam razem z wami. A Dawid Podsiadło numerem jeden wśród polskich słuchaczy Radia SK. Jego hit, zagranicznych też, jego hit Sezon trafił właśnie na szczyt gorącej dwudziestki. To kawałek z nadchodzącego albumu, który ma się ukazać jesienią. Teraz Dawid Podsiadło ma na głowie stadionową trasę koncertową. Za tydzień w sobotę gra w Gdańsku, a potem dwa razy na PGE Narodowym w Warszawie. A teraz sprawdźmy, które hity jeszcze są na czasie. Na miejscu drugim gorącej dwudziestki umieściliście kawałek, który podbija media społecznościowe. To Just the Way You Are, czyli zespół Milki sprzed kawałek sprzed ponad 20 lat, tylko że w remiksie Davida Guetty. Na miejscu trzecim listy hitów w Radiu SK spadł hymn męskiego grania. Głosujecie na wasze ulubione kawałki na sk.pl, no i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18. Oczywiście zapraszam w imieniu Micha Sopkowskiego. A ja nie będę ukrywał, że ten mundial daje trochę w kość, jeśli chodzi o niewyspanie. Brazylia-Maroko, początek o północy, mecz skończył się 1-1. No, jeśli usłyszycie dzisiaj jakieś ziewnięcie, no to proszę o wyrozumiałość. No, w niedzielny poranek ziewanie jest wręcz wskazane. Wskazane są też hity na czasie. Na początek 9 gram wam coś od Miley Cyrus. Paweł Bogaj, zapraszam razem do 13.

Diamenty od Riany w Radiu SK. No bardzo dobry prezent dla żony. Jakbyście się panowie zastanawiali, co kupić na przykład na urodziny. 20 minut po godzinie 9. Hubert wysłał nam zdjęcie na Messengerze pustej siłowni i pisze tak: pusta, cicha siłownia w Turcji. Pozdrawiam, dobrze, że jest wasza aplikacja. No oczywiście ja polecam pobierać. Wtedy możecie zabrać SK na przykład na wakacje. A słuchajcie, ja chciałem też powiedzieć, że no człowiek ledwo co otworzył oczy. Przed chwilą wstałem, co też otworzyłem internet, zaglądam, oglądam, no i wpadł mi filmik Blanki, naszej baby, tej pani. Kojarzycie? Na którym tańczy z Jasonem Derulo, to jest ten pan. Też wszyscy znają. No i fani przewidują wspólny duet, a niektórzy piszą, że to może być nawet coś więcej. Wyobrażacie to sobie? Blanka Derulo. Albo Jason Stajkow. Bardzo ładnie. No tego w moim bingo na 2026 jeszcze nie było, ale dajcie znaka, co jest u was. Dajcie znaka 664-402-302 albo eskowy Messenger. Kto już wstał? Mamy niedzielę. 21 minut po 9.

0: Tate McRae, uzdolniona wokalistka, a także bardzo, bardzo zdolna baletnica. Jak miała 13 lat, zdobywała wiele nagród. No ja też kiedyś chodziłem na hip-hop, na tańce, ale u mnie się było bez nagród.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ale teraz coś, za co nagrodę ten gość pewnie dostanie. Jeremy Sikorski właśnie powiedział sakramentalne tak, Adze Podsiadle. A przy okazji ślubu wypuścił też bardzo osobisty singiel, Tylko My, taki nosi tytuł. To jest piosenka o bliskości i o tym, że razem jest po prostu w życiu łatwiej. Posłuchajmy, Jeremy Sikorski, Tylko My. Gramy to teraz w Radiu SK.

0: posprzątać mieszkanie, wyprasować ubrania na poniedziałek albo coś ugotować. No nie wiem jak wy, ale ja już od samego czytania tej listy się zmęczyłem. No w niedzielę to trzeba odpoczywać.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać.
8: Sprawdź u dilera Cichy Zasada. Koszalin, ulica Gnieźnieńska 45A.
1: Volkswagen.
9: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Breska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
10: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
11: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Daj się porwać absurdalnemu humorowi i grozie w produkcji Straszny Film. Odkryj spisek związany z pozaziemskim życiem w filmie Dzień Objawienia. Zobacz rywalizację zabawek z technologią w kontynuacji popularnej serii Toy Story 5. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
12: Ambasadorzy Pomorza Zachodniego. Ludzie, którzy mają odwagę zacząć od nowa.
13: Dziś wiem, że najlepszy moment na spełnianie marzeń jest wtedy, kiedy odważysz się zacząć.
12: Przemysław Kowalewski, pisarz, który przed 50 rozpoczął nową karierę literacką i odmienił całe swoje życie.
13: Nigdy nie jest za późno, żeby napisać własną historię.
12: Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Zainspiruj się na www.biznes.wzp.pl. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
14: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To będzie ostatnia reklama.
15: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
16: I po reklamie.
1: Esko.

Ezi. Na zakończenie 9 w Radiu SK dzisiaj prezydent Karol Nawrocki będzie brał udział w 80. urodzinach Donalda Trumpa, ale to nie jest jedyny Polak, który tam poleci. Janek Błachowicz, czyli nasz mistrz UFC, też będzie w Waszyngtonie. Ja tak sobie myślę, że ja im w ogóle nie zazdroszczę. Pewnie będą musieli dusić się w garniturach, dłubać widelcem jakieś takie miniaturowe homary czy tam krewetki. No a tak na prawdziwego polskiego niedzielnego schabowego to też nie ma co liczyć.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje?
6: To w euro!
7: Emocje rosną!
6: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
9: Doktorze, syn znowu kaszle.
10: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
9: Co mogę zrobić?
10: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
11: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
12: Jedziemy!
13: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
14: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort dla całej rodziny.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Ambasadorzy Pomorza Zachodniego. Ludzie, którzy udowadniają, że pasja nie zna granic.
17: Mieszkam na Pomorzu Zachodnim, to tutaj nauczyłem się, że jeśli naprawdę czegoś chcesz, musisz po prostu ruszyć po swoje.
16: Robin Rogalski, kierowca wyścigowy. Jego historia pokazuje, że odwaga i determinacja mogą zaprowadzić naprawdę daleko.
17: Granice istnieją tylko w naszych głowach.
16: Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Zainspiruj się na www.biznes.wzp.pl. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
20: Koszalin na czasie.
21: Oliwia Kisielewska. Dwie gorące premiery wleciały do koszalińskiego kina Helios. Na pierwszy ogień idzie film absolutnego mistrza reżyserii Stevena Spielberga. Dzień objawienia. Jest to produkcja science fiction z genialną obsadą i niezwykle zawiłą fabułą. Kolejna propozycja to Drugie życie. Ciepły i podnoszący na duchu dramat. W repertuarze czekają na Was również takie hity jak Obsesja, Tom i Jerry, Przygoda w Muzeum Władcy Wszechświata oraz kultowy, straszny film. Chcecie zgarnąć podwójne bilety do kina? No to mailujcie na koszalin@sk.pl.
19: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien w technologii cienkiego zgrzewu PTL. Połczyn Zdrój Muńska 11A. www.redan.pl.
22: Muzyką się żyje.
23: Łatwo Gang znowu pokazał wielkie serce. Pomógł spełnić marzenie Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Dziewczynka marzyła o nagraniu wspólnej piosenki właśnie z Łatwo Gangiem. No i udało się. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia, w której padają takie słowa. No właśnie, trzeba spełniać marzenia, dlatego zagraliśmy ten numer w Radiu SK. Razem z Łatwo Gangiem odwiedziliśmy też Maję w szpitalu. Matti Fuczyło zapytał, czy nagrywanie piosenki było stresujące.
24: Luzik, arbuzik.
25: To jak to poszło? To szybka chyba historia.
24: Poduszaki pomagały. Takie jej dodawały otuchy, jak się śpiewało.
26: Ja też się super bawiłem.
27: Dzień dobry, bawiłam.
24: Tymi nagrywkami, wideo.
25: To co bardziej, co fajniejsze, teledysk czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
24: Wszystko było fajne. Będą TikToki z tymi testingami gniotków.
25: No tak, bo Maja kolekcjonuje gniotki.
24: Tak.
25: Ale słuchajcie, bo w tej piosence padają bardzo ważne słowa. Takie słowa, jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce. To co wy na to, żeby zagrać, Maja?
24: Tak, bardzo.
25: Jesteś za?
24: Tak, żeby wszyscy słuchali.
23: No i pięknie. I wszyscy słuchali, jak wyglądała wizyta u Mai. Możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. Instagramie. Cały dochód z tej piosenki trafi na konto Fundacji Cancer Fighters. Słuchajcie uważnie, Eski, no bo dzisiaj na pewno też zagramy wam ten kawałek. Jeszcze kilku artystów dołączyło do line-upu tegorocznego openera. To przede wszystkim polscy wykonawcy, m.in. Zalia, Sokół, Kasia Sienkiewicz czy Ralf Kamiński. A całą listę znajdziecie na sk.pl. No a opener startuje w Gdyni 1 lipca. Wśród najważniejszych gwiazd są Kevin Harris, Teddy Swims, Zara Larson, The Cure, Florence and the Machine, Jenny czy Martin Garrix. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Mundial, no, zaczął się od muzycznych emocji. Za nami już trzy ceremonie otwarcia w trzech krajach organizujących piłkarskie mistrzostwa świata, a na ceremonii w Meksyku wystąpiła Shakira, która wykonała hymn tegorocznej imprezy. To kawałek Die Die. Na otwarciu w Kanadzie wystąpił m.in. Michael Bublé czy Alanis Morissette. No, a w USA grała Katy Perry. Muzyka rządzić będzie też 19 lipca podczas finału mundialu. Piłkarskie mistrzostwa będą miały coś na kształt halftime show znanego z finału Super Bowl. Wiadomo już teraz, że wystąpią wtedy Madonna, Shakira oraz BTS. No a wszystkie szczegóły mamy dla was na sk.pl. 10 już na zegarach, tu Radio SK, tu hity na czasie. W kalendarzu dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kąpieli i tak sobie myślę, że no to jest jedno z niewielu świąt, które można świętować codziennie, szczególnie w okresie letnim. Paweł Bogaj, zapraszam, budzimy się, mamy niedzielę. No to teraz numer 3 gorącej dwudziestki. Ja się

co dwóch Jakubów to nie jeden. Kuba i Kuba West, 18 już minut po godzinie 10. To jest oczywiście niedziela. Mateusz prosił mnie na eskowym messengerze, żebym obudził jego żonę. Podobno żona leży i drzemie z zamkniętymi oczami. No to proszę wstawać, tutaj przekaz dla żony. Mateusz, jak coś, to łaskotki skutecznie potrafią postawić człowieka na nogi. Nie żeby coś, ale warto spróbować. Teraz uwaga, pytanie z innej puli. Kto dzisiaj sprawdzał, czy mamy niedzielę handlową? Ja się przyznaję, sprawdziłem, już wiem, nie mamy. Sprawdziłem też, kiedy będzie najbliższa. Najbliższa handlowa już 28 czerwca. I ja nie wiem, oni to chyba robią specjalnie. No, kto robi niedzielę handlową tuż przed wypłatą? Nie, no my nie.

0: to trzeba mieć gruby portfel. Miliony monet od Mroza, 33 minuty po godzinie 10, to jest Radio SK. To jest, to są niedzielne hity. Ela napisała na Messengerze, że już nie śpią, jadą do mamusi, czyli jego teściowej. Cytuję wiadomość. Dajcie znać, kto już nie śpi. 664-402-302 albo eskowy Messenger. Kto już wstał, kto już pracuje, kto już jest na pełnych obrotach, a może po prostu leniwie przeciągacie się przy stole, jedząc śniadanie. Halo, halo!
1: No to się ska. A ja pociskam dzisiaj na studia tylko 3 egzaminy i 1 zaliczenie. Mam nadzieję, że będzie do przodu. Pozdrawiam.
0: No, no to trzymam kciuki, żeby wszystko się udało, żebyś wszystko zaliczył, ale słuchacze też mają coś ci do powiedzenia.
2: Cześć SK, tu Radek. Dobra rada dla wszystkich obecnych i przyszłych studentów. Nie ma spiny, są drugie terminy. Pozdrawiam.
0: Radio SK. Mądrego to aż miło posłuchać. Autopromocja.
3: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
4: No jak to?

0: i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro.
6: Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz, a

0: bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi, 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Pomagamy! Na okrągło! Od 11 do 18 czerwca w Forum Koszalin. Szósta edycja akcji charytatywnej Kręć dla Hospicjum. Kręcimy kilometry na rzecz koszalińskiego hospicjum. Każdy kilometr przejechany na rowerze, tradycyjnym lub stacjonarnym w galerii, to realne wsparcie finansowe. W zeszłym roku wykręciliśmy dla hospicjum 23 tysiące złotych. Pobijmy wspólnie ten rekord. Zarejestruj się na stronie kręćsforum.pl i podaj, jaki dystans chcesz pokonać.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
7: I po reklamie.

uważam, wszystkie niedziele powinny być wolne, bo kiedyś trzeba spędzać czas z rodziną. W Niemczech na przykład w niedzielę tylko i wyłącznie pracują na niektórych stacjach benzynowych. A tak to jest wszystko fajnie pozamykane, czas dla rodziny. Pozdrawiam.

0: Bardzo przyjemny kawałek. Marisa, odkochaj w Radiu SK. 6 minut zostało nam do godziny 11. Słuchaczka informuje, że u niej dzisiaj święto truskawki i jedzie właśnie na festyn. No, bawcie się dobrze. Święto futbolu też cały czas trwa. Jeśli nie sprawdzaliście jeszcze wyników mundialowych meczów, to uwaga, podaje: Brazylia remis z Maroko, Szkocja 1, Haiti 0, Australia 2, Turcja 0. Dzisiaj mecz Niemiec z Curaçao, co niektórzy mówią Curaçao.
1: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: No jak widzicie, Sławek Peszko też dużo mówi. Jeśli wiecie, co na koniec powiedział, jakie słowo padło na końcu tego zdania, podajcie już teraz SK Karniaki Cup. Szukajcie tego na sk.pl, zgłaszajcie się już teraz. 10 tysięcy, 10 tysięcy do zgarnięcia. Radio SK. Jakie słowo powiedział pan Sławek?

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać.
4: Sprawdź u dilera Cichy Zasada. Koszalin, ulica Gnieźnieńska 45A.
5: Volkswagen. Myślisz o nowej pracy, w której liczą się ludzie i stabilność? Primark otwiera nowy sklep w Koszalinie i szuka doradców oraz doradczyń klienta. Dołącz do nas. Oferujemy jasne warunki współpracy i zespół, na którym naprawdę możesz polegać. Sprawdź szczegóły na stronie Praca w Primark i aplikuj już dziś. Ponieważ Twoja kariera może zacząć się właśnie tutaj.
6: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
7: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
8: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
10: To będzie ostatnia reklama.
1: Łap okazję w RTV

0: A szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Muzyką się żyje.
3: Cztery znane influencerki w jednym numerze do studia Radia SK z nowym hitem wpadły Fausti, Lexi Chaplin, Asia Marcinik i Julia Samczenko. Dziewczyny razem nagrały piosenkę Hoodie Oversize, która zapowiada nowy festiwal na imprezowej mapie Polski. To projekt pod hasłem Playground. Dziewczyny mówią, że to trochę takie męskie granie, ale dla młodych ludzi.
4: Ja to porównuję do takiego męskiego grania, gdzie jest skład co roku inny i my po prostu jesteśmy pierwszym tegorocznym składem festiwalu Playground.
5: Co tam się będzie działo?
4: No właśnie poza tym, że będziecie mogli usłyszeć nas, naszą czwórkę w pięknym aranżu, bo pracujemy z naprawdę najlepszymi muzykami w Polsce i myślę, że to będzie też duże zaskoczenie z orkiestrą na żywo, no to będziecie mogli usłyszeć też artystów, których na razie nie zdradzamy.
3: A festiwal Playground rusza w Polskę na koniec wakacji. Start 22 sierpnia w Tauron Arenie w Krakowie. Potem odwiedzi Chorzów, Gdańsk i Warszawę. A na miejscu pojawią się koncerty, strefy tematyczne i różne zajęcia dla młodych ludzi. Piosenka Hoodie Oversize, którą mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK, to zapowiedź mini płyty z udziałem influencerów. A trasa SK Music Tour trwa w najlepsze. Nasza letnia trasa koncertowa jedzie dalej, no i czas na kolejne miasta. W ten weekend jesteśmy w Czeladzi. Dzisiaj na scenie pojawi się m.in. Beata Kozidrak z zespołem Bajm, a za tydzień będziemy w dwóch miejscowościach. W Zduńskiej Woli i Buczku. W Zduńskiej Woli zagra m.in. Maciej Skiba i Wiktor Dyduła, a w Buczku scenę przyjmuje Kuba i Kuba, Kleo czy Julia Żugaj. Wstęp na SK Music Tour jest darmowy, a już 10 lipca do Polski przyjeżdża ekipa, której piosenki zna cały świat. Przed nami zespół Hurts, który wystąpi na letniej scenie progresji w Warszawie. Hurts zabłysnęli m.in. hitem Wonderful Life, który na pewno usłyszycie na żywo. A teraz muszę zasmucić wszystkie fanki Jeremiego Sikorskiego, artysta, którego znacie z hitu Wracam, nie jest już kawalerem. Sikorski wczoraj wziął ślub, a jego wybranką jest modelka Ada Posiadała. Zdjęcia z imprezy jak zwykle czekają na Was na sk.pl. 11 na zegarze, witam, zapraszam, to jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie, a jak jest niedziela, no to trzeba troszeczkę odpocząć, zrelaksować się, a jak jest ktoś, kto pomasuje ramiona, plecki, to już w ogóle raj na ziemi. Hity na czasie dba Radio SK, Paweł Bogaj, zapraszam na początek, Joe!

minut po godzinie 11. Nie, 18 minut, co ja mówię? 18 minut po godzinie 11. To jest oczywiście Radio SK Hity na czasie. Niedzielny poranek. Proszę wstawać, już jest dość późno. Sprawdzam sobie internet, co się dzieje. Maja Chwalińska pojechała na zasłużony wypoczynek po finale Roland Garros. No to są dźwięki teraz, przy których się budzi. Wrzuciła do sieci kilka fotek z wakacji, no i na jednej z nich widać, że Maja bardzo lubi wolną chwilą rozwiązywać krzyżówki. Tak sobie pomyślałem. Uwaga, zadanie dla wszystkich, krzyżówka dla wszystkich w Polsce. Najlepsze radio w Polsce, grające tylko hity na czasie. Radio SK. Nawet nie musiałem mówić, że na cztery litery. Oczywiście, że Radio SK. Gramy już teraz. Dawid Podsiadło, jego nowość, tytuł, sezon. No to gramy.

0: wesoły Bruno Mars, I Just Mind w Radiu Łyska, czyli po prostu mogę. No i są tacy, co mogli się ostrzyc. Czytam o niezwykłym wyczynie w Piotrkowie Trybunalskim. Ponad 500 osób ostrzyżonych w zaledwie 8 godzin. I to jest na razie jeszcze nieoficjalny, ale nowy rekord Guinnessa. Każdy musiał stracić przynajmniej 2 cm włosów. No już widzę, jak w tym rekordzie biorą udział Jankę z Wiktorem z poranka. 2 centymetry.
1: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Myślisz o nowej pracy, w której liczą się ludzie i stabilność? Primark otwiera nowy sklep w Koszalinie i szuka doradców oraz doradczyń klienta. Dołącz do nas. Oferujemy jasne warunki współpracy i zespół, na którym naprawdę możesz polegać. Sprawdź szczegóły na stronie Praca w Primark i aplikuj już dziś. Ponieważ twoja kariera może zacząć się właśnie tutaj.
3: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
4: Już 19 i 20 czerwca w

0: Kids Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu. To będzie ostatnia reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: I po reklamie.

6 minut zostało nam do godziny 12. To był Martin Garrix z Edem Sheeranem. Bardzo specjalne połączenie. Martin to jest jeden z króli muzyki elektronicznej. A jeśli takową kochacie, zapraszam wszystkich w każdy piątek na SK Live Remix. No fani klubowego grania będą w siódmym niebie. Ale uwaga, jeśli coś przegapiliście, no to powtórki znajdziecie w naszej eskowej aplikacji. Pobierajcie na swojego smartfona.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
5: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Ambasadorzy Pomorza Zachodniego. Ludzie, którzy pomagają odkrywać własne możliwości.
8: Największą satysfakcję daje mi chwila, kiedy ktoś zaczyna wierzyć, że naprawdę może więcej.
7: Karolina Wroniewska, instruktorka kultury, trenerka sportu i działaczka społeczna. Inspiruje młodych ludzi do działania i odwagi.
8: Każdy ma w sobie potencjał.
7: Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Zainspiruj się na www.biznes.wzp.pl. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś. Filmowy czerwiec w kinie Helios. Odkryj równoległy świat pełen niepokoju w horrorze Backrooms bez wyjścia. Rusz w emocjonalną podróż przez podzielone Niemcy i skomplikowane relacje rodzinne w filmie Ojczyzna. Przeżyj kosmiczną przygodę i historię zemsty młodej bohaterki widowiskowej Supergirl. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
10: No, tego.
11: A może...
12: Także tak...
13: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energaobrót. Transparentne zasady. Realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energaobrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
0: To będzie ostatnia reklama.
7: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
16: Koszalin na czasie.
17: Oliwia Kisielewska, koszalinianie, pakujcie ekipę do auta, bo 26 czerwca nie dacie rady usiedzieć w domu. Nadchodzi SK Music Tour, tym razem odbędzie się w Nowogardzie, a na miejscu koncertowy ogień nad samym jeziorem i line-up, który łączy pokolenia. Rozbuja was Grupson i jego legendarne Na Szczycie, a rapowy klimat podkręci reprezentant nowej fali, Eryk Moczko. Będziecie mogli też przelecieć się naszym eskowym helikopterem, a to tylko godzina drogi z Koszalina, więc zero wymówek, wszyscy widzimy się w Nowogardzie.
15: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien w technologii cienkiego zgrzewu PTL. Połączeń zdrój Muńska 11A. www.redan.pl.
18: Muzyką się żyje.
19: Taylor Swift wchodzi do świata Toy Story. Artystka nagrała piosenkę do piątej części tej kultowej produkcji. Jak przyznała, po obejrzeniu Toy Story 5 zakochała się w tym filmie. Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Całkowicie zakochałam się w tym filmie i natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Know You. Premiera Toy Story 5 już 17 czerwca, czyli w najbliższą środę, no a kawałek Taylor Swift mogliście usłyszeć premierowo w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SK, a jeśli chcecie posłuchać więcej hitów z bajek Disneya, odpalajcie SK Toy Story Radio, które czeka na was w SK-owej aplikacji na smartfony. To specjalnie specjalna stacja radiowa, która nadaje ze świata zabawek, no i mówi, co tam się dzieje, gdy nikt nie patrzy. A Katy Perry zaskoczyła kibiców podczas otwarcia mundialu, kiedy wszyscy patrzyli. Pojawiła się na scenie z 10-letnim chłopcem. Artystka była jedną z gwiazd ceremonii w Los Angeles w USA, no a podczas występu towarzyszył jej młody wokalista, który kilka lat temu zainspirował ją do stworzenia piosenki Wonder. Dlatego Katy Perry postanowiła, że wykona ją razem z nim na stadionie. Nagranie z tego występu mamy dla Was na SKA.pl. Mamy też kolejną okazję, żeby zobaczyć Matę na scenie. Przed nami festiwal Rapstacja. To w miejscowości Sława w województwie lubuskim. Oprócz Maty na scenie wpadnie też PZ, BDOS, White, Kizo, Kuba, Gibbs czy Oki. Na Rapstacji zagra też światowa gwiazda Busta Rhymes. To jest amerykański raper, który współpracował m.in. z Mariah Carey. Festiwal Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie, Eski, no bo będziemy mieli dla Was wyjściówki właśnie na tą imprezkę. 12 na zegarach, jeśli ktoś nadal nie wstał, no to znaczy, że wczoraj było bardzo grubo. W naszej playliście też jest grubo, jeśli chodzi o hity Bauza i jego Magnetic. To już za chwilę, zostańcie razem z Radiem SK. Zostańcie z hitami na czasie. Paweł Bogaj, zapraszam. W powietrzu chyba już się unosi zapach obiadu.

Kate i Perry w Radiu SK, 17 minut po godzinie 12. Sprawdzam, co się dzieje teraz w sieci. Proszę bardzo, taki tytuł trafiłem. Polacy coraz chętniej stawiają na triatlon. No ja chyba nie jestem Polakiem w takim razie.

0: Shakira w Radiu SK. Mamy, uwaga, tajne nagranie, jak Shakira brzmi bez tych wszystkich filtrów, efektów dźwiękowych. Posłuchajcie. Poważnie, nie zmyślam, tak to brzmi. Widzę też, że pisze do nas, nie Shakira, ale Aga z Rzeszowa pisze na Messengerze. Witam, pozdrówcie najlepszego faceta na świecie, Tomka, za którym tęsknię. Kocham go bardzo mocno. No, pozdrawiamy Tomka gorąco. No, my w SC kochamy hity na czasie. Za chwilę Oskar Cyms. Warto z nami zostać.
1: Autopromocja.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to,

0: i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor, dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro.
5: Emocje rosną.
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na ciebie w atrakcyjnej cenie już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać.
7: Sprawdź u dilera Cichy Zasada. Koszalin, ulica Gnieźnieńska 45A.
8: Volkswagen. Co masz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chipsy Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
12: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
13: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
14: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Czy można powtórzyć pytanie?
17: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Tak.
17: Brawo!
19: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy.

0: tłumaczeniu Mowa Ciała. Taki tytuł ta piosenka. 6 minut już niecałe zostało nam do godziny 13. Łukasz Duńczyk, poczekaj, włączam ci mikrofon.
1: Jestem, cześć. Moja Jest. Mowa ciała mówi, że mi się podoba, bo kiwam głową.
0: Bardzo dobrze, ty dzisiaj do 18 jesteś.
1: No oczywiście, że tak i dużo jaka, hitów na czasie w tym czasie.
0: Jaka szkoda, że ja muszę już iść do domu, jeść obiad.
1: No, jak ja ci współczuję, jak chcesz możesz zostać śmiało.
0: Nie no, nie będę ci tutaj, wiesz, robił, nie będę szpącił po prostu w studiu. Ja widzę, że Justin Bieber, Nicki Minaj, oni czekają po 13.
1: A ja słyszałem, że tam w kuchni po obiedzie musisz posprzątać.
0: Dziękuję bardzo. Paweł, kłaniam się. No ten Łukasz dowciapny. Warto zostać.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Reklama.
1: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
2: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A szoker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Myślisz o nowej pracy, w której liczą się ludzie i stabilność? Primark otwiera nowy sklep w Koszalinie i szuka doradców oraz doradczyń klienta. Dołącz do nas. Oferujemy jasne warunki współpracy i zespół, na którym naprawdę możesz polegać. Sprawdź szczegóły na stronie Praca w Primark i aplikuj już dziś. Ponieważ Twoja kariera może zacząć się właśnie tutaj.
6: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebe i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe. To będzie ostatnia reklama.
7: Łap okazję w RTV.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Muzyką się żyje.
3: Jedna krótka piosenka spełniła ogromne dziecięce marzenie. Łatwo Gang znowu pokazał swoje wielkie serce. Pomógł spełnić marzenie małej Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień mieszka w szpitalu. Dziewczynka marzyła o nagraniu wspólnej piosenki z Łatwo Gangiem. No i słuchajcie, udało się. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia, w której padają takie słowa.
4: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesoło.
3: Oczywiście, że tak, że trzeba spełniać marzenia, dlatego zagraliśmy ten numer na antenie Radia SK i zrobimy to po raz kolejny. W piątek razem z Łatwo Gangiem odwiedziliśmy Maję w szpitalu. Mati Fuczyło zapytał, czy nagrywanie piosenki z Łatwo Gangiem jest stresujące.
5: Luzik.
6: Arbuzik.
5: Luzik, arbuzik. To jak to, poszło? To szybka chyba historia.
6: Poluszaki pomagały. A. Takie jej dodawały otuchy, jak się śpiewało.
7: Ja też się super bawiłem.
8: Się dobrze bawiłam. Nie,
6: tymi no, nagrywkami, dobrze. Wideo.
5: To co bardziej? Co fajniejsze? Teledysk, czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
6: Wszystko było fajne. Będą TikToki z tymi testingami gniotków.
5: No tak, bo Maja kolekcjonuje gniotki.
6: Tak.
5: Ale słuchajcie, bo w tej piosence padają bardzo ważne słowa. Takie słowa, jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce. To co wy na to, żeby zagrać, Maja?
6: Tak, bardzo.
5: Jesteś za?
6: Tak, żeby wszyscy słuchali.
3: My też jesteśmy za. Słuchajcie uważnie Eski, bo jeszcze dzisiaj na pewno ten numer na antenie Radia Eska się pojawi. A jak wyglądała wizyta u Mai i te wszystkie jej pluszaki, które ma za sobą na łóżku, możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. A cały dochód z tej piosenki trafi na konto Fundacji Cancer Fighters, która wspiera dzieci chorujące na raka. A Warszawa to aktualnie imprezowa stolica Polski. Stadion Legii Warszawa przejęły światowe gwiazdy. Za nami pierwszy dzień Warsaw Music Festivalu. Wczoraj było coś dla fanów mocnych elektronicznych brzmień. Zagrał m.in. Stefangelo, Benny Benassi czy Artbat. Jeśli przegapiliście, zaglądajcie na eskowego Instagrama, a w środę drugi dzień Warsaw Music Festivalu. Wtedy gwiazdą wieczoru będzie prawdziwa ikona światowego popu, zespół The Black Eyed Peas. Usłyszymy hity, które łączą pokolenia. Na przykład Where is the Love czy I Got a Feeling.
9: To hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. No jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego. Mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien i Mighties.
3: Mówiła Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival, a w sobotę wielki finał tej imprezy i wielkie show Armina van Vurena. A my do finału weekendu mamy chyba jeszcze, słuchajcie, dużo czasu. Dopiero 2 minuty po godzinie 13. Łapiemy luz, odpoczywamy. Jeśli idziecie na obiad, tak jak Paweł Bogaj, który mówił to przed chwilą, to smacznego życzę. A jeżeli na przykład zmierzacie na poprawiny po weselu, wiem, że są wśród nas tacy, to ja dodam energii hitami na czasie. I tu jest naprawdę dobry zestaw do niedzielnego ładowania baterii. Justin Bieber i Nicki Minaj. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Taylor Swift w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie, a Robert Lewandowski dostał ofertę pracy za grube miliony. Tym teraz żyją fani piłki nożnej, no bo wszyscy się zastanawiają, co z tym Lewandowskim dalej będzie po odejściu z Barcelony. No i on, słuchajcie, w ten weekend poleciał do Chicago na rozmowę z zespołem Chicago Fire i podobno dostał taką ofertę, że mu szczena opadła. Amerykanie zaoferowali 15 milionów euro rocznie plus premię, co da łącznie 20 milionów euro rocznie. I słuchajcie, to nie jest wszystko. Amerykanie podobno pokazali nawet Lewandowskiemu budynek, w którym jego żona Ania mogłaby otworzyć swoje kolejne studio fitness. No bo to oni nie z Lewem, tylko z Anią powinni rozmawiać. Jakby jeszcze udało się załatwić Hiszpanów tańczących baciatę, to już mogą wyciągać długopis i podpisywać kontrakt.

0: wolne niedzielne popołudnie, daleko do dnia na P. Takie przyjemne dźwięki z głośników, można sobie pomruczeć. No ale dobra, słuchajcie, skoro sobie odpoczęliśmy z Sanach i Dawidem Podsiadło, teraz pora włączyć ładowanie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo my jesteśmy jak babcia podczas niedzielnego obiadu. Cały czas wam dokładamy więcej i więcej. I nie tylko w niedzielę, codziennie na naszej antenie. Najlepsze nowości. I teraz jeden z tych numerów, który ekspresowo wchodzi do głowy i po prostu silnie uzależnia. Bas jest tam taki dobry, słuchajcie, że cały samochód za chwilę będzie chodził. Ja bym dał głośniej na waszym miejscu. Na moją odpowiedzialność. David Guetta, Alok i Stick Figure, Run Run River. Już teraz w Esce.

0: Didi Dirty Money w Radio SK z hitem zawsze na czasie. A ja przed chwilą, słuchajcie, przeglądałem internet i znalazłem receptę na szczęśliwe życie. Profesor z Harvardu jakiś tam to przygotował. I tutaj są takie trzy główne punkty. Odnajdź sens w pracy, dbaj o bliskie przyjaźnie, nie zaniedbuj rodziny. To trochę takie ogólne te punkty, prawda? Dlatego stwórzmy swoją alternatywną listę, słuchajcie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co wam poprawia humor w niedzielne popołudnie? Co wam dzisiaj w tym momencie daje szczęście? Albo dało szczęście? Możecie nagrać głosówkę w stylu: hej SK, ja dzisiaj wypiłam kawkę na tarasie, taką dobrą z mlekiem i jestem teraz bardzo szczęśliwa. A może przed chwilą druga połówka z kuchni krzyknęła: dobra, chodźcie, bo już się ziemniaki dogotowują. O, wtedy to poziom szczęścia osiąga maksymalny poziom. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Co humor poprawia, co wam daje szczęście w to niedzielne popołudnie, a ja dobrze zagram.
1: Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelić coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.

0: 23%. Bank Crédit Agricole.
1: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Pomagamy! Na okrągło! Od 11 do 18 czerwca w Forum Koszalin, 6. edycja akcji charytatywnej Kręć dla Hospicjum. Kręcimy kilometry na rzecz koszalińskiego hospicjum. Każdy kilometr przejechany na rowerze, tradycyjnym lub stacjonarnym w galerii, to realne wsparcie finansowe. W zeszłym roku wykręciliśmy dla hospicjum 23 tysiące złotych. Pobijmy wspólnie ten rekord. Zarejestruj się na stronie kręćsforum.pl i podaj, jaki dystans chcesz pokonać.
5: I po reklamie.

0: Piasek, słońce i szum morza. I takie egzotyczne dźwięki z Radia SK. To nas czeka już niedługo. Użel, bardzo wakacyjny na antenie Radia SK. Gramy hity na czasie. Paulina nagrała głosówkę na Messengerze Eski, bo my szukamy recepty na niedzielne szczęście. Dajecie znać, co wam humor poprawia.
1: Wiesz, co mi dzisiaj poprawiło humor?
0: No.
1: Że miałam już ostatni zjazd na studiach. Praca przeszła antyplagiat. Mam 0% i tylko czara. Teraz czekam na obronę.
0: Coraz lepszy ten chat GPT. Trzymamy kciuki za wszystkich studentów, którzy kończą rok szkolny, znaczy semestr, rok szkolny to jest w podstawówce. Za uczniów też trzymamy kciuki. Z Eską pamiętajcie, głowa odpoczywa. Zaraz gramy dalej.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Eska.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. Prezentacje sprzętu wojskowego. Eksperci. Warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony. Oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
7: No, tego.
8: A może...
9: Także tak...
10: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać.
14: Sprawdź u dilera Cichy Zasada. Koszalin, ulica Gnieźnieńska 45A.
15: Volkswagen. I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
17: Koszalin na czasie.
18: Oliwia Kisielewska. Meldujemy, że w ostatni weekend czerwca nuda ma całkowity zakaz wstępu do naszego regionu. W Kołobrzegu szykuje się prawdziwa gratka dla fanów popkultury. W dniach 26 i 27 czerwca Regionalne Centrum Kultury opanuje festiwal Latarnikon. Będą nowoczesne technologie, prelekcje i powrót do przeszłości w strefie retrogier. Z kolei w Koszalinie 27 czerwca w amfiteatrze startuje Polska Noc Kabaretowa. O wasze przepony zadbają m.in. kabaret Nowaki i kabaret Moralnego Niepokoju.
16: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien w technologii cienkiego zgrzewu PTL. Połczyn Zdrój Młyńska 11A. www.redan.pl.
19: Na zegarach 14 zaczynamy SK News. Marcin Procki zaprasza. Ma na początek dramatyczny pożar mieszkania w bloku w Raciborzu na Śląsku. Trwa akcja strażaków, którzy ewakuowali wszystkich mieszkańców. Ogień pojawił się w wieżowcu przy ulicy Katowickiej. 3 osoby podtruły się dymem. Mieszkańcy dolnych kondygnacji wrócili już do swoich mieszkań. Burze, grad i silny wiatr. Są ostrzeżenia IMGW dla 11 województw. Synoptycy prognozują lokalnie intensywne opady deszczu, a podczas burz porywy wiatru mogą osiągać 75 km na godzinę. Burze w tej chwili występują na Mazowszu, w Łódzkiem i na Podlasiu. W etap do Wymiorku koszykarze New York Knicks zdobyli mistrzostwo NBA po raz pierwszy od 53 lat. Tym sposobem Jeremy Sochan został pierwszym Polakiem z mistrzowskim pierścieniem NBA. A Knicks finałową serię z San Antonio Spurs wygrali 4-1.
20: Ale wy też jesteście szczęśliwi. Nagrywacie o tym głosówki na Messengerze Radia SK. Kamila daje znać, że przed chwilą wypiła kawkę i słuchajcie, to się zaczyna. Właśnie zaczyna pakować się na wakacje. To do tych wszystkich dodatkowych par majtek i skarpetek SK dokłada hity na czasie. Time Impala i Jenny już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Wy też nagrywajcie głosówki. Co wam daje szczęście w tę niedzielę?

0: Rihanna w Radiu SK. Gramy hit na czasie i dzisiaj razem tworzymy przepis na szczęście w niedzielę. Chwalicie się, dlaczego dzisiaj macie dobry humor, Oliwia.
1: Hej SK, właśnie wracamy z nadmorza, zjedliśmy pyszną rybkę, a teraz pada deszcz.
0: To idealna pogoda na powrót, bo wtedy nie jest szkoda wracać do domu. Wszystkich w trasie SK zaopatruje w hity.

0: Armin van Buuren w Radiu SK. Ten gość w każdy piątek po 22 przejmuje antenę Radia SK i gra swój set w programie SK Live Remix. A już w najbliższą sobotę zobaczymy go na żywo na stadionie Legii Warszawa. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Z nami można poczuć klimat tej imprezy. Dlatego zostańcie ze mną, bo po krótkiej przerwie gram Where is the Love od The Black Eyed Peas. I ta ekipa też na tej imprezie się pojawi. W środę zagra na Warsaw Music Festivalu.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to, co?

0: Kolana. I zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
6: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
1: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
7: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
8: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Daj się porwać absurdalnemu humorowi i grozie w produkcji Straszny Film. Odkryj spisek związany z pozaziemskim życiem w filmie Dzień Objawienia. Zobacz rywalizację zabawek z technologią w kontynuacji popularnej serii Toy Story 5. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
9: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19. Port pasażerski.
10: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3+1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
16: I po reklamie.

0: Wow, taki okrzyk radości będzie po tym, co za chwilę wam powiem. Katy Perry w Radiu SK, gramy hity na czasie i to jest taki news, który naprawdę poprawia humor i sprawi, że nie będziemy mogli się doczekać przyszłego weekendu. Słuchajcie, w końcu to się wydarzy, w końcu do Polski nadciąga prawdziwe, upalne lato. Idzie powietrze z Afryki i w przyszły weekend prawie w całym kraju 30-stopniowe upały, a na zachodzie nawet 35 stopni. Także to jest dobry moment, żeby umawiać się ze znajomymi na grilla, sprawdzić, czy tam klima w samochodzie nabita, bo za tydzień, mniej więcej o tej porze, będziemy mówić tak.
1: Ale paruwa, co?
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Ambasadorzy Pomorza Zachodniego. Ludzie, którzy swoją wiedzą zmieniają przyszłość.
4: Nauka zaczyna się od ciekawości. Wierzę, że innowacje mogą realnie zmieniać ludzkie życie.
3: Doktor inżynier Agnieszka Piegat, naukowczyni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, pracująca nad innowacyjną terapią nowotworową. Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Zainspiruj się na www.biznes.wzp.pl. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
5: Disney Plus.
6: To jest mój czas.
5: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
7: Mam propozycję.
8: To nie jest jakaś wkrętka?
5: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
10: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
12: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
13: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Czy można powtórzyć pytanie?
15: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Tak.
15: Brawo!
17: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie.
20: Jest 15, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Tragiczny wypadek na Krajowej 50. Pod Mińskiem Mazowieckim motocyklista uderzył w bariery.
21: Kierujący 34-letni mężczyzna jadący motocyklem stracił panowanie nad tym pojazdem, w wyniku czego uderzył w bariery ochronne i niestety poniósł śmierć na miejscu.
20: Relacjonuje Paula Antolak z policji w Mińsku. 50 w miejscu wypadku jest zablokowana w obu kierunkach. Udane ataki ukraińskich dronów na ważne zakłady przemysłowe w Rosji. W pobliżu Moskwy płoną największe w kraju zakłady chemiczne Azot oraz składy paliw w Rybińsku. A drużyna sił powietrznych NATO lepsza od drużyny gwiazd. W Atlas Arenie w Łodzi odbył się kolejny charytatywny mecz koszykówki organizowany przez Marcina Gortata. Na trybunach zasiadło ponad 8 tysięcy widzów.
22: Leksi, jak emocje po meczu?
23: Ojej, było super, bardzo mi się podobało.
22: Jak to jest grać z taką ekipą?
24: Fantastycznie jest grać z taką ekipą, a to najważniejsze, fantastycznie jest pomagać. I cieszę się, że mogę dołączyć się do tej akcji.
20: Mówili Leksi i Frisa, w drużynie gwiazd zagrali też m.in. BDOS, Mateusz Damiecki czy Tomasz Fornal.
25: Coś pięknego, niesamowicie wzruszającego. Spełniło się marzenie małej Mai chorej na raka, która nagrała numer z Łatwogangiem.
26: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją bez.
25: Oczywiście, że trzeba i my to zagramy po raz kolejny na antenie Radia SK już w tej godzinie. Bądźcie z nami, bo cały dochód z tego kawałka trafia na konto Fundacji Cancer Fighters. Majko i Łatwo Gang, wszystkie marzenia za mniej więcej pół godziny na antenie Radia SK, może 20 minut. A teraz odpoczywamy z Justinem Bieberem. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Narcotic Trust z hitem zawsze na czasie w Radiu SK 16 po 15. A teraz wszyscy pogratulujmy cierpliwości naszej słuchaczce Paulinie, u której wszystko naprawdę zaczęło się dobrze, tylko że potem coś się popsuło.
1: Cześć, słuchajcie, ja dzisiaj miałam naprawdę świetny humor. Niedziela, relax, chill.
0: Jak myślicie, co poszło nie tak? Nie wiem, pogoda się popsuła, może kotlet się spalił? Otóż nie.
1: A teraz się okazało, że syn, klasa pierwsza szkoła podstawowa, ma zrobić na jutro dwa rysunki, wypełnić kartę pracy o dinozaurach i jeszcze zrobić własnoręcznie jakiś instrument muzyczny. Ale do końca nie jest tak źle, znaleźliśmy tubę po chipsach, wymalowaliśmy farbą kredową, będziemy kolorować, wrzucimy ryżu i będzie grzechotka.
0: Paulina, słowa uznania dla twojego syna, no bo on równie dobrze, prawda, mógł ci powiedzieć o tym o 21 przed spaniem, prawda? A jednak powiedział wcześniej, odpowiedzialny młody człowiek. No i szacun dla twojego faceta, że w tym wszystkim nie oberwał rykoszetem.

0: Shawn Mendes i Camila Cabello. A teraz na antenie Radia SK pojawi się czyste, dziecięce szczęście.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: I naprawdę przepiękne, wzruszające momenty. Mała Maja, chora na raka, marzyła o tym, żeby zostać gwiazdą, żeby nagrać numer z Łatwogangiem. I jest numer, jest, bardzo szybko to się udało zrobić. Łatwogang nagrał numer z Mają Gadowską, w którym nawijają tak.
2: Wszystko co sekcja, jak będzie trzeba, to zagramy ją bez.
0: Trzeba spełniać dziecięce marzenia i my po raz kolejny zagramy ten numer na antenie Radia SK. Warto posłuchać, bo cały dochód z tego kawałka trafi na wsparcie Fundacji Cancer Fighters. Robimy to. Łatwogang i Majko, wszystkie marzenia ponownie na antenie Radia SK.

0: hit zawsze na czasie. Rihanna i Calvin Harris na antenie Radia SK. To jest dobry numer, ale przyznajcie, nie jest aż tak dobry jak ten, który leciał wcześniej. To powtórzmy jeszcze raz refren.
1: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją bez.
0: Jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda twarz dziecka szczęśliwego, kiedy spełniło się jej marzenie, polecam zajrzeć na eskowego Instagrama, bo Mati Fuczyło razem z Łatwo Gangiem odwiedzili Maję w szpitalu. I Maja na przykład pochwaliła się kolekcją swoich pluszaków. Jest naprawdę bogata? Zobaczcie to na eskowym Instagramie. I polecam też obejrzeć teledysk do tego numeru, bo przypomnę, cała kasa z numeru Wszystkie Marzenia, które przed chwilą słyszeliście na antenie Radia SK, trafi na konto fundacji wspierającej dzieci walczące z rakiem.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
6: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
11: Play. Wszystko brzmi lepiej.
12: W harmonii.
11: Dwa głosy współgrają.
12: Ze sobą.
11: Przekazują z lekkością.
12: Trudne wiadomości.
11: Które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o...
12: Betonowy mur.
11: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
12: zostać influencerką.
11: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
12: Harmonizer.
13: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
15: Myślisz o nowej pracy, w której liczą się ludzie i stabilność? Primark otwiera nowy sklep w Koszalinie i szuka doradców oraz doradczyń klienta. Dołącz do nas. Oferujemy jasne warunki współpracy i zespół, na którym naprawdę możesz polegać. Sprawdź szczegóły na stronie Praca w Primark i aplikuj już dziś. Ponieważ Twoja kariera może zacząć się właśnie tutaj.
16: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
17: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
16: Wspaniale się to ogląda.
17: A jak smakuje?
16: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
18: RTV Euro AGD.
19: Jak okazje?
18: To w euro.
19: Emocje rosną.
18: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru, dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: I po reklamie.

jeśli potrzebowaliście czegoś na rozbudzenie w niedzielne popołudnie, to jesteście w bardzo dobrym miejscu. To jest Radio SK, tu się gra hity na czasie. Jazzy za nami, no i słuchajcie, za nami też historyczny sukces polskiej koszykówki. Polak Jeremy Jeremy Sochan jako pierwszy Polak w historii zdobył mistrzostwo NBA. Jego drużyna New York Knicks po raz pierwszy od 53 lat zdobyła mistrzostwo amerykańskiej ligi koszykówki. Co prawda Jeremy się tam za bardzo w finale nie napracował, bo wyszedł na 8 ostatnich sekund finału, ale to były kluczowe sekundy, słuchajcie. Jego drużyna prowadziła tylko jednym punktem i Jeremy Sochan musiał kryć kluczowego zawodnika. I to się udało, mistrzostwo jest w jego rękach, także gratulujemy serdecznie. No to rodzice w Polsce teraz mają niezłą zagwozdkę, prawda? Posłać dziecko na tenisa jak Maja Chwalińska? Czy może spróbować?

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
6: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Kto zwalcza ból?
13: Voltaren!
12: Kto?
14: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
16: No, tego.
17: Może...
18: Także tak.
19: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energaobrót. Transparentne zasady. Realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energaobrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
20: Kaufland jest!
21: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki, kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest!
22: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
23: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
24: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
25: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
26: To będzie ostatnia reklama.
27: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
28: I po reklamie.
29: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
0: Koszalin na czasie.
1: Oliwia Kisielewska, szukacie filmowych emocji? W kinie kryterium jest, w czym wybieracie, a z Radiem SK wchodzicie na seansę zupełnie za free. Mamy dla Was trzy wyjątkowe propozycje. Na emocjonalny roller coaster Miłość w czasach apokalipsy. Genialne połączenie komedii, romansu i dramatu. Na poprawę humoru Drugie życie. Ciepły, podnoszący na duchu i skłaniający do refleksji dramat. A na wieczorne rozkminy Milcząca przyjaciółka. Intrygujący dramat psychologiczno-filozoficzny. Mailujcie na koszalin@sk.pl po podwójne bilety.
2: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien w technologii cienkiego zgrzewu PTL. Połczyn Zdrój Muńska 11A. www.redan.pl.
3: Jest 16, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Znamy wstępne wyniki referendum w Szwajcarii. Te wskazują, że wyborcy odrzucili propozycję ograniczenia populacji kraju do 10 milionów. Z podliczonych do tej pory głosów wynika, że 55% uczestników referendum głosowało przeciw, a 45% za. Teraz Kraków. Policja zajmuje się incydentami z udziałem kibiców Krakowi. Ci świętowali 120-lecie klubu. Na murach Wawelu wywiesili sektorówki, odpalili też race, a wylegitymowano 125 osób. Trzy zostały ukarane mandatami za zakłócanie porządku, ale to nie koniec.
4: W stosunku do pozostałych tych osób wylegitymowanych będzie prowadzone postępowanie.
3: A zapowiada Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Funkcjonariusze sprawdzają teraz monitoring i przesłuchują świadków. A już za tydzień warszawskie targi obronne. Pojawi się na nich blisko 100 wystawców. Będzie sprzęt wojskowy, ale będą też
13: punkty rekrutacyjne zarówno policji, jak i wojska. Więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
3: Mówi redaktor naczelny Super Expressu Grzegorz Zasępa. Targi odbędą się w sobotę i niedzielę w warszawskim Expo 21.
16: Ostrzegam, od teraz do końca dnia będziemy nucić Turu Turu, silnie uzależniający numer, który opanował media społecznościowe. Milki i David Guetta na początek. No i SK wraca razem z wami do domu po weekendzie, pracuje i sprzątamy razem kuchnię, też po obiedzie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I ten piękny czas jeszcze się nie kończy. Do końca weekendu jeszcze dużo czasu. Dopiero 17 minut po godzinie 16, a na antenie Radia SK gra teraz Wiktor Waligura. A dzisiaj wieczorem na mundialu szykują się, słuchajcie, wielkie piłkarskie emocje. No, starcie prawdziwych gigantów. Niemcy o 19 zagrają z Curaçao. Co to jest Curaçao? Też do tej pory nie wiedziałem. To jest, słuchajcie, kraj autonomiczny Holandii. Mała wysepka na Morzu Karaibskim. Powierzchnia mniejsza niż Warszawa. Liczba ludności 156 tysięcy. Mniejsza niż Bytom czy Bielsko-Biała. I oni na mundialu grają, a my nie. Co poszło nie tak? Nasi piłkarze po prostu chcieli w wakacje wypocząć. Należy im się. I tego się trzymajmy. A poza tym, po co nam mundial? Piłkarskie emocje mamy w domu. Mamy w Radiu SK. SK Karniaki Cup. Możecie rywalizować ze Sławkiem Peszko. Do zgarnięcia 10 tysięcy złotych i udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. Ale zanim finał, to musicie odgadywać, co Sławek Peszko powiedział.
1: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: A no właśnie, co zostało wygwizdane? Jeśli wiecie, macie jakiś pomysł, wpadajcie na sk.pl, tam za darmo się zgłaszajcie. No i już od jutra słuchajcie uważnie Radia SK.
2: SK Karniaki Cup. Strzel coś ze Sławkiem Peszko na PGE Narodowym.

0: Imagine Dragons w Radiu SK, a teraz podrzucamy wam kolejną nowość i naszą antenę przejmuje dziewczyna z niesamowitym głosem.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Codziennie odkrywamy dla was najlepsze, świeże numery i teraz na naszą antenę wskakuje Bebe Rexha. Ona ma masę hitów na koncie. Było I'm Good z Davidem Guettą, ostatnio często gramy też New Religion. I teraz Bebe Rexha wydała cały nowy album i my z tego albumu wyciągamy hit, przy którym fajnie można się wyluzować w niedzielne popołudnie, odpocząć, wyciszyć, pokołysać. Bebe Rexha i One Day już teraz w SC.

0: i się można bujać z hitem zawsze na czasie w samochodzie. To oczywiście Eminem na antenie Radia SK. Wcześniej was zapytałem, dlaczego dzisiaj jesteście szczęśliwi i u Natalii. To jest naprawdę przepiękna niedziela.
1: Ej, SK, jestem dzisiaj szczęśliwa, bo właśnie wracam z lasu. 10 kilometrów, grzybów nie było, ale las piękny.
0: Czujecie to? Spokój, świeże leśne powietrze, słuchawki, eseczka. No i tak to można spędzać niedzielę. Polecamy się do spacerów, za chwilę będziemy między innymi Swedish House Mafia. A wy też dawajcie znać, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze, dlaczego jesteście zadowoleni, w dobrym humorze, szczęśliwi generalnie. Nagrywajcie się tak jak Natalia. Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
2: No jak to?

0: od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro.
6: Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Ambasadorzy Pomorza Zachodniego. Ludzie, którzy wiedzą, jak pokonać granice.
11: Każdy kryzys zaczyna się w głowie i tam też można go pokonać. Nauczyłem się, że największa siła rodzi się, gdy nie odpuszczasz.
10: Marek Rupiński, ultrakolarz, mistrz Pucharu Świata i Pucharu Europy, który udowadnia, że wytrwałość potrafi zaprowadzić dalej.
11: Najważniejsze to uwierzyć, że możesz więcej niż myślisz.
10: Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Zainspiruj się na www.biznes.wzp.pl. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
12: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
13: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
16: I po reklamie.

wschodząca gwiazda polskiej muzyki, Marisa w Radiu SK. Gramy hity na czasie, a wydajecie znać, dlaczego jest wam dobrze, dlaczego jesteście uśmiechnięci, zadowoleni, szczęśliwi. Ola pisze na Messengerze Eski: hej SK, jadę z mężem po dzieci do dziadków. No to ja trzymam kciuki, żeby was tam dziadkowie jakimś obiadem dobrym ugościli, bo coś czuję, że w ten weekend wy akurat głowy do gotowania nie mieliście. Dawajcie znać, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze. Czekam na głosówki na Messengerze Eski.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
13: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
14: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
17: I po reklamie.
18: Jest 17, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Kamil Majchrzak walczy właśnie w swoim pierwszym finale turnieju ATP w karierze. O końcowy triumf polski tenisista w Herzogenbosch walczy właśnie z Aleksem de Minorem. Pierwszego seta wygrał pewnie Majchrzak, drugiego Australijczyk. Trwa właśnie końcówka decydującej partii, jest 5-6. Prąd śmiertelnie poraził 3 konie na wybiegu w Zalesiu niedaleko Konina. Zwierzęta zabiła uszkodzona przez burzę linia energetyczna. Tragedia mogła być jeszcze większa.
19: Dzięki szybkim działaniom strażaków udało się uratować kolejne 3 zwierzęta, które zostały bezpiecznie wyprowadzone z zagrożonego terenu.
18: Powiedział nam Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej w Poznaniu. Ewakuowane zwierzęta nie odniosły obrażeń. A dziś obchodzimy Światowy Dzień Krwiodawcy. Wśród nich są prawdziwi rekordziści. Na przykład pan Andrzej Lis ze Starego Sącza, który oddał ponad 100 litrów krwi.
20: Kiedyś panie w krwiodawstwie obliczyły, że na fotelu siadłem 228 razy. Około 700-720 osób. Mogło skorzystać z mojej krwi.
18: A w Polsce krew oddaje ponad 650 tysięcy osób.
21: Jak już Kamil Majchrzak wygra ten pierwszy tytuł w karierze, to oczywiście dam wam znać. A teraz wracamy do grania, do hitów na czasie. Kasia wysłała zdjęcie z plaży i pisze, że opalają się, a w tle leci Eska. No to słuchajcie, zagram coś, żebyśmy wszyscy poczuli się jak na plaży. Za chwilę będzie bardzo wakacyjny Kaigo. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I jeśli komuś po weekendzie jeszcze brakowało energii, to właśnie od tego macie Radio SK. Gramy hit zawsze na czasie od Pink. No i słuchajcie, mamy to, jest tenisowy sukces. Kamil Majchrzak po raz pierwszy w karierze wygrał turniej rangi ATP. W wielkim finale po tiebreaku pokonał Alexa de Minora 2-1. No i słuchajcie, to jest przeciwnik dużo wyżej notowany, także jest to wielkie osiągnięcie. Kamil prawdopodobnie jest prawie tak bardzo szczęśliwy jak nasza słuchaczka Magda.
1: To jest cudowny dzień, bo właśnie przejechałam 700 km i dojeżdżam do Zakopanego. I jak patrzę na te szczyty z daleka, to czuję, że będę ostro tutaj szczytować.
0: To w takim razie trzymamy kciuki, że po tym wszystkim będzie jeszcze siła na chodzenie po górach. Radio SK. Dla tych wszystkich, którzy są już blisko celu podróży, gramy hity na czasie w Radiu SK. Justin Bieber i Nicki Minaj.

0: Mamy bardzo dobry mood. Jonathan Bledka i Gibbs w Radiu SK. Tak wam gramy w niedzielne popołudnie i dla niektórych to jest finał bardzo udanego weekendu. Paulina?
1: Hej SK, dzisiaj jest mi świetnie, bo właśnie wracamy z mężem ze spontanicznego wypadu z nadmorza bez dzieci. Także pozdrawiamy i trzymajcie się.
0: No w końcu nikt wam nie przeszkadzał i mogliście tylko we dwoje zagrać w tego cymbergaja.
2: Reklama. W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Odkryj równoległy świat pełen niepokoju w horrorze Backrooms bez wyjścia. Rusz w emocjonalną podróż przez podzielone Niemcy i skomplikowane relacje rodzinne w filmie Ojczyzna. Przeżyj kosmiczną przygodę i historię zemsty młodej bohaterki widowiskowej Supergirl. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
6: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
7: Ale sztosy!
8: Ale co?
7: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
9: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. Prezentacje sprzętu wojskowego. Eksperci. Warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony. Oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
10: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy Curaçao, Holandia Japonia, Szwecja Tunezja. Oglądaj od 18:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
13: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
14: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
13: Oraz bekonu i syropu klonowego.
14: Trudno wskazać faworyta.
13: Spróbuj, może tobie się uda.
14: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: I po reklamie.
17: Esko.

To może być hitem tegorocznych wakacji. Bibi Rexha i David Guetta. A wszystkie hity zaczynają się wiadomo gdzie, w Radiu SK. A w USA za kilka godzin zaczynają się wielkie urodziny prezydenta Donalda Trumpa. Na miejscu jest m.in. polski prezydent Karol Nawrocki. Będzie gala UFC, ale podobno też ważne polityczne rozmowy. A skoro to są urodziny, prawda, to wiadomo gdzie te rozmowy będą się toczyły. Prawdopodobnie w kuchni. W czasie imprezki tam są zawsze najciekawsze rozmowy. Co dokładnie będzie się działo na urodzinach prezydenta USA? O tym usłyszycie już za kilka minut w newsach Radia SK.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro.
6: Emocje rosną.
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: No, tego. A może...
10: Także tak.
11: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
12: No, to jedziemy.
13: Tato, czy dziś ja prowadzę?
12: Jasne, w końcu to twój dzień.
13: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
14: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
15: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
16: Co masz?
17: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
16: Chipsy Lays? Dzięki.
17: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
16: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
17: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
18: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: To będzie ostatnia reklama.
3: Łap okazję w RTV

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
3: Koszalin na czasie.
4: Oliwia Kisielewska z nami, zawsze wiecie gdzie wyskoczyć, a już 19 czerwca możecie wpaść do klubu przy ulicy Wąskiej w Kołobrzegu. Szykuje się tam noc pełna piór, brokatu i ciętego dowcipu, czyli ekskluzywne połączenie burleski oraz stand-upu. Z kolei 26 czerwca w Nowogardzie odpalamy SK Music Tour. Na scenie pojawią się Eryk Moczko oraz Grubson, a do tego dorzucamy strefę chilloutu, eskowe gadżety i nasz legendarny śmigłowiec. Z Koszalina to zaledwie godzina jazdy, więc zero wymówek, musicie tam być.
2: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien w technologii cienkiego zgrzewu PTL. Połączeń zdrój Muńska 11A. www.redan.pl.
5: Zbliża się 18, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wielki sukces Kamila Majchrzaka. Polski tenisista wygrał swój pierwszy turniej ATP w karierze. Na trawiastych kortach w Herzogenbosch nie miał sobie równych. W finale pokonał w trzech setach Alexa de Minora, czyli szóstego zawodnika rankingu. Karol Nawrocki już w Stanach Zjednoczonych. Dziś weźmie udział w obchodach 80. urodzin Donalda Trumpa. Będzie to też okazja do rozmowy z amerykańskim prezydentem.
6: Rozmowy między dwoma przywódcami mają dotyczyć przede wszystkim bezpieczeństwa, obecności amerykańskich wojsk w Polsce oraz współpracy gospodarczej i energetycznej. Wieczorem polski prezydent będzie jednym z gości gali UFC zorganizowanej na południowym trawniku Białego Domu.
5: Informował reporterski Mateusz Gołębiewski, a przed Białym Domem zaplanowano 7 walk MMA. Zostajemy za oceanem, bo tam przyspieszają piłkarskie mistrzostwa świata. Za godzinę Niemcy zagrają z debiutującym na mundialu Curaçao. Z kolei o 22:00 starcie Holandii z Japonią. Natomiast w nocy wybrzeże Kości Słoniowej zmierzy się z Ekwadorem, a Szwecja z Tunezją.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money!
5: Cherry Money?
4: Nowy

0: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Jedziemy!
7: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
8: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: O nie! Gdzie moja kasa?
9: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
11: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
14: I po reklamie.

0: aż 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
2: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
3: Doktorze, syn znowu kaszle.
4: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
3: Co mogę zrobić?
4: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
5: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Ale sztosy!
10: Ale co?
9: Nowe ekspres losy.
11: To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
12: Disney Plus.
13: To jest mój czas.
12: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
14: Mam propozycję.
15: To nie jest jakaś wkrętka?
12: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
16: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
17: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie. Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego. Czekamy na pierwszy gwizdek. Przy snacki. Zawsze przy meczu.
20: I po reklamie.

0: heart is beating, I can feel the recipe. I wonder if my day is coming, blame it on the entropy. My blood is pumping.
1: ESK Koszalin.
2: Reklama. Ambasadorzy Pomorza Zachodniego. Ludzie, którzy potrafią zatrzymać emocje w jednym kadrze.
3: Fotografia nauczyła mnie patrzeć inaczej. Dostrzegać piękno tam, gdzie inni widzą codzienność.
2: Aleksandra Medwej-Gruszka. Artystka i fotografka, której zdjęcie zdobyło światowe uznanie.
3: Najważniejsze jest to, żeby mieć odwagę pokazać światu własne spojrzenie.
2: Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Zainspiruj się na www.biznes.wzp.pl. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wszystko brzmi lepiej.
6: W harmonii.
5: Dwa głosy współgrają.
6: Ze sobą.
5: Przekazują z lekkością.
6: Trudne wiadomości.
5: Które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o...
6: betonowy mur.
5: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by...
6: zostać influencerką.
5: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
6: Harmonizer.
5: I po reklamie.

jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Why don't we call it love?
1: SK Koszalin News.
2: Warsztaty w muzeum, seanse w kinie Kryterium za symboliczne 2 złote, promocyjne bilety na basen i 4 wielkie plenerowe imprezy na osiedlowych Orlikach. Koszalińskie instytucje zaprezentowały program tegorocznej akcji Bezpieczne Wakacje. Na realizację darmowych i niskobudżetowych atrakcji miasto przeznaczyło 360 tysięcy złotych. Posłuchajcie, na co w lipcu i w sierpniu mogą liczyć przedszkolaki i uczniowie koszalińskich szkół.
3: Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina. Szanowni Państwo, bezpieczne wakacje, w ogóle wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a to jest też czas naszych bezpiecznych wakacji, w których oczywiście biorą udział nasze koszalińskie instytucje kultury, zarząd obiektów sportowych, ale również inni partnerzy, którzy też dołączają zazwyczaj w takich okolicznościach, czyli nasze spółdzielnie mieszkaniowe i tu też inni partnerzy, którzy też biorą w tym udział. Zgodnie z obietnicą daną wiele miesięcy temu, robimy tę konferencję odpowiednio wcześniej, tak aby był jeszcze czas na to, żeby poinformować mieszkańców, głównie dzieci oczywiście, żeby się zapisywać na te różne wydarzenia, które będą się odbywały w instytucjach kultury, w Placu Młodzieży, czy też w spółdzielniach. I to właśnie dzisiaj chcemy zrobić. Także chcemy zaprosić mieszkańców Koszalina, dzieci z terenu Koszalina, do tego, żeby wzięły oczywiście udział w bezpiecznych wakacjach, które już za chwilę w naszym mieście i w całym naszym kraju się rozpoczynają. O szczegółach oczywiście powiedzą dyrektorzy, którzy stoją tutaj razem ze mną.
4: Dzień dobry, Joanna Chojecka, dyrektor Muzeum w Koszalinie. Szanowni Państwo, muzeum jak co roku zaprasza na cykl wydarzeń pod hasłem Bezpieczne Wakacje. Zapraszamy już od 30 czerwca na cały lipiec i na cały sierpień na zajęcia pod hasłem Czym Muzeum Bogate, czyli wakacyjne podróże w czasie 760 lat Koszalina. Podczas tych warsztatów, które będziemy organizować od wtorku do piątku dla dwóch grup o godzinie 10 i 12, zapraszamy na warsztaty najmłodszych, podczas których wcielą się w zawody, można powiedzieć, wymarłe z historycznych, takie jak rybacy naprawiający sieci czy kaletnicy, a także mincerze. Będą również w sierpniu możliwość będzie przygotowania w ramach warsztatów zielarskich właśnie pakietów kompozycji lekarskich i wcielić się też na podstawie wystaw, jakie w tej chwili również gościmy w naszych murach, na przykład właśnie w zielarkę w oparciu o wystawę, na której mówimy o procesach oczary, czyli właśnie dlaczego taka wiedza kiedyś była tajemna. Również bardzo wyjątkową propozycją będzie warsztat w pracowni bursztynu i to jest akurat bardzo ograniczona forma, bo odbędą się te warsztaty podczas 2 dni, czwartek, piątek, 9-10 lipca i tutaj zapraszamy w godzinach 10, 12, 13:30 3 grupy i to jest wyjątkowa propozycja rzeczywiście, także zapraszamy bardzo wszystkich zainteresowanych o jak najwcześniejsze zgłaszanie grup. To będą warsztaty, podczas których uczestnicy będą mogli zapoznać się nie tylko z historią zawodu i tajnikami zawodu bursztynnika, ale będą mogli wykonać własną ręczną ozdobę, którą oczywiście zabiorą ze sobą na pamiątkę. To są wydarzenia tutaj na Młyńskiej i 28 lipca zapraszamy na spektakl Młodzież i Dzieci, na spektakl Teatru Władca Lalek w Słupsku. To będzie spektakl pod tytułem Czerwony Kapturek. Odbędzie się w Teatrze Dialog, także też będzie to okazja do takich teatralnych przeżyć. To wszystko tutaj w Muzeum na Młyńskiej, natomiast oczywiście zapraszamy również do Jamna. Tam będą też warsztaty, które będą osnute oczywiście o kulturę jamnejską, w tym warsztaty z druku klockowego, warsztaty z polichromii, warsztaty ceramiczne. To wszystko w Jamnie. A jeszcze na krótko wrócę tutaj do nas na Młyńską, bo również oczywiście będziemy organizować na podstawie wystaw, w tym wystawy sztuki współczesnej, warsztaty z kolażu w oparciu o wystawę Reorientacje, nowa odsłona kolekcji osieckiej. Jeżeli chodzi o odpłatność, to wstęp na wszystkie wydarzenia 10 zł, to jest wstęp właśnie wejścia na wystawę, bo będzie to polegało na tym, że właśnie najpierw będzie zapoznanie się z wystawą, potem będą warsztaty. Z kolei na spektakl 5 zł to jest ten spektakl, który odbędzie się 28 lipca w Teatru Lalek. Zarówno jest to propozycja dla grup zorganizowanych, czyli zgłaszają po kilkanaście osób grupy, jak i właśnie jeżeli to są indywidualne zgłoszenia dla naszych dzieci tutaj z Koszalina, również dołączamy po prostu do poszczególnych grup i również jeżeli chodzi o strukturę wiekową, to proszę się nie martwić, też tak organizujemy grupy, aby były rzeczywiście odbiorca był jak najbardziej dedykowany dla naszej propozycji.
5: Dzień dobry, Monika Modła, zastępca dyrektora Centrum Kultury 105 w Koszalinie. Centrum Kultury 105 Artystyczne Wakacje rozpoczyna 1 lipca. Zapraszamy serdecznie jak co roku wszystkie dzieci do kina Kryterium. Gramy 35 seansów przez całe wakacje, codziennie od poniedziałku do czwartku o godzinie 10:30 będą odbywały się specjalne seanse dla dzieci. Cena biletu tylko 2 zł, także serdecznie zapraszam. Dodatkowo, jeżeli mówimy już o seansach, zapraszam na kino letnie w amfiteatrze 2 lipca i 9 lipca. Odbędą się specjalne seanse kina plenerowego. Wstęp na kino plenerowe jest bezpłatny. Serdecznie zapraszam również na amatorski ruch artystyczny, czyli przygotowaliśmy 1 lipca na rozpoczęcie wakacji taką specjalną artystyczną niespodziankę. Przed naszym obiektem, przed Centrum Kultury 105 powstała fantastyczna ławka, piękny, szeroki chodnik i tam będzie odbywało się bardzo dużo różnych animacji. I między innymi rozpoczynamy właśnie 1 lipca takim plenerem malarskim i tutaj zapraszamy wszystkie dzieci z Koszalina. Nie obowiązują żadne zapisy. Zapraszamy wszystkich, postawimy sztalugi i będziemy malować najpiękniejsze zakątki naszego miasta. Wstęp na te wydarzenia jest bezpłatny. Zapraszam również na 4 warsztaty artystyczne, które odbędą się podczas wakacji. 2 w lipcu i 2 w sierpniu. Będą to warsztaty plastyczno-malarskie oraz rękodzielnicze. I tutaj mamy dla 2 grup wiekowych od 7 do 10 lat i powyżej 11 roku życia. Także serdecznie zapraszam na naszą stronę internetową. Można zapisy na te 4 dodatkowe zajęcia, czyli lipiec i sierpień, ruszą zaraz za tydzień. Natomiast na pozostałe, tak jak powiedziałam, zapisy nie obowiązują. Zapraszamy serdecznie i zapraszamy na naszą stronę internetową, na której będzie dodatkowo cały opis wszystkich warsztatów, które proponuje Centrum Kultury 105. Jeżeli mówimy o kinie Kryterium, to oczywiście gościmy również grupy, czyli półkolonie z miasta Koszalina, ale również indywidualnych odbiorców. Natomiast na warsztatach plastycznych jest zmienność. Te dzieci się mieszają, co rusz na tych warsztatach są inne dzieci i każdy może z tych warsztatów skorzystać. I na tym nam najbardziej zależy, żeby każde dziecko z Koszalina mogło poznać, czym naprawdę zajmuje się Centrum Kultury i jakie tajniki można u nas poznać. Szukamy nowych tematów i na przykład, tak jak przy warsztatach rękodzielniczych, będzie temat latynoamerykański. I tam instruktorzy będą wszystko robili pod właśnie temat latynoamerykański, więc jakby każde warsztaty są inne i szukamy nowych rozwiązań i szukamy też możliwości. Przychodzą różne grupy dzieci. To są warsztaty takie impulsowe, czyli nie takie warsztaty, które prowadzimy cały rok i możemy prowadzić tematykę od początku nauki rysunku, tylko są to warsztaty impulsowe i szukamy tematów dla dzieci. Każdy może przyjść i spróbować swoich umiejętności.
0: Dzień dobry, Magdalena Młynarczyk-Wezgraj, dyrektorka Koszalińskiej Biblioteki Publicznej. Jak co roku Koszalińska Biblioteka Publiczna, czyli filie biblioteczne oraz budynek główny, zapraszają dzieci do udziału w zajęciach zorganizowanych oraz do korzystania z oferty biblioteki w postaci książek, gier, planszówek, puzli każdego dnia przez lipiec i sierpień. W lipcu natomiast dla dzieci między 8 a 12 rokiem życia oferujemy warsztaty w kilku częściach miasta. 7 filii bibliotecznych z naszych 10 będą realizować zajęcia warsztatowe. Może przypomnę tę ulicę. To jest Ruszczyca, Struga, Wenedów, Młyńska, Wańkowicza, Lelewela, Spokojna, czyli zasięgiem właściwie całe miasto obejmujemy, oraz budynek główny przy placu Polonii. Warsztaty odbywać się będą między 12 a 15. I będą to zajęcia rękodzielnicze, warsztaty edukacyjne, warsztaty przyrodnicze oraz z zakresu edukacji regionalnej, czyli chyba to, co lubimy najbardziej. Taki projekt już od wielu lat cieszy się popularnością, on teraz powrócił. Julki z krainy tulipanów, tulipan jako ten charakterystyczny motyw zdobniczy wykorzystywany w dawnej sztuce jamneńskiej, no a julki są z nami cały czas, te pozytywne skrzaty uczące dzieci troski, życzliwości, otwartości, empatii. Zapraszam na stronę internetową Biblioteki Głównej, na podstrony wszystkich filii. Zapisywać można się osobiście, odwiedzając naszą bibliotekę, nasze filie biblioteczne i tam uzyskać bliższą informację, jak również telefonicznie. Będą zapisywane przede wszystkim, czy w pierwszej kolejności, dzieci, które korzystają z bibliotecznego księgozbioru, ale zapraszamy wszystkie chętne młode osoby. Bibliotekarki współcześnie to nie tylko fachowczynie od księgozbioru, opracowywania, udostępniania, ale też animatorki, edukatorki, wiele z nich jest pedagogzkami, terapeutkami zajęciowymi. Ta oferta jest bardzo bogata w ciągu całego roku. Chciałam dziś zaprezentować przede wszystkim, co oferujemy dodatkowo latem, ale tak jak na początku wspomniałam, biblioteki przez lipiec i sierpień również pracują i w całym tygodniu oferują też, poza księgozbiorem, pięknym w ogóle teraz wydawniczo cudownym księgozbiorem dla najmłodszych, również takimi materiałami edukacyjnymi. Obsada filii prawie wszystkich pozwala również na prowadzenie tych dodatkowych zajęć, spotkań, różnych pokazów w ciągu całego roku, więc chcę podkreślić, że ta letnia oferta przy bezpiecznych wakacjach nie jest uboższa, tylko właśnie ubogacona o te dodatkowe rzeczy.
6: Dzień dobry, Monika Tkaczyk, prezes Zarządu Obiektów Sportowych. Ja zapraszam na wszystkie obiekty sportowe i rekreacyjne, którymi zarządza Zarząd Obiektów Sportowych, tak jak ten. Wszystkie obiekty są przygotowane po przeglądach, odnowione. Na każdym obiekcie praktycznie coś się będzie działo, zaczynając od basenu na ulicy Jedności. Zapraszamy na basen w bardzo promocyjnej cenie 3 zł za 60 minut. Zapraszamy też do parku wodnego, gdzie no, nie mam takiej promocji, ale będzie bardzo dużo nowych atrakcji. Będzie otwarty basen zewnętrzny dla plażowiczów. W sierpniu będzie tam też kino na leżakach. Na Wodnej Dolinie będzie troszeczkę imprez organizowanych przez nas w tym roku. Między innymi będą dwa turnieje w lipcu i sierpniu, piłki plażowej, siatkówki o Puchar Prezydenta, będą siadania z kobrem, zaczynamy już 21 czerwca, będzie Noc Świętojańska, będzie tam dużo się działo. 5 lipca zapraszamy na beach party, będzie fajna dyskoteka nad samym zbiornikiem wodnym, więc myślę, że na parku Robin Hooda będą warsztaty łucznicze organizowane przez naszą kampanię rycerską, a więc myślę, że na obiektach sportowych też będą zajęcia przez kluby sportowe organizowane. Zapraszam serdecznie. Jak co roku robimy przetargi i jakby to zlecamy innej firmie i na wodnej, i na sportowej, i na dwóch basenach mamy przetargi. Mamy na razie obsadę ratowniczą. Oczywiście wiadomo, to różnie bywa. Rano się to sprawdza, bo bywają takie dni, że mamy braki, ale na razie sobie radzimy. Już w tej chwili jest plantowany piasek na Wodnej Dolinie. Zabawki są przejrzane, pomalowane, umyte, więc myślę, że wszystko jest gotowe na wakacje. I jeszcze na razie Wody Polskie nie koszą, myślę, że no to oni decydują, ale no to są dwa koszenia w roku, więc czekają, aż ta roślinność taka będzie dosyć bujna i wtedy skoszą. I mam nadzieję, że to będzie lada chwila, ale to mówię, to są tylko dwa koszenia, więc musimy czekać, aż ta roślinność naprawdę będzie duża. Mamy uzgodniony już harmonogram badań z sanepidem, więc na pewno będzie bezpiecznie. Ruszamy od 1 lipca, jeżeli chodzi o kąpielisko, od 1 lipca do końca wakacji, od 10 do 18 będzie dwóch ratowników czuwało nad bezpieczeństwem. Pierwsze badanie musi być zrobione przed rozpoczęciem kąpieliska. Teraz już nie pamiętam tych dat, ale przed, na 5 dni przed i później już są zgodnie z harmonogramem sanepidu. W zeszłym roku było cały czas, wszystkie badania były dobre. W parku wodnym będą dmuchańce dla dzieci na tej strefie zewnętrznej.
7: Michał Misiurny, pełnomocnik do spraw uzależnień. Tradycyjnie jeszcze tylko przypomnę, że bezpieczne wakacje mają charakter akcji profilaktycznej. Jest to w lwiej części finansowanej z budżetu Biura Pełnomocnika do spraw uzależnień. Są to alternatywne formy spędzania czasu wolnego, które mają zabezpieczyć koszalińskie dzieci i młodzież, te, które pozostają z różnych powodów na wakacje w mieście, przed podejmowaniem zachowań ryzykownych, w tym sięganiem po środki psychoaktywne. Tegoroczny budżet na bezpieczne wakacje to 360 tysięcy złotych i zaplanowaliśmy 24 tysiące wejść, biletów, uczestników, w zależności od tego, jak się dana forma uczestnictwa nazywa. Może tylko wspomnę tutaj, uzupełniając ofertę jednostek kulturalnych miasta, że mamy dwa takie tak zwane hity sezonu zawsze w bezpieczne wakacje, czyli Park Linowy i Play Park, które no, cieszą się dużym powodzeniem. Tam mamy zaplanowaną no, gigantyczną liczbę wejść, natomiast no, jest to działalność komercyjna, niezwykle droga, stąd też nie zawsze nastarczymy tych możliwości tego wejścia. Podobnie jak w zeszłym roku, do obu lokalizacji wejście jest limitowane dziennie, natomiast ustaliliśmy z właścicielami, że będzie to limitowane na zasadzie 50% grupy zorganizowane, 50% osoby indywidualne, żeby każdy mógł skorzystać. Obciążenia, powiem tak, no obciążenia budżetu Biura Pełnomocnika rosną, głównie ze względu na inflację, ale również ze względu na zmniejszone wpływy związane ze spadkiem wartości kapslowego, czyli krótko mówiąc, kapslowe, mówiąc językiem urzędowym, jest to opłata za wydanie pozwolenia na sprzedaż alkoholu. Ona jest obliczana od wartości sprzedanego alkoholu. Polacy zdecydowanie mniej w tej chwili spożywają napojów alkoholowych i w związku z tym ten przypis kapslowego jest również zmniejszony. Tak to działa. Natomiast przez lata ostatnie, od pandemii, poprzez mijającą inflację, mieliśmy bardzo duży wzrost kosztów utrzymania instytucji i organizacji pozarządowych, które prowadzą profilaktykę i terapię uzależnień na terenie miasta. Stąd też można powiedzieć, że ten budżet pełnomocnika do spraw uzależnień skurczył się blisko 30% właśnie ze względu na rosnące koszty obsługi naszych beneficjentów. Jeżeli chodzi o organizację bezpiecznych wakacji, akcji Lato Bezpiecznych Wakacji, tutaj przygotowywanych i zakontraktowanych przez biuro pełnomocnika, to 100% pieniędzy pochodzi z pieniędzy tegoż biura. Natomiast miasto w ramach swojego budżetu, czy tak zwanych środków własnych gminy, również wspiera organizacje jednostki kulturalne miasta, i które również dokładają swoje pieniążki do tej organizacji. Oferta jest skierowana dla uczniów koszalińskich szkół, czyli osoba, która chodzi do szkoły, czy to jest szkoła podstawowa, czy ponadpodstawowa, musi okazać legitymację szkolną. Natomiast nie dotyczy to dzieci przedszkolnych. Z praktycznego powodu nie jesteśmy w stanie zweryfikować w żaden sposób przynależności. Poza tym większość tych atrakcji, nie licząc oczywiście play parku czy parku linowego, to są raczej atrakcje wymagające sprawności fizycznej już osoby uczęszczającej do szkoły. Także tam spodziewamy się mniejszej ilości po prostu przedszkolaków. Półkolonie dofinansowujemy zawsze. Natomiast w zależności od dysponowanymi środkami finansowymi po prostu robimy to na zasadzie wspierania. Pamiętajmy też o tym, że zarówno świetlice środowiskowe, placówki wsparcia dziennego, kolonie organizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego, jak i kluby osiedlowe koszalińskich spółdzielni mieszkaniowych, są to zadania, przynajmniej jeżeli chodzi o kluby osiedlowe i półkolonie, również te jednostki pobierają opłaty od rodziców. Te osoby przebywające na koloniach korzystają gremialnie z tych udogodnień, jeżeli chodzi o wejścia do różnych miejsc atrakcyjnych na terenie miasta w ramach bezpiecznych wakacji. Także my dokładamy tak naprawdę niewielkie symboliczne pieniądze, ale jednocześnie istotne ze względu chociażby na transportowanie dzieciaków po mieście. Pierwszy inauguracyjny wakacyjny piątek tutaj na Sportowej Dolinie 3 lipca i to będzie takie oficjalne otwarcie bezpiecznych wakacji z udziałem 15 gigantycznych postaci disneyowskich. Serdecznie zapraszam.
8: Paweł Strojek, dyrektor Centrum Kultury 105. W tym roku dużo działań w amfiteatrze, kilka koncertów organizowanych przez Centrum Kultury 105. W każdym razie tych działań będzie bardzo dużo. Patrzymy teraz na pogodę, jak ona będzie konstruowana, bo mamy zaplanowaną ulicę Smaków. Ulica Smaków jest zaplanowana w 3 lokacje i zobaczymy, jaka pogoda, gdzie ją umiejscowimy.
3: Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina. Jeśli chodzi o Dolinę Smaków, to muszę powiedzieć uczciwie i szczerze, że ta formuła takiej ciągłej imprezy się nie sprawdziła. Szukamy innej formuły dla tej lokalizacji, bardziej takiego chilloutowego spędzenia czasu. Nie z zaplanowanymi imprezami, z głośną muzyką, tylko właśnie takie spokojne, bardziej rodzinne, może bardziej skierowane do młodych mieszkańców Koszalina. Ale tam są też takie stacjonarne grille. Ostatnio przejeżdżałem, też widziałem, że już mieszkańcy sami się organizują, korzystają z tych miejsc do siedzenia, do leżenia, do grillowania, do tego, żeby po prostu spędzać czas. W sposób taki mniej zorganizowany, bardziej samodzielny.
2: Przypomnijmy, oficjalna inauguracja bezpiecznych wakacji w Koszalinie 3 lipca na terenie Sportowej Doliny.
1: SK Koszalin.
2: Za nami konferencja Możesz Wszystko, która była podsumowaniem kolejnego etapu projektu More Life Future. Inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego koncentruje się na budowaniu regionalnego systemu wsparcia dla uczenia się przez całe życie oraz dostosowywaniu kształcenia do potrzeb rynku pracy. O szczegółach marszałek województwa Olgierd Geblewicz.
9: Staraliśmy się pokazać tym projektem, że po pierwsze powinniśmy się uczyć przez całe życie, po drugie nigdy nie powinniśmy niezależnie od wieku zamykać sobie jakiejkolwiek drogi do myślenia o swojej przyszłości, wychodząc poza pewne schematy. I tym właśnie chcieliśmy zarażać od najmłodszych do najstarszych. Pokazywać, że przede wszystkim Pomorze Zachodnie to takie miejsce z gigantycznym potencjałem, w którym można się realizować naprawdę w bardzo, bardzo różnych obszarach. Po to staraliśmy się zapraszać ludzi, którzy na co dzień trochę otwierają umysły, podpowiadają, trochę coachują i trochę taki sieją pozytywny ferment. I to zarówno z zewnątrz, ale też cała misja naszych lokalnych ambasadorów to jest pokazanie też życiorysów, takich autentycznych ludzi z krwi i kości z Pomorza Zachodniego, którzy bardzo często nagle robią kariery w takich obszarach, których nie planowali, czasami nawet nie śnili, a okazuje się, że dzięki temu, że w którymś momencie znaleźli jakąś inspirację i poparli ją własną wewnętrzną determinacją, osiągnęli i osiągają sukcesy w pisaniu książek czy w wyścigach rajdowych, chociaż nie mamy toru Formuły Pierwszej na Pomorzu Zachodnim.
10: Jak wyglądał ten projekt, jeśli chodzi o te kampy, warsztaty? Tego było naprawdę sporo.
9: Nam zależało na tym, żeby te pieniądze, które do nas trafiły z Unii Europejskiej, były jak najlepiej zainwestowane w człowieka. A więc nie wydawaliśmy pieniędzy, jak niektórzy, trochę można powiedzieć konkurenci, bo przecież to wiele regionów dostało tego typu wsparcie. Nie wydawaliśmy ich na jakieś wielkie, gigantyczne kampanie promujące na przykład pana marszałka, ale staraliśmy się dotrzeć do jak największej ilości ludzi w całym województwie. My jesteśmy województwem, które jak zresztą każdy duży region ma swoją specyfikę i trudno mówić o pewnym mianowniku wspólnym, jeżeli weźmiemy perspektywę młodego człowieka w Szczecinie, w Świnoujściu czy w Łobzie albo w Wałczu. Dlatego chcieliśmy być wszędzie, jak najbliżej ludzi, i to zarówno młodych, którzy właśnie wybierają swoją drogę życia, jak i przedsiębiorców, po to, żeby ich trochę łączyć z pomiędzy sobą, a więc potencjał społeczny z potencjałem gospodarczym. Chcieliśmy też wciągać jak najwięcej tych dorosłych na pokład, którzy niekoniecznie są zadowoleni z tego, jak przebiega dotychczas ich kariera zawodowa. I wydaje mi się, że w związku z tym stąd tak trudno definiowalny jest ten projekt, bo to były dziesiątki, jeśli nie setki różnego rodzaju działań, które na pewno spotkały się z ciekawym odzewem tysięcy naszych mieszkańców.
10: To zapytam jeszcze o ambasadorów Pomorza Zachodniego. Tutaj mamy szeroki przekrój, jeśli chodzi o dziedziny życia, o zawody, ale także o wiek. Jak wyglądał dobór? No i skąd jakby taki pomysł, żeby zaprezentować te poszczególne osoby, które no mimo wszystko postawiły na jedną kartę w trakcie swojego życia, tak?
9: Powiem tak, pierwotnie pomysł zrodził się z tego, że tak naprawdę spotkaliśmy na swojej gdzieś drodze urzędowej, powiem w ten sposób, a więc w ramach działalności, osoby naprawdę o takich życiorysach, które, na których na kanwie można by napisać książkę, bo właśnie takie osoby, które jak kierowca rajdowy, no gdyby nie to, że jakoś w którymś momencie się spotkaliśmy i młody chłopak opowiedział, jak to z mistrza breakdance'u zrodził się talent kierowcy rajdowego, no to trzeba przyznać, że to jest historia trochę na przynajmniej jakiś krótki dokument, jeżeli nie książkę, bo mam nadzieję, że Robin jeszcze swoją historię będzie pisał bardzo, bardzo długo. I tak, czy Marek Krupiński, podaję jako przykład, nie żebym wyróżniał kogokolwiek, który w wieku 40 ponad lat wsiadł na rower i nagle objechał całą Polskę, a to jest naprawdę spory dystans, bo mówię, że objechał na raz, z krótkimi tylko odpoczynkami, i wygrał rajd dookoła Polski, za chwilę znowu rusza, a potem stał się trochę, bym powiedział, postrachem wśród ultramaratonistów na świecie, bo pojechał na pierwsze swoje poważne zawody, a my mu w urzędzie już wszyscy kibicowaliśmy, bo w jakiś sposób wspieraliśmy jego wyprawę do Stanów Zjednoczonych, gdzie jechał po prostu... zadanie było bardzo proste. Wsiada w okolicach Los Angeles na rower i wysiada w okolicach Bostonu. Zważywszy na to, że każdy, kto zna nie tylko dystanse w Stanach Zjednoczonych, ale i też przewyższenia, jakie tam są, no to musi mieć świadomość tego, jakie to jest wyzwanie pod względem i fizycznym, ale i psychicznym, bo to jak niesamowitą trzeba mieć psychikę, żeby tego dokonać. A Marek dojechał jako drugi. żeby było weselej jako pierwszy wśród mężczyzn. Więc to jest też taka historia takiego self-made mana, zrodzona tutaj na Pomorzu Zachodnim, więc zebraliśmy tego typu ciekawe osobowości trochę, no nie chcę powiedzieć, że przez przypadek, ale po prostu dlatego, że w jakiś sposób nasze drogi, mówię drogi naszego urzędu z ich karierami się przecięły. A teraz postanowiliśmy dobrać jeszcze jedną lub dwie, ostatecznie skończyło się na dwóch osobach, które dzisiaj na razie przedstawiliśmy i wydają się być no, takimi jeszcze bardziej typowymi mieszkańcami Pomorza Zachodniego. Myślę, że dzisiaj celowo na razie nie zdradzono tak naprawdę, czym się zajmują, ale chcemy właśnie pokazać, że no, mogą to być czasami zupełnie niepozorne osoby, robiące absolutnie niepasujące, wydać by się mogło, do ich pierwotnego profilu rzeczy w swoim życiu zawodowym lub w tym życiu po godzinach.
10: To jeszcze pytanie, czy rzeczywiście Pomorze Zachodnie jest miejscem, gdzie ludzie mogą wszystko, gdzie mogą realizować swoje pasje i cele?
9: Ja nie ukrywam, że moim całym marzeniem, jeśli chodzi o Pomorze Zachodnie i też misją chyba życiową, już teraz mogę tak powiedzieć, po tylu latach funkcjonowania na stanowisku marszałka, było właśnie to, żeby... Kiedyś powiedziałem takie zdanie, że budujemy, chcemy być coraz bardziej połączeni i mieć coraz lepsze drogi, ale nie po to, żeby coraz więcej młodych ludzi wyjeżdżało, tylko żeby coraz więcej ludzi, w tym również młodych, do nas przyjeżdżało i to nie tylko w celach turystycznych. I można powiedzieć, że z jednej strony na przykład takie wyzwania jak depopulacja, które dotyczą wszystkich regionów, w tym Pomorza Zachodniego i starzenie się społeczeństwa, to jest oczywiście gigantyczne wyzwanie. Ale ja dalej wierzę w to, że Pomorze Zachodnie, będąc jedną z najpiękniejszych takich przestrzeni, najbogaciej, bym powiedział, najhojniej obdarzonych przez naturę, nie tylko w Polsce, ale i w Europie, a może i na świecie, może być fantastycznym miejscem do życia, jeżeli będziemy budowali perspektywy rozwoju. I też, jeżeli będziemy pokazywali, że te perspektywy rozwoju niekoniecznie zawsze muszą prowadzić do urzędu pracy, tylko być może czasami warto zainspirować się tym, kto jakąś inną historią życia, nawet niekoniecznie z naszego regionu, i naszym celem jest wspieranie tego typu pasji, które mogą przeradzać się następnie w sukces, bo tak jak dzisiaj o tym wspominałem, ja głęboko wierzę w to, że sukces regionu to jest zawsze suma sukcesów indywidualnych. Znaczy, jeżeli nie będziemy kreowali i wspierali ludzi w indywidualnych ich rozwoju, no to nie mamy szans na dobrze prosperujący region. I ja, kończąc może ten wątek, powiem, że dzisiaj akurat to zupełna zbieżność, zbieg okoliczności. Mieliśmy okazję, ja miałem wielką okazję spotkać się z stypendystami marszałka. Co roku wybieramy od 4 do 8 osób, którzy są stypendystami marszałka w dziedzinie kultury. I akurat w tym roku zaczęła się ta historia w 2006 roku, więc w tym roku mamy 20 lat. Przez ten okres 85 osób zostało stypendystami, ale w tym roku po raz pierwszy okazało się, że po tej części oficjalnej zawsze na taką symboliczną kawę się spotykamy. Ja pytam o życiorysy, o to co. Wiadomo, że sztuka, kultura to są bardzo szerokie, pojemne agregaty, od plastyki poprzez muzykę, poprzez multimedia i tak dalej. I pytając dzisiaj o życiorysy osób, z niesamowitym zaskoczeniem stwierdziłem, że na 6 osób, które ja dzisiaj spotkałem, 3 osoby to są osoby, które nie urodziły się tutaj, przyjechały na Pomorze Zachodnie i zaczęły się wiązać zawodowo z tym regionem w ciągu ostatnich kilku lat. I oczywiście niebagatelna w tym rola Akademii Sztuki, ale nie tylko. Oni rozkochali się w naturze, w przyrodzie Pomorza Zachodniego. Często są to mieszkańcy, wydawać by się mogło, zamożnej Wielkopolski, z której nikt nie chce wyjeżdżać, a jednak wyjeżdżają na Pomorze Zachodnie, bo mówią, że tutaj jest dobry klimat, fantastyczna natura, ale też i taka dobra energia wśród ludzi. I ja głęboko wierzę w to, że jeżeli będziemy taką ścieżką podążać, to też jako Pomorze Zachodnie możemy wszystko. Dzięki serdecznie.
2: Z marszałkiem województwa zachodniopomorskiego Olgierdem Geblewiczem rozmawiał Michał Zaręba.
1: SK Koszalin News.
2: Uznaliśmy wyniki konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji Centrum Przesiadkowego Jamno. Do konkursu wpłynęło 19 prac z całej Polski. Sąd konkursowy wybrał 3 najlepsze koncepcje. Pierwszą nagrodę zdobyła pracownia z Poznania. O tym, co powstanie i czym kierował się sąd konkursowy, mówili prezydent Koszalina Tomasz Sobieraj i Marek Perepeczo, prezes koszalińskiego oddziału SARP.
11: Otrzymaliśmy z Feniksa dotację bezzwrotną w wysokości 37 milionów złotych. Plus wkład własny to daje kwotę około 46 milionów złotych, tą, którą chcemy zainwestować w stację przesiadkową przy jeziorze Jamno. Żeby ten cel zrealizować, podpisaliśmy umowę z SARP-em, został ogłoszony konkurs architektoniczny. Do finału zakwalifikowało się spośród 19 prac, które wpłynęły, 6.
12: Praca numer 1 to była praca Gąska Wojcieszak z Poznania. Praca numer 2, uczestnik był indywidualny, architekt z Berlina, który jest członkiem naszej zachodniopomorskiej izby. I trzecia nagroda, firma Tło z Warszawy. Sąd konkursowy obradował przez 2 dni i żeśmy dosyć długo dyskutowali na temat wyboru tych prac, bo po pierwsze charakterystyczne, po drugie bardzo łatwo odczytywalne, a po trzecie po prostu interesujące. Mam nadzieję, że sąd konkursowy stanął na wysokości zadania i wybrał właściwe prace właśnie do tych pierwszych 2 nagród, które spełniają te wszystkie warunki. Ważny jest taki aspekt tego znaku i tej odbieralności społecznej tej pracy zwycięskiej. Konkurs był na konkretne zadanie. Tym konkretnym zadaniem było Centrum Przesiadkowe w Jamnie o określonym programie. Ten program składał się z kilku elementów, ale podstawowe to jest takie jak poczekalnia, hala przesiadkowa, czyli ta hala podróżnych, w której jest informacja turystyczna, informacja transportowa, kasy biletowe i poczekalnia. I to jest ten podstawowy program. Ale do tego dochodzi restauracja, do tego są elementy poboczne, ale równie ważne, jak na przykład wszystkie elementy sanitarne związane z podróżnymi, bo tutaj ważnym punktem jest również miejsce węzłowe dla rowerów. No i ta przesiadka z rowerów na stateczek, żeby pojechać do Mielna, czy popłynąć raczej do Mielna i z Mielna robić dalsze objazdy. Więc to jest ważny punkt dla tych wszystkich komunikacji, ale jeżeli mamy tych rowerzystów, to musimy mieć oczywiście takie zaplecze przesiadkowe dla rowerzystów, sanitariaty, ewentualne prysznice i tak dalej, i tak dalej. Do tego dochodzi jeszcze taka funkcja dodatkowa, że jeżeli mamy takie miejsce, to warto byłoby, żeby w tym miejscu było jeszcze coś jeszcze. I jest to taki zespół edukacyjny, możliwość realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć edukacyjnych, szkoleniowych dla młodzieży, związanych i z komunikacją, i z turystyką, i z regionem, i ze wszystkimi tymi sprawami. Także takie miejsce, które jeszcze dodatkowo kumuluje. Do tego jeszcze całą tę obsługę rowerów, wiaty na rowery, miejsce napraw i serwisowania i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko było programem tego konkursu i wszystkie prace, podstawowym elementem tych prac jest to, że się miały wpisać w ten program i ten program powinien być zrealizowany. Ona się wyróżnia w sposób innych prac jego przedstawienia, jego realizacją. I ta praca właśnie spełnia te wszystkie wymogi. Ona doskonale zorganizowała ten program, który tutaj był przewidziany. Zrobiła to w formie takiego jednego zespołu, spiętego tarasem na wysokości pierwszego piętra, który spełnia role wszystkie. Widokowe, pobytowe, jest wyjściem dla tych strefy edukacyjnej. Może pełnić funkcje również gastronomiczne, także doskonale będzie widoczny dla podróżnych, którzy dopływają statkami.
2: Nowe Centrum Przesiadkowe w Jamnie ma powstać do końca 2029 roku. Całość ma się zamknąć w kwocie 46 milionów złotych.
1: SK Koszalin.
2: Za nami konferencja Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. Wydarzenie było podsumowaniem projektu More Life Future. Dziś rozmowa z kolejnym ambasadorem tej akcji.
13: Z tej strony Krzysztof Baziuniak. Dzisiaj w naszym studiu mamy przyjemność gościć Robina Rogalskiego.
14: Dzień dobry, witam serdecznie.
13: Jesteś jednym z najbardziej obiecujących polskich kierowców wyścigowych młodego pokolenia. Mam nadzieję, że też tak o sobie myślisz, zaraz do tego przejdziemy. I dodatkowo jesteś jednym z ambasadorów kampanii zatytułowanej Pomorze Zachodnie, możesz wszystko. To się na razie wszystko zgadza.
15: Mam taką nadzieję, wiesz, zależy kto słucha, prawda? Ale no, śmieję się, natomiast no, robię wszystko, żeby tak było.
13: Świetnie. No, bardzo się cieszymy, że dojechałeś do nas i dosłownie, i w przenośni.
7: Tak.
13: Zaczniemy od takiego pytania. Czy pamiętasz, jak wyglądał moment, w którym zrozumiałeś, że droga, którą wybrałeś, to nie jest tylko hobby, a droga życiowa?
15: Wiesz co, kilka takich momentów było, natomiast no, na pewno pamiętam moment, kiedy stwierdziłem, że chcę to robić tak na poważniej, ponieważ no, ja nie podchodziłem do motosportu z założeniem, że chcę być mistrzem świata i kurczę, wiesz, żyć tym na pełen
13: etat. Czyli było to hobby po prostu takie?
15: Zacząłem raczej właśnie jako, tak, zacząłem to jako formę takiego spędzania fajną czasu sobie, wiesz, tak regularnie trenując, no bo ja na przykład wcześniej też ćwiczyłem inny sport, w którym osiągałem jakieś sukcesy, natomiast nigdy nie planowałem w nim życia zawodowego, powiedzmy.
13: Okej. Okay. A jaki to był sport, że tak ci przerwę?
15: To był breakdance.
13: O, świetnie.
15: To był breakdance i breakdance ćwiczyłem no tak ostro, regularnie i startowałem, wiesz, w wielu zawodach takich międzynarodowych. Mhm. Potem jak się przerzuciłem już na wyścigi, to były na początku go-karty, potem samochody, bo na go-kartach jedziemy bardzo krótko. No to też to na samym początku to była frajda, forma spędzania czasu, a dopiero później no, zrozumiałem, pamiętam, jak zapytałeś o moment, to był mój drugi wyścig w samochodach, że realnie chciałbym to robić, że nie mogę się doczekać już kolejnego razu, a dopiero taki później moment kulminacyjny, kiedy stwierdziłem, że kurczę, to może mieć ręce i nogi, no to było zdobycie takiego pierwszego poważnego mistrzostwa, które nadeszło dosyć szybko, bo po 2 latach. Od zera.
13: A to jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo w breakdance, tak jak powiedziałeś, miałeś już sukcesy na koncie,
15: tak.
13: Więc mógłbyś to dalej kontynuować i jeszcze, a wybrałeś inną drogę. To też, już widzę, że to troszeczkę nawiązuje do tej kampanii. Możesz wszystko, że w każdej chwili można sobie wszystko zmienić. Nie trzeba być obowiązanym do jednej dyscypliny, ale myślałeś o tym, próbowałeś na początku połączyć, pogodzić dwie dyscypliny, czy to już musiało być, że jedno albo drugie?
15: Nie, od samego początku wiedziałem, że jedno albo drugie, ponieważ byłem jakby wyścigi normalnie powinno się zaczynać w wieku 5-6 lat, więc
13: też właśnie
15: w momencie, kiedy dzieci nie są dosyć świadome swoich decyzji. Ja to zaczynałem w wieku 17 lat, więc to było stosunkowo późno, ale byłem już na tyle, powiedzmy, kumaty, że wiedziałem, że albo jedno, albo drugie, no bo to jest też bardzo drogi sport, więc musiałem się temu poświęcić, żeby to móc realizować. I nie mogłem sobie pozwolić na to, że wiesz, że zrobię sobie salto na treningu breakdance'a i nie będę mógł startować.
13: Tak, i miałbyś kontuzję i faktycznie, i nie wsiadłbyś do samochodu wtedy.
15: Tak, więc jakby no, świadomie z tego zrezygnowałem, ale na to, że nie identyfikowałem się jeszcze jako kierowca przez długi czas, no bo wiesz, ja byłem tam kompletnie świeżakiem i jeździłem przeciwko osobom, które no, ścigały się całe życie, których to była pasja od samego początku. One nigdy nie ćwiczyły nigdy breakdance'u.
13: Mhm, rozumiem, ale faktycznie mówisz, że powinno się zaczynać w wieku 5-6 lat, tak. A 17 lat faktycznie jest spora różnica. I zacząłeś no, od go-kartów.
15: Tak.
13: Podejrzewam, że tak pewnie najczęściej się to zaczyna. Mhm. No i jak to było następnym krokiem? Musiałeś trafić pod czyjeś oko, pod jakiegoś trenera? Mhm. Jestem ciekaw, jak to ten taki stricte początek po go-kartach wygląda.
15: Nie ma jakby... W naszym kraju nie ma kultury ścigań, więc wszystko, co się działo w moim wypadku, no było kierowane decyzjami osób, które... Kiedyś coś gdzieś tam zasłyszały o na takiej zasadzie, wiesz. Natomiast to potoczyło się całkiem nieźle, jak na taki przypadek, no bo ja nie wiedziałem, czy ja mam jeździć w go-kartach, czy mam nie jeździć w go-kartach, czy mam tam zostać, czy nie zostać. To bardziej było tak, że ojciec mojego trenera polecił mojemu tacie świętej pamięci, że po prostu mam iść do samochodów klasyki i pick-up. I on stwierdził, że to jest świetna decyzja i po prostu mnie tam wysłał. Natomiast, no wiesz, z perspektywy, gdybym miał wiedzę tą, którą mam teraz, to chyba nie postąpiłbym jakoś zgoła inaczej, prawda? No bo to było stosunkowo, powiedzmy, tanie wyjście i dosyć dostępne. Można było dużo trenować, dużo jeździć, więc nie sądzę, żeby to była jakaś zła decyzja. Gdybym chciał szybciej wejść na profesjonalny poziom, no oczywiście, no to wtedy bym to zrobił troszkę inaczej. Natomiast to wiesz, wyścig to jest wszystko, rozchodzi się też o kasę, prawda? No, jeżeli masz nielimitowany budżet, no to możesz iść do bolidu Formuły 4 no i się rozwijać.
13: Jasne. No. No dobrze, no troszeczkę już wiemy o twoich początkach, to teraz tak. Zrobimy taki przeskok. Zostałeś oficjalnie wybrany do programu prowadzonego przez dział marki Lamborghini. No to jest rzecz ogromna.
15: Tak, no wiesz, to była fajna rzecz, ponieważ już z Lamborghini aktualnie nie jestem związany, jestem związany z marką Audi Sport, ale to miało miejsce w zeszłym roku, ponieważ jeździłem w takich europejskich mistrzostwach, one się nazywały GT Open. I nasz zespół składał się z czterech zawodników, w sensie Lamborghini, które było wystawiane w europejskich mistrzostwach. I z naszej czwórki zawodników no zostałem wybrany tylko ja, więc to było dla mnie super wyróżnienie, że Lamborghini tam stwierdziło, że ja jestem, powiedzmy, tam wystarczająco perspektywiczny, żeby w tym programie uczestniczyć. I w ogóle został wybrany do tego programu 5 zawodników z całego świata.
13: Wow.
15: Więc bardzo mało.
13: Czy to nie jest właśnie ten jeden z tych momentów, gdzie utwierdza się w tym, że to jest właśnie ta droga?
15: Akurat z Lamborghini to było takie 50-50, bo to Włosi są, więc...
13: Bo to fajnie brzmi oczywiście, tak?
15: To super brzmi, tylko na przykład dużo ważniejszym dla mnie momentem było wygranie takich mistrzostw właśnie w 2019 roku, gdzie byłem na takich testach w serii DTM. To jest taka legendarna seria wyścigowa, coś takiego jak odpowiednik Formuły 1 wyścigach GT. No i tam rzeczywiście to było dla mnie takie super wyróżnienie, wiesz, niesamowite przeżycie. Z Lamborghini też to było bardzo fajne, ponieważ wiesz, oni mnie tam wzięli na taki zamknięty tor, gdzie fotografowie nie mogli wejść, wiesz, wszystko było turbo tajne, zabierali nam telefony, wow. Że nie mogliśmy robić żadnych zdjęć, my tam testowaliśmy różnego rodzaju samochody, sprawdzali nasze, w sensie właśnie, jaki był cel tego programu Lamborghini, to było to, żeby nas sprawdzać w różnego rodzaju sytuacjach wyścigowych. I
13: takie testy, tak?
15: Takie testy, tak, troszkę tak. Na początku były to testy fizyczne, potem na torze, potem spotkania z psychologiem, po każdym naszym wyścigu w serii wyścigowej, ponieważ każdy z zawodników realizował troszkę inny program, ponieważ no, ja byłem wybrany jako osoba startująca w europejskich mistrzostwach, był gość, który startował w brytyjskich, był gość, który startował we włoskich, no i ktoś tam jeszcze był. Był jeszcze jeden gość w ogóle od czapy wzięty, nie z naszej kategorii, tylko z kategorii niższej, ale był bardzo perspektywiczny, dlatego też go tam wybrali. I każdy z nas po każdym swoim wyścigu, tam się ścigaliśmy w różnych miejscach właśnie, tak jak wspominałem, musiał takie raporty wypełniać, jak się samochód zachowywał, powiedzmy, na treningach,

0: się przekuła jakoś diametralnie. Ani nie zapłacimy jakichś horrendalnych pieniędzy za ten program. Tylko bardziej chodzi o to, że wiesz, ja nabyłem jakieś takie super doświadczenie, coś jak taki staż, prawda? Że możesz dzięki temu wejść dużo głębiej do różnych struktur.
1: Jasne. No wspomniałeś, że teraz jesteś związany z marką Audi. Możesz powiedzieć coś więcej na ten temat?
0: Tak, no z marką Audi jeździmy głównie aktualnie w Niemczech. Mieliśmy teraz taki bardzo duży też program przygotowawczy do tego sezonu. No wygląda to całkiem fajnie, tylko Audi jest o tyle specyficznym producentem, że on po jakimś czasie w przeszłości, właśnie bo ja byłem już długo związany z marką Audi, wycofał się z fabrycznego wsparcia, jeżeli chodzi o wyścigi GT, ponieważ Audi weszło do Formuły 1, więc tam przekuło swoje wszystkie siły i zasoby, żeby tam ten program rozwijać. I w tym roku na nasze potrzeby troszkę to wznowili, ponieważ no, tam się dogadaliśmy z jednym zespołem, stwierdziliśmy, że zrobimy super line-up i będziemy startowali właśnie z marką Audi w takiej serii ADAC GT Masters i właśnie i w DTM-ie też. No i oni to wznowili, więc bardzo fajnie, ponieważ mamy bezpośrednie wsparcie z fabryki Audi. Mamy ich inżynierów, z którymi właśnie pracujemy troszkę jak z Lamborghini. I tyle, no wiesz, my jesteśmy dopiero na początku sezonu, więc więcej będę mógł powiedzieć zapewne jakoś w październiku, ale no wygląda to fajnie, no bo mamy dosyć dużo treningów, dobre przygotowanie, więc jestem mega zadowolony. No teraz tylko pytanie, jak to się potoczy na przestrzeni całego sezonu, prawda?
1: Jasne. Teraz wrócimy troszeczkę, no może nawet nie do początku, chciałem o taki ogół zapytać, bo kariera sportowa to na pewno jest szereg jakichś wyrzeczeń. No myślę, że w każdej drodze, w każdym sporcie, z jakimi ty musiałeś sobie wyrzeczeniami poradzić, albo z jakimi musisz sobie radzić? Bo to jest na pewno też no, dyscyplina na pierwszym miejscu, chyba że się mylę.
0: Nie, no jasne, jakby... To wszystko zależy, jakim jesteś człowiekiem też, prawda? No bo są ludzie, którzy sobie radzą lepiej z dyscypliną, są ludzie, którzy sobie radzą gorzej. Ja jestem akurat typem człowieka, który na przykład nie lubi rano wstawać, ale może siedzieć do późna w nocy.
1: Okej.
0: I nie sądzę, żeby to było na przykład złe. Po prostu mam troszkę inny tryb pracy. Ja mam na przykład kolegów w zespole, którzy, wiesz, kładą się o 20.30, 21.00
1: i wstają skoro świt.
0: Tak, i wstają o 5.00, 4.30 i idą biegać przez godzinę. Mhm. Ja nie jestem akurat tego typu osobą. Mhm. Z jakimi wyrzeczeniami? Wiesz co, no na pewno musiałem bardzo szybko dorosnąć, żeby móc realizować ten sport. Ponieważ, no tak jak wspominałem, no on wymagał dosyć dużego zaplecza, o które samodzielnie musiałem zadbać. I to chyba mnie troszkę tak, wiesz, odróżniło od moich rówieśników, ponieważ musiałem no, zaprzestać studiowania. Byłem jakby na uczelni, musiałem to przerwać, no bo po prostu dosyć...
1: Nie dało się tego pogodzić.
0: No próbowałem, ale uczelnia była dosyć przeciwna temu, więc nasza szczecińska de facto, więc niestety musiałem z tego zrezygnować. To było jedno z takich wyrzeczeń, że wiesz, że próbowałem jakoś, ale to było naprawdę ciężkie do pogodzenia, bo fizycznie po prostu mnie nie ma na miejscu, więc ciężko jest, więc jest to pogodzić. Drugim takim wyrzeczeniem no to jest chyba taka nieustająca praca. To jest coś takiego, że ten, już mogę to nazwać zawodem, zawód charakteryzuje się tym troszkę jak byłbyś przedsiębiorcą, że wracasz do domu i ty nie odpoczywasz. Ty non-stop myślisz, co, gdzie, jak zrobić. Ja odbieram, myślę, że luźno ze 100 telefonów dziennie. Non-stop, coś planujemy, coś robimy, gdzieś jedziemy i to właśnie nie tylko związane jest z tym, z wyścigami, w sensie jest, wyścigi są wspólnym mianownikiem wszystkich działań, które robię, no ale no teraz na przykład byłem na Cyprze, ponieważ tam planujemy budowę toru wyścigowego, więc jestem zaangażowany w jakiś tam, wiesz, poboczny projekt, żeby rozwijać cały czas tą społeczność wyścigową, rozwijać współpracę z moimi wszystkimi partnerami, żeby to miało wszystko ręce i nogi, no bo wiesz, no bo co z tego, że ja powiedzmy super pojadę wyścig, a nie będę miał kasy na treningi, prawda? No, to jest bez sensu, więc muszę zadbać o taki ogół, No i wyrzeczeniem,

0: żeby to móc realizować, jest nieustająca praca i zbudowanie takiego środowiska, które da ci de facto już taki troszkę spokój do realizowania po prostu swojego konkretnego celu, którym, nie wiem, jest wygranie jakichś tam konkretnych mistrzostw.
1: Jasne. Wspomniałeś a propos jednego z programów o wsparciu psychologicznym, a tutaj słyszę, że bardzo dużo się dzieje. Mhm. I czy, no myślę, że to wsparcie psychologiczne jest chyba jest ważnym elementem. Czy korzystasz z niego częściej? Czy w ogóle korzystasz? Czy nie masz czasu nawet na to?
0: Wiesz co, korzystam.
1: No bo to jest duża presja, to wszystko, o czym mówisz na pewno.
0: Tak. Jakby, no, to jest duża presja, zwłaszcza, że wiesz, nie zawsze możesz być świadomy wszystkich konsekwencji.
1: No właśnie.
0: Korzystam, ale nieregularnie, więc myślę, że niedługo będę musiał korzystać bardziej regularnie. Wiesz, no, jak każdy sportowiec, czy każdy facet, no też troszkę, nie chcę powiedzieć, że się wstydzę, no ale no, trochę tak jest, że ciężko jest się przyznać do wszystkich jakichś decyzji, które się podejmuje na przestrzeni jakiegoś tam czasu. I rozmawiam o wielu rzeczach z psychologiem. No natomiast, no to wiesz, to, nie wiem, jakby to powiedzieć. No, ja na przykład dużo korzystam z hipnozy.
1: Oho, okay.
0: I to jest też fajny element, który mi bardzo pomaga w startach, w skupieniu się na, jakby to powiedzieć, w danej chwili. O, że przykładowo no, hipnoza działa rewelacyjnie na moment kwalifikacji, załóżmy. Mhm. Natomiast ja jestem świadomy, że jakby koniec końców to jestem ja jako Robin i muszę poukładać sobie niektóre rzeczy w głowie. A psycholog jest takim trochę drogowskazem, który mnie nakierowuje, gdzie, co, jak mam robić. I ja to bardzo lubię. No tylko wiesz, no jakby publicznie przyznaję się do tego, że no ja też jestem tylko człowiekiem, nie robię wszystkiego idealnie, bo jestem kierowcą śmigłowym, no wręcz przeciwnie, wiesz, po prostu przez to, że robię tak dużo rzeczy, jest dużo miejsc, gdzie coś idzie nie tak.
1: Jasne.
0: Więc myślę, że tutaj głowa na pewno jest jednym z elementów, o które muszę bardziej dbać niż dbam.
1: Fajnie mówisz, podoba mi się, jak o tym mówisz i cieszę się, że wyszliśmy na ten temat, tym bardziej, że wiesz, jakby pomoc psychologiczna jest teraz coraz mniej jest tematem tabu w mediach, w kampaniach i tak dalej i chciałbym, marzę wręcz o tym, życzyłbym sobie, żeby wszyscy młodzi ludzie bez wstydu i świadomie sięgali po tę pomoc, też dlatego o tym wspominam, bo jesteś młodym człowiekiem, który, no jak słyszymy, zasuwa dosłownie i dużo się dzieje, więc ja myślę, że to jest ważny aspekt.
0: Tak, no wiesz, nie wiem, jakby to tak ująć w dobrych słowach, natomiast no tak, no to jest niedoceniony, myślę, jeszcze aspekt, o który trzeba dbać, ale no nie ma co tutaj słodzić, no wiele osób o to nie dba, ja też o to nie dbam wystarczająco dobrze, więc myślę, że no jest to strasznie duże pole do popisu, ale koniec końców, tak jak mówię, no tutaj to jest troszkę tak jak z trenerem na siłowni, że trener za ciebie treningu nie zrobi. On tylko może cię troszkę bardziej zmotywować do tego, żebyś wiedział, co jest słuszne, a co nie. Albo żeby cię nakierować, żebyś sam rozumiał właśnie ten proces postępowania i jak reagujesz na niektóre emocje i tyle. Mhm.
1: Okej, wróćmy teraz na tor. Jakbyś był, nie wiem, czy jesteś w stanie wymienić trzy wyścigi, z których jesteś najbardziej zadowolony. No domyślam się, że to będą po prostu trofea, ale może nie tylko, bo pewnie można też być zadowolony z wyścigu, niekoniecznie stając na podium. Trzy takie wyścigi, które byś mógł... Jakbyś miał polecić komuś, żeby mogli je obejrzeć, to jakie to by były?
0: Wiesz co, to tego nie widać w radiu, ale tutaj widać dosyć mocną szramę na mojej ręce.
1: Dobra, czyli pamiątka...
0: Nie, to nie jest pamiątka z wyścigu, to jest pamiątka sprzed sezonu, bo się wywróciłem na rowerze. Natomiast jednym z takich fajnych wyścigów był na pewno pierwszy wyścig sezonu 2022. Miał on miejsce na takim torze niemieckim Lausitzring i to była tyle dla mnie ważna chwila, że ja wróciłem właśnie po kontuzji. Miesiąc po, ja miałem operację dosyć poważną i naprawdę bardzo szybko musiałem się rehabilitować. były nawet rozważane jakieś opcje, czy żebym nie brał jakichś sterydów, czy coś, żeby się szybko zregenerować. No tylko przypał jest ze sterydem taki, że jak pójdziesz na badanie kontrolne, no to wtedy nie masz startować w wyścigach, więc to...
1: Nie, weź to wyjaśnić, że to operacja.
0: Tak, więc z tego pomysłu zrezygnowaliśmy. No ale mimo wszystko udało się dosyć szybko zregenerować i pewnie część naszych widzów wie, kim jest Max Verstappen. No to jest czterokrotny mistrz świata w Formule 1 i Max Verstappen też ma swój zespół wyścigowy w tej klasie, w której ja się ścigam, i tam z jego zawodnikiem właśnie też się ciąłem przez cały wyścig i ja nie wiedziałem, o jakie lokaty będę walczył. Finalnie jakby wyprzedziłem tego zawodnika i wygrałem cały wyścig tuż po kontuzji, więc to było dosyć fajne wspomnienie.
1: Okej, no bardzo inspirujące.
0: Tak, więc naprawdę chyba taki brak świadomości w ogóle, o co walczę, bardzo mi pomógł, bo normalnie to bym chyba się trochę spalił ze stresu. No i pamiętam, że właśnie po wyścigu nawet wzięliśmy sobie puszkę Red Bulla i robiliśmy sobie przy nim fotki, więc to było dosyć zabawne. Drugi taki wyścig, no to myślę ostatni wyścig zeszłego sezonu był bardzo fajny. Był to wyścig na torze Monza we Włoszech, tor Formuły 1. I tam właśnie to jest to, tak jak wspominałeś, nie zawsze trzeba stanąć na podium, żeby być zadowolonym z wyścigu. To był moim zdaniem najlepszy wyścig, jaki mieliśmy w zeszłym roku. Mieliśmy 6. miejsce z Lamborghini, bo Lamborghini dosyć podupadło niestety w tej klasie GT na przestrzeni zeszłego roku. I teraz się trochę podnosi, bo wprowadzili nowy model samochodu. No i to był na przykład po prostu bezbłędny wyścig, jaki pojechaliśmy. Po prostu nie popełniliśmy żadnego błędu, mieliśmy super tempo i pędziliśmy do przodu, więc naprawdę bardzo fajny, spektakularny wyścig do oglądania. A trzeci wyścig, no to chyba takie pierwsze moje mistrzostwo, które zdobyłem międzynarodowe, no to był rok 2019, już kawał czasu temu, ale to był ostatni wyścig tego sezonu, w którym wiedziałem, że po prostu muszę dojechać do mety. Ja wtedy byłem 19-latkiem, więc który świeżo co zaczął się ścigać.
1: Dwa lata.
0: Więc wiesz, ja naprawdę ręce mi się trzęsły, nogi telepały jak na prawie jazdy. Jeszcze była straszna ulewa i wiedziałem, że szansa, że wylecę z toru, to jest 50-50. A z drugiej strony też nie chcesz jechać jak, wiesz, jak amator, prawda? Po prostu chcesz pokazywać cały czas klasę. Więc to był taki ważny wyścig dla mnie, żeby tam dojechać do mety i zdobyć to mistrzostwo, tak przypieczętować. Więc to odpowiadając na twoje pytanie, to są trzy takie wyścigi.
1: Czasami ciężko pewnie i walczyć, a jednocześnie zachować bezpieczeństwo?
0: Tak, no bo nie wiesz, co zrobi druga osoba.
1: No właśnie,
0: nie
1: jesteś tam sam.
0: Tak, nie zawsze jesteś w stanie zaufać samemu sobie nawet, prawda? A co dopiero walcząc z drugim zawodnikiem. Dlatego wiesz, my staramy się wiedzieć, z kim się ścigamy, jak te osoby jeżdżą, natomiast no, nie przewidzisz. Więc na przykład ja dużo jeżdżę na symulatorze tylko po to, żeby uczyć się tego typu zachowań, jak jeździć regularnie, jak jeździć troszkę ostrożniej, natomiast będąc cały czas na limicie też, prawda? Więc no, to jest takie narzędzie, z którego korzystam na co dzień, które na pewno w tym pomaga. No ale koniec końców, jak wsiadasz na tor i nagle masz ulewę i ktoś leci, nie wiem, po trawie 300 na godzinę, no to nie wiesz, jak się zachować, prawda? Wiesz, ktoś w ciebie wleci.
1: Okej, powoli zbliżając się do końca, chciałbym cię zapytać, jakie są twoje najbliższe cele, a teraz przejdziemy do tych największych.
0: Dobrze, no.
1: Zacznijmy od tych najbliższych.
0: Moim najbliższym celem, no to mam między 19 a 21 czerwca mam wyścig właśnie na torze Lausitzring, no, który chciałbym oczywiście wygrać i to jest mój najbliższy cel, żeby tam się sprawdzić i jak najlepiej wystartować. A takim największym celem, no to myślę, że jest rozwinięcie swojej kariery wyścigowej jak na najwyższym poziomie, czy to wyściga GT, czy w jakiejś innej klasie, tego nie wiem. Natomiast, no, raczej akurat jak ja się ścigam w tych wyścigach GT, czy tam, gdzie są kokpity zamknięte, a nie otwarte, no to taką klasą, w sensie taką serią wyścigową jest na przykład DTM, to jest właśnie taka najważniejsza seria wyścigowa, w której chciałbym jeździć regularnie i sobie tego życzę, żeby tak było.
1: My oczywiście też tobie tego życzymy. I na koniec, co możesz powiedzieć osobom, które chciałyby pójść w twoje ślady?
0: wiesz, no to jest na pewno bardzo nośne hasło, żeby się po prostu nie poddawać, natomiast jest ono o tyle słuszne, jakby troszkę je rozwinę, że ciężko jest pokonać osobę, która się nie poddaje. Jakby to jest naprawdę bardzo, bardzo trudne, bo nie wiesz, czego się po niej spodziewać, więc ja miałem właśnie taki przykład. Znałem wielu zawodników, których trochę lekceważyłem, bo nie wydawali mi się wystarczająco szybcy i po prostu, wiesz, jakoś troszkę ich ignorowałem na to, że jak byłem oczywiście troszkę młodszy i troszkę mniej doświadczony w tym, co robię.
1: Mniej pokory pewnie.
0: Tak, ale na przestrzeni lat, jak zauważałem, że osoba się nie poddaje i naprawdę dąży do konkretnego celu, to ona strasznie rośnie na przestrzeni, powiedzmy, jakiegoś tam czasu. Jest mało przypadków osób, które się po prostu nie poddają i stoją w miejscu, bo jeżeli ktoś się nie poddaje, no to raczej robi to świadomie i cierpi w międzyczasie, bo jest, powiedzmy, dostaje lanie po drodze. Mhm. Więc jeżeli się po tym podnosi, no to naprawdę to bardzo buduje i dosyć szybko taka osoba rośnie. U mnie jest dokładnie ta sama historia. Ja też byłem wielokrotnie lekceważony przez moich rywali i po prostu ich prześcigałem dzięki temu, po prostu, że nie, że mam jakiś talent niesamowity, bo znam dużo więcej bardziej utalentowanych osób ode mnie, tylko po prostu, że się nie poddawałem, więc na pewno to bym chciał przekazać. Ktoś może powiedzieć, ale wyścigi są bardzo drogie i po prostu są bardzo drogie. No tak, no ale są też ludzie, którzy zarabiają strasznie duże pieniądze i mogą to realizować, więc no, to jest tylko kwestia znalezienia sposobu na zrealizowanie tego planu.
1: Cudowna puenta.
0: Dziękuję bardzo.
1: Moim gościem był Robin Rogalski. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję najmocniej.
1: I życzymy jak najwięcej sukcesów. Wszystkiego dobrego.
0: Dzięki wielkie. Pozdrawiam.

0: Reklama.
1: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
2: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
3: I po reklamie.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji Autopro.

0: energii od rana. I zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.

a żadne z nich nie. Na głupie dziwi, wszystko się błyszcze. Ej, nie wiem czy to ten naszyjnik, czy to ja. Nie widzę siebie, gdy przeglądam siebie w zach. Chcesz to bo

0: SK Koszalin.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.